0: doświadcza depresji, myśli suicydalnych, samobójczych, okalecza się, rozmawiać o tolerancji, żeby też nie szydzić z osób, które mają różne problemy psychiczne, bo niestety ta stygmatyzacja na przykład takich osób wcale nie pomaga, bo się inni odsuwają i się zamykają, bo wie, że jeżeli o Kasi tak w klasie mówili, że coś z nią jest nie teges, no to jak ja czuję, że nie mam już sił żyć, to ja nie powiem o tym nikomu z mojej klasy, bo nie chcę być traktowany jak Kasia. Nie? I myślę, że to są takie rzeczy, które szczególnie powinny nas uwrażliwiać w dzisiejszych czasach, nie? Że mówimy tutaj o pokoleniu młodych ludzi, którzy jeszcze zostali osłabieni czy podkruszeni jakby tą sytuacją izolacji, gdzie mnóstwo osób dorosłych sobie niespecjalnie z tym radziło, a co dopiero mówiąc o młodych ludziach, którzy mają jeszcze małe doświadczenie i nierozwinięte mechanizmy właśnie takiego radzenia sobie ze stresem, więc szukają znowuż kwestii używek.
1: Czyli co, nie rozmawiać z nimi w ogóle o narkotykach, konkretnie. To jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne. Kiedyś tak bardzo ostrzegaliśmy przed dopalaczami.
0: Dopalacze były wcześniej, tylko nikt ich tak nie nazywał i to były takie dodatki, że no nie mówiło się dopalacz na Krej Butapren, czy na Wikol, czy na pastę do podłogi, czy na proszę Xi, tak? A to były też rzeczy, które są wokół, które były substytutem różnych środków. Dziś mówi się ogólnie o tym, że jakby te substancje to są substytuty środków stymulujących, takich jak amfetamina, czyli jakby to są pochodne stymulantów tego rodzaju, lub są to środki syntetyczne, kanabinoidy, które są substytutem marihuany, tak haszyszu i tak dalej, czyli coś, co jest dopalenie. Generalizując, można powiedzieć, że to takie dwie grupy. Natomiast jeżeli mamy godzinę wychowawczą, to naprawdę szkoła średnia, 7-8 klasa, spokojnie dzieci takie rzeczy mogą, uczniowie mogą takie rzeczy przygotowywać. I gwarantuję, że nauczyciele się sporo mogą nauczyć o tym, co się dzieje i co się dzieje na przykład w darknecie, czyli w jaki sposób można kupić narkotyki właśnie przez internet za pomocą kryptowalut i tak dalej, są różne aplikacje. I żeby o tym podyskutować, bo kwestia jest taka, że jeżeli jest popyt na narkotyki, czyli jest taka potrzeba, żeby to było na rynku, to to jest. Niestety trudno mi powiedzieć, że to się w najbliższym czasie może zmienić, ale możemy zacząć od tego, żeby rozmawiać w ogóle, tak? Ale nie w konwencji 12 barier Gordona, żeby ostrzegać, grozić, mówić o konsekwencjach, bo naprawdę no, z tych nastolatków, którzy do mnie trafili, no nie znam takiego, który by nie znał tych konsekwencji, tylko na przykład jest zaskoczony, że tak szybko go niektóre z nich dopadły. Albo właśnie, że ponosi jakieś bardziej prawne i bardziej zbuntowany, że są takie kraje, gdzie pewne rzeczy są dozwolone i tylko u nas jest taki problem, bo tak w ogóle byśmy się nie widzieli. No niestety, mózg nastolatka jest taki, że zawsze będzie przekorny i próba takiego narzucania perspektywy osoby dorosłej jakby będzie nieskuteczne. Natomiast zaangażowanie nastolatka w relacje, w rozmowę, szanowanie jego wiedzy, autonomii, pytanie się go o zdanie, o podejmowanie różnych działań, decyzji, pokazywanie różnych innych możliwości, też angażowanie, pomoc jakby w innym osobom, takie angażowanie w ogóle w jakieś prospołeczne działania w szkole, tak? To jest profilaktyką, tak? Żeby dzieciaki czuły sens różnych działań, no ale też niestety dorośli nie dają najlepszego przykładu, jeżeli chodzi o dogadywanie się w różnych, nawet bardzo kluczowych kwestiach dla życia i zdrowia i dla przyszłości. Więc jakby to jest taka praca u podstaw, taka dłubanina. Ja uważam, że ja też nie zbawię świata. Nie mogę zorganizować akcję billboardową na temat ostrzegania, ale to wiadomo, że to jest tylko element edukacji, jakby czy mówienie o zagrożeniach związanych z narkotykami, ale to jakby przynosi niewielkie efekty. Najbardziej przynosi to taka właśnie edukacja normatywna, taka uczenie różnych umiejętności, takich psychospołecznych, takiego rozmawiania, otwartości, dzielenia się, tolerancji. no różne takie rzeczy mają lepszy efekt.
1: Rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, ale też profilaktyka. I teraz a propos właśnie profilaktyki, szkół, takie zajęcia, takie rozmowy, jak nasza teraz z młodymi ludźmi w szkołach. Jak często pan uczestniczy w takich spotkaniach?
0: Ja już nie uczestniczę w takich spotkaniach. Kiedyś prowadziliśmy różnego rodzaju warsztaty, ale ja uważam, że to są jakby takie kwestie doraźne. Moim zdaniem, patrząc na takie doświadczenia, to najlepszą osobą, która prowadzi takie zajęcia profilaktyczne, jest wychowawca, czyli osoba, która zna tą klasę, która ma przynajmniej godzinę w tygodniu, godziny wychowawczej, żeby rozmawiać ze swoją klasą o życiu, o różnych rzeczach. To nie mają być, no jakby wszyscy myślą, że profilaktyka uzależnień to jest rozmowa o narkotyków i ostrzeganie. Niestety to tak nie działa i to nie działa. I to nie jest skuteczne, bo jak powiedziałem, że z reguły jak się podejmuje te działania, to no to jest o kilka lat za późno, ale można z młodzieżą rozmawiać o różnych wartościach, o przyjaźni, o miłości, o lojalności, o odmawianiu, o samoocenie, o poczuciu wartości, skąd się to bierze, o relacjach w klasie, o relacjach z innymi nauczycielami, o radzeniu sobie ze stresem, o takiej efektywnej komunikacji, o tym wszystkim, co może być mocną stroną młodych ludzi, co będzie ich zasobem, mocnymi stronami, żeby potrafili rozmawiać o tym. Nie zawsze muszą robić to z wychowawcą, z rodzicem, mogą z przyjaciółmi, ale żeby mogli liczyć na wzajemne wsparcie, nie? Czyli na budowanie tych relacji. To można zacząć od czwartej klasy podstawówki podczas wyjazdu na zieloną szkołę i to kontynuować, nie? Żeby nie wykorzystywać tych godzin wychowawczych, bo to wszystko zależy od wychowawcy i nauczyciela. Ja też rozumiem, jaka jest sytuacja obecnie w edukacji, nie? Że żeby się zaangażować w to, że ja chcę pobyć trochę inaczej ze swoimi uczniami, no to też trzeba jakby mieć poczucie, że to wszystko ma sens, że tak, że to się klei, ale jeżeli mówimy tu o takim podejściu pedagogicznym, o takiej mojej gotowości do tego, żeby wybrałam ten zawód, bo chcę uczyć i kształcić młodych ludzi, no to ten element wychowawczy, który był przez ostatnie lata tak bardzo zaniedbywany, powinien wrócić. I taka najbardziej przejmująca sytuacja, która właśnie pokazała, jak może zachowywać się wychowawca, żeby pomóc młodemu człowiekowi, to pamiętam, jak jedna z pań, a czy to była opowieść tego ucznia, ale mówię, jak to się stało, że tutaj przyszedłeś. No on mówi, że pani do niego podeszła po lekcji i mówiła: Piotrek, czy możesz zostać na chwilę, bo chciałabym z tobą porozmawiać. On taki był zdziwiony, ale został, wszyscy wyszli z klasy, tak sobie usiadła na ławce i mówi: wiesz, martwię się, bo mam wrażenie, że coś się z tobą dzieje od kilku tygodni. Zawsze byłeś taki rozmowny, wesoły, aktywny, zabierałeś głos przecież na moich lekcjach i w ogóle, a mam wrażenie, że od paru tygodni jesteś jakiś wycofany, w poniedziałek jesteś bardzo jakiś wymęczony, śpiący i tak dalej. Nie wiem, co się dzieje, ale jak będziesz chciał o tym porozmawiać, no to wiesz, gdzie jestem. No i on mówi, że minęło kilka dni i zawsze, co każdego dnia, jak był na tej lekcji u swojej wychowawczyni, jakby widział jej spojrzenie, pełne troski, takiej empatii i jakiegoś tam oczekiwania, ale nie nachalnie, nie narzucająco się, aż w pewnym momencie przyszedł i powiedział, że chciałby coś jej powiedzieć. No i opowiedział, że rodzice się rozwodzą, że nie wie, jak sobie z tym poradzić, że nie jest w stanie się uczyć, jak się kłócą wieczorami, że nie jest w stanie się skupić, że odkrył coś takiego jak wyjście na imprezę, że on miał znajomych, ale teraz kilka razy się upił w ostatnim czasie, spróbował narkotyków i ona tylko to wysłuchała. To trwało kilka minut. Mówi, że to bardzo trudna sytuacja. Cieszę się, że mi to powiedziałeś. Być może potrzebujesz jakiejś większej pomocy, gdzieś się udać. Jutro dam ci znać, co możemy z tym zrobić. No i skierowała do nas, do poradni. Jak on mi to opowiedział, że to była po prostu jedyna osoba w szkole, która zauważyła, co się z nim dzieje. I to jest najpiękniejsza profilaktyka.
1: No tak, ale ilu mamy takich nauczycieli?
0: Myślę, że sporo. Tylko no, trzeba o tym mówić, na czym to polega. Że nie to, że się nie wtrącać, albo że być może to są sprawy rodzinne, albo wyciągać konsekwencje, bo na przykład rzeczywiście pewnego dnia przyjdzie do szkoły i będzie czuć od niego alkohol i się podejmie interwencję, nie? I w jego oczach, w oczach takiego młodego człowieka będzie to traktowane jako kara, a nie jako podanie ręki, pomocnej dłoni.
1: Powiedział pan, już wracając i kończąc, że nie prowadzi pan tego typu zajęć w szkołach. A czy szkoły w ogóle organizują takie zajęcia? Czy jeszcze Monar czy Borpa chodzą do szkół?
0: Trudno mi powiedzieć, czy chodzą, nie? Natomiast zdarza się, że od nas tylko jakby nie ma osób, bo wszyscy... Organizacja pozarządowa polega na tym, że my na przykład prowadzimy poradnię popołudniową, czyli zatrudniamy specjalistów, którzy też na co dzień gdzieś pracują, tak? Czyli powiedzmy pracują albo w szkole, albo w jakiejś innej instytucji pomocowej i powiedzmy raz czy dwa razy w tygodniu pełną dyżur popołudniowy. Więc jakby brakuje w ogóle specjalistów, którzy by mogli takie zajęcia robić, no ale też nikt nie badał tego, na ile one są skuteczne, nie? Takie doraźne wejścia. Na pewno, nie wiem, takie akcje mogą, powiedzmy, uwrażliwiać młodych ludzi, ale ja myślę, że to może być zwieńczenie jakiegoś na przykład systematycznego działania wychowawcy. Na takiej platformie EduAkcja, platformie szkoleń online dla nauczycieli, przygotowałem takie 18-godzinne zajęcia, które mogą wykorzystywać nauczyciele łącznie ze scenariuszami zajęć godzin wychowawczych i studium przypadku inscenizowanego, gdzie na podstawie historii moich podopiecznych jakby stworzyliśmy taką historię jak dziewczyna z normalnego domu, tak zwanego, z ciekawości, zaczyna próbować różnych narkotyków i jak się to jej życie rozwija, jakie są mechanizmy, że ona wpada w coraz poważniejsze problemy i na podstawie jej historii można prowadzić tą godzinę, robić klatki stop, bo to są scenki, można o tym dyskutować, rozmawiać, co takiego zdecydowało, można podejmować decyzje, tak jak w grze komputerowej, no jak sądzisz, czy ona pójdzie w tą stronę, czy w tą. I to nie wymaga za wiele wysiłku od nauczyciela, tylko przeczytać konspekt,
1: i to
0: przygotować
1: jest
0: sobie
1: dostępne.
0: Film i jest, tak, jest to dostępne i szkoły mogą zakupić cały program, można indywidualnie jak na zasadzie podręcznika sobie to zakupić i zamiast, nie wiem, płacić parę tysięcy złotych za jakiś teatr na przykład, który będzie od dzieci z dworca ZOO, gdzie jak słyszę, to pierwsze trzy rzędy jeszcze słyszą na sali gimnastycznej, reszta nie zawsze, więc też wiadomo, że to jest nierekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ale jeżeli by to było tak, że młodzież jest przygotowywana w jakiś sposób oglądać, tak jak na DKF-ie, tak, żeby potem podyskutować, albo też, żeby rozumieć te mechanizmy, żeby można było coś tam odnieść, to myślę, że sporo jest różnych filmów, które też mówią o narkotykach i dramatów, które też można oglądać wspólnie z uczniami, też z takim konkretnym nastawieniem profilaktycznym, tak? Rozpisując jakieś cele, czego się tutaj doszukujemy, co pokazujemy.
1: Ale lepiej przed niż po jakiejś tragedii, bo często jest też tak, że szkoły podejmują jakieś działania nagle, bo
0: jak się coś wydarzyło.
1: Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości był terapeuta uzależnienia dr Robert Rejniak.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Znajdujemy się w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. To organizacja, która działa bardzo szeroko, a przede wszystkim skupia się na działaniach w rozwoju w zakresie nowoczesnej mobilności, zrównoważonej gospodarki, transformacji cyfrowej oraz badań laboratoryjnych. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pracy przyszłości, a naszym ekspertem jest Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Rozmawiamy o pracy przyszłości. Czy ty już tutaj pracując tę przyszłość dostrzegasz?
4: Tak, dostrzegam tą przyszłość, ale czy jesteśmy w stanie zdefiniować, jak będzie wyglądała praca przyszłości? No chyba nie bardzo, z tego względu, że sami ją współtworzymy i kreujemy tą przyszłość, a tak przynajmniej ja uważam, że młodzi ludzie powinni ją tworzyć. Jeszcze za mojej, że tak powiem, już nie młodej, ale też nie starej kadencji kariery zawodowej, nie wyobrażałem sobie pracy zdalnej, pracy pracy w warunkach domowych, by to duży pokój, salon, bądź nawet sypialnia stała się moim miejscem pracy. Więc tak de facto praca przyszłości, no nie wiem, czy jesteś w stanie ją sam zdefiniować, bardziej chciałbym, żebyśmy ją współtworzyli i kreowali na potrzeby takie, jakie rynek, jakie otoczenie, jakie gospodarka, czy sytuacja geopolityczna nam daje i w jaki, przed jakimi wyzwaniami nas stawia.
3: Młodzi ludzie mają w tym momencie wpływ na to, jak ta praca w przyszłości będzie wyglądać, czy raczej będą musieli się do tych nowych sytuacji dostosowywać?
4: Na pewno trochę jedno i trochę drugie. Z jednej strony mają na to wpływ, bo sami obserwujemy na rynku różnego rodzaju indeksy młodych ludzi, którzy są klasyfikowani pokolenie Z, X, Y. Każde nazwy możemy sobie różne wymyślać, kiedy to uniwersytety i psychologowie definiują młodych ludzi. No i widzimy, że jeśli jest to z jakiegoś zakresu pokolenie, które nie przywiązuje się na sztywno do ram pracy, do miejsca pracy, zmieniają ją co rok, no to oni tak naprawdę kształtują rynek, a pracodawcy i przedsiębiorcy mogą tylko spróbować się odnaleźć w tej rzeczywistości, że nie mają już pracownika na 20, na 30 lat i planują z nim wspólną emeryturę, tylko tak naprawdę muszą pracować projektowo, muszą pracować w krótkich odstępach czasu, tak zwane quick winsy, czyli szybkie wygrane w realizacji projektów, a planowanie długofalowe 3, 5, 10 lat no jest trudniejsze w tego typu zespołach czy z tego typu pracownikami na rynku. Stąd uważam, że oni mogą kształtować rynek pracy i charakter tej pracy, jak ta praca będzie wyglądać. Z drugiej strony wymagania, jakie stawia przed nami nowa technologia, ale też nowe technologie, ale też środowisko, już szerzej geopolityczne, ale też środowisko lokalnego rynku pracy, powoduje, że oni muszą się zaadoptować do nowej sytuacji, no a dzięki tej chęci do szybkiej zmiany mi się wydaje, że łatwo im się adaptować do tego, czego rynek od nich wymaga.
3: No o Zetkach mówi się też, że to bardzo roszczeniowe pokolenie jest. Jak to może wpłynąć na rynek pracy?
4: Ale to chyba mówią osoby starsze, które nie są przyzwyczajone albo nie rozumieją, jak działa chęć zdobywania środków finansowych w postaci wynagrodzenia przez to akurat pokolenie. Czy oni są roszczeniowi? Są pewni siebie. Nam zależało, całe pokolenie, jeśli chodzi o rynek polski, lata 90., by młodzi ludzie byli tacy niezależni, byli pewni siebie, na styl amerykański, byśmy byli piewcami sukcesu, z uśmiechem na twarzy, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. I w końcu, kiedy jest pokolenie młodych ludzi, którzy są niezależni, którzy chcą działać, którzy są trochę krnąbrni, może trochę zbyt bardzo aroganccy, no ale kreowaliśmy jako to starsze pokolenie, że tacy ludzie osiągają sukces zawodowy, raz mamy pretensje, że oni tacy są. No zawsze to się trzeba wyważyć. Ja jestem wielkim przeciwnikiem skrajności. Nigdy nie może być w lewo albo bardzo w prawo. Ten środek i wyważenie tego, żeby mieć pewność siebie w sobie, ale też pewną pokorę do nowego i do starego, do historii, to jest klucz do sukcesu. No ale to tak trochę jesteśmy ofiarą własnych oczekiwań w stosunku do młodych ludzi, a później jesteśmy zdziwieni, że oni nie działają tak, jak my byśmy chcieli przez nasz pryzmat, tylko są tacy właśnie, jakie my stworzyliśmy oczekiwania tej niezależności, tego wszystkiego.
3: Czy młodym ludziom w ogóle łatwo jest wejść na rynek?
4: To jest element według mnie oczywiście szerszej polityki każdej firmy. Każda firma powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ma menadżerów, czy ma strukturę, czy ma jakby jakość organizacji, kulturę organizacji tak, żeby zatrudniać młodych ludzi i tworzyć takie konstrukcyjne zespoły, w której to przełożony jest na przykład w wieku starszym i ma zarządzać młodym personelem. Tu mówimy o różnicy wieku, a do tego dołóżmy kwestie technologiczne, zarządzanie personelem, który wspiera się pracą w zakresie sztucznej inteligencji, robotów, nie robotów. Także są różnice oczywiście, a one też były kiedyś. Kiedyś też przecież młodzi ludzie zatrudniali się, byli pełni energii, pasji, byli pełni nowych pomysłów, a ta osoba z większym doświadczeniem, która przeżyła już swoje i widziała swoje, zawsze gdzieś tam mówiła, poczekaj, zobaczymy. Dla mnie miks jest idealny z tego względu, że młodość ma swoje prawa i młodzi pracownicy nie widzą przeszkód, to dobrze, no ale jeśli one się pojawiają, to ważne, żeby ten starszy pracownik był w stanie je zdefiniować, określić tak, żeby można było je przeskoczyć, obejść albo po prostu usunąć ze swojej drogi.
3: Zetki to pokolenie, które walczy o swoje. Jak to może wpłynąć na warunki pracy przyszłości?
4: Jeśli oni definiują radość z pracowania właśnie w sposób taki, że są niezależni, że praca nie jest uwięziona na projekty pracy na wiele lat.
3: No i też, że praca nie jest ich całym życiem.
4: Zgadza się, to wtedy pewnie są w stanie wykształcić taki charakter pracy, który będzie mi odpowiadał, ale znów to jest tak, że nie można do wszystkiego, znaczy do niczego, nie można stworzyć jednego schematu z tego względu, że abstrahując od zewnętrznych aspektów funkcjonowania na rynku pracy, jest jeszcze ten aspekt właśnie, że wieku czy doświadczenia ludzi i pod to też trzeba skroić czy analizować rynek pracy i poszukiwać dla siebie tej pracy. Stąd tak de facto z mojego punktu widzenia odnajdą się bardzo dobrze we własnym otoczeniu. Czy oni będą kształtować? No nie, bo przyjdzie po Z, alfabet się skończył, więc kolejną jakąś literę i oni jeszcze inaczej będą patrzeć, korzystając z nowinek choćby właśnie AI i wspierania się pracą, technologiami, co ułatwia i przyspiesza tą pracę.
3: I jeszcze na tej organizacji pracy się skupię, no bo ta chęć też życia poza pracą jest bardzo duża, coraz większa i przez to też zwiększa się ta presja, żeby pracować mniej, na przykład 4 dni w tygodniu, a to na pewno wpłynie nam na rynek pracy przyszłości.
4: To na 100%. Tutaj poruszamy taki ciekawy temat, który no nie jest za bardzo badany, efektywności pracy w kontekście w miejscu pracy. Ile czasu netto przeznaczamy na pracę, a ile czasu przeznaczamy na rzeczy, powiedziałbym, pochodne albo rzeczy takie poboczne, które oczywiście kształtują nas jako pracownika i kształtują kulturę naszej organizacji. Ale jak to dokładnie podzielić? Bo może się na końcu okazać, że 4 dni wystarczy, żeby zrealizować cele. To jest tylko później taka pokusa, aha, czyli jeśli w 4 dni zrealizowałem cele, to ten jeszcze jeden dzień dokładając zrobię 110% albo 120% tego, co było założone. To jest pokusa przedsiębiorstwa, no to wykorzystajmy ich jako dodatkowy dzień. No, stworzenie takiego balansu, tylko to mam wrażenie mają rozwinięte gospodarki, które stać na to. Polska gospodarka jeszcze chyba nie jest na tym etapie, na pewno jak skandynawska, czy akurat teraz notująca niższe wskaźniki gospodarka niemiecka. I nie wiem, czy nas kulturowo i gospodarczo stać, żeby przejść na 4-dniowy dzień pracy. Nie jestem w tym zakresie ekspertem, ale wyobrażam sobie, że należałoby przeliczyć efektywność 4 dni w stosunku do 5, bo pewne zachowania ludzkie zostaną. Czy będziemy pracować 3 dni, czy 5 dni, trzeba znaleźć tą przestrzeń, żeby choćby potrzeby fizjologiczne móc załatwić, ale też, żeby porozmawiać z kimś o innych tematach niezawodowych, co później kształtuje kulturę organizacji. Więc sam jestem ciekaw, czy ten projekt przejdzie, a jeśli przejdzie, w jaki sposób będzie wdrażany do przedsiębiorstw i jak będą przede wszystkim weryfikowane wyniki efektywności tego typu pracy pod kątem nie tylko ekonomicznym, ale też kulturowym.
3: AI ma nam też służyć, żeby ta efektywność pracy była coraz większa, więc jej zastosowanie mogłoby wspierać ten 4-dniowy tydzień pracy, no ale w ogóle przyspieszyć naszą pracę, ułatwić ją.
4: Chciałbym bardzo, żeby przekaz z naszej rozmowy, jeśli chodzi o zakres nowoczesnych technologii czy sztucznej inteligencji, by słuchający nas ludzie zrozumieli ważną rzecz, przynajmniej dla mnie, że AI to narzędzie pracy jak młotek, może ciężko sobie to wyobrazić, ale jak Windows, jak Excel, jak kolejne narzędzie, które należy w odpowiedni sposób wykorzystać do przyspieszenia, polepszenia, zwiększenia jakości naszej pracy. Nie bójmy się narzędzi, one zawsze na początku są straszne, bo ich nie rozumiemy, dlatego budujmy świadomość, edukujmy w zakresie sztucznej inteligencji, ale traktujmy to jako kolejne narzędzie, które no właśnie ma nam ułatwić tą pracę, a kiedy zrozumiemy, mówiąc tak już bardzo górnotnie, potęgę AI-a, zrozumiemy, jak wiele może nam pomóc w realizacji. I właśnie jednym z tych elementów trafnie zauważyłaś, 4-dniowy dzień pracy w momencie, kiedy merytorycznie i dobrze wykorzystujemy narzędzie AI, jest realny do wprowadzenia.
3: Ale ja na przykład mogę się już trochę obawiać. No niedawno w Krakowie, w jednej z krakowskich stacji, dziennikarze radiowi zostali zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Tam nie wykorzystano jej jako narzędzia, tylko zastąpiono dziennikarzy.
4: Rzeczywiście jest to głośny przypadek. Został poniesiony wielki bunt. Nie wiem, czy to było prowokacyjnie, czy rzeczywiście w tym kierunku to radio chciałoby się rozwijać. Nie jestem, wręcz jestem orędownikiem nowoczesnych technologii, ale zawsze gdzieś na końcu staram się przemycić trochę takiego humanizmu w tym wszystkim. Technologia dla ludzi, nigdy ludzie dla technologii. technologii, a w związku z tym, jeśli jest rzeczywiście taka potrzeba i jest przestrzeń i miejsce na tego typu rozgłośnie czy na tego typu działania, gdzie automat nam dobiera, to okej. Jeśli to ma być za zadanie, by prezes radia nie musiał zatrudniać dziennikarzy, płacić im wynagrodzenia, a sobie zatrudni ileś botów, którzy będą realizować i to jest tylko dla zysku, no to tu mam mieszane już uczucia, czy jest to moralnie okej, bo zwróćmy uwagę, że AI już nam i tak w wielu rzeczach podpowiada, na Spotify'u, gdziekolwiek, więc on też nie tak wprost, że prowadzi audycje radiowe taką, którą mamy przyjemność dzisiaj realizować, ale wpływa na nasze wybory, wpływa na to, czego słuchamy, co oglądamy, więc znów budujmy pewną świadomość, wyedukujmy się, zrozummy, jak to działa, a wtedy łatwiej będzie nam to zaakceptować i co więcej, wykorzystać na nasze właśnie potrzeby.
3: Dziennikarze radiowi na razie są potrzebni wciąż, ale będą takie prace, które teraz są powszechne, a w przyszłości zostaną wyparte przez sztuczną inteligencję. Jakie to mogą być zawody, profesje?
4: Przestrzeń, które to zawody mogą zostać zastąpione, jest dość duża. Można je skategoryzować bardziej, żeby nie mówić o samych zawodach, żeby tutaj nie wzbudzać lęków w młodych ludziach i w osobach trudniących się tą profesją daną, to no, wszystkie zawody, które wymagają pewnego automatyzmu, czyli powtarzalnej pracy na zamkniętych zbiorach, nawet już teraz dzięki sztucznej inteligencji, algorytmom, może to być naprawdę gigantyczne zbiory uczącej się nawet materii, więc no, te powtarzalne zawody, to co jest dla mnie bardzo istotne, no właśnie każda zmiana musi być poparta i poprzedzona głęboką analizą i zdefiniowaniem i zrozumieniem celu, dla którego się ją wprowadza, bo jeśli chcemy zastąpić człowieka, żeby było taniej, to jest to zgubne. Człowiek, który zastępowany jest, jego działanie, jego praca technologią, może robić zupełnie inne rzeczy, możemy go przekwalifikować, możemy dać mu zupełnie inne zdania, których niestety albo stety nigdy maszyny w pełni nie zastąpią. Jest taki sławny mem, kiedy na budynku, który jest budowany, jest napisane, że ChatGPT tego nie dokończy. No i rzeczywiście wprost nie dokończy, ale może docelowo mógłby być kolejny mural, zaprogramuje maszyny, które same będą stawiać te cegły, nie będzie potrzebny murarz. Więc jest sporo zawodów. Ja bardziej chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, jak wykorzystać potencjał ludzki osób, których praca zostanie zautomatyzowana, bo te same lęki mieli ludzie 70 lat temu, kiedy została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych, w Japonii robotyzacja. Roboty będą za mnie pracować. No 70 lat później dalej mamy pracę, dalej są produkowane roboty, jak nigdy dotąd. Zwiększenie liczby robotów na 10 tysięcy pracowników w Polsce osiągnęło już 70, a jeszcze 3-4 lata temu to było 50, więc kupujemy i wdrażamy coraz więcej robotów, no ale ich idea jest taka, żeby zamiast trzymać ciężkie rzeczy, żeby zamiast robić prace wysiłkowe, robi to za nas robot. I tak potraktujmy AI jako narzędzie, które wspiera nas w procesie pracy, niż zastępuje.
3: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: I też zachęcam Was do tego, by śledzić wyniki badań Instytutu Łukasiewicz. Instytut jest w gronie największych sieci badawczych w Europie. Instytut rozwiązuje problemy technologiczne, prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, no a także oferuje pracę. Działa w 12 miastach w całej Polsce. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Znajdujemy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a są ze mną reprezentanci samorządu studentów UAM, Łucja Jakubus, Patryk Stewańczyk i Wojtek Krzyżanek. Rozmawiać będziemy o studiowaniu i pracowaniu. Okazuje się, że większość, zdecydowana większość studentów łączy te dwie rzeczy. Czy tylko z przyczyn ekonomicznych?
2: Nie tylko. Ja na przykład jestem przykładem studenta, który łączy studiowanie z pracą, ponieważ taki ma kierunek. Jest to kierunek praktyczny, który rzeczywiście mnie obliguje do tego, żeby odbywać praktyki.
1: Ale co studiujesz?
2: Zarządzanie państwem, czyli wcześniej administracja publiczna, ale jest to w połączeniu z dziennikarstwem, także bardzo elastyczny kierunek, który każdemu polecam, bo można wiele rzeczy potem robić, to nie jest tylko siedzenie za biurkiem w urzędzie. Ale wracając do tematu pracowania, łączy się to, bo ja na przykład mam system taki, że pracuję 3 dni, a studiuję 2 dni. I to jest normalnie studiowanie dzienne, więc jestem na wydziale i jestem też w swojej pracy. Także da się to łączyć, niektórzy muszą to łączyć, a niektórzy łączą tą pracę ze studiowaniem z przymusu innego, niżeli odbycie 250 godzin praktyk, ale przede wszystkim szczupłego portfela, który gdzieś tam się uszczupla coraz bliżej końca miesiąca. I rzeczywiście coraz więcej studentów się decyduje na tą pracę dorywczą, zleceniówkę jakąś bierze i próbuje gdzieś swoich sił, czy to w gastronomii weekendowo, czy gdzieś właśnie w handlu. No coraz więcej studentów możemy spotkać, którzy podejmują się pracy na studiach dziennych nawet.
3: Też uważam, że da się połączyć studia i pracę.
1: Ale czy trzeba?
3: Wydaje mi się, że w tym czasach trzeba, albo ze względu na sytuację ekonomiczną, albo ze względu na to, że rynek pracy jest na razie niekorzystny dla pracowników i po prostu warto się wyróżnić i dobrym, wyższym wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym. Jak już gdzieś tam kończymy magisterkę czy licencjat, idziemy stricte do pracy, to wiadomo, że atrakcyjniejszą osobą jest osoba, która ma i magistra, i doświadczenie już kilkuletnie w pracy. Brzydka prawda jest taka, że po prostu mając ten, kolokwialnie mówiąc, papierek bez żadnego doświadczenia, nasze szanse na rynku pracy są niestety bardzo niskie i wydaje mi się, że ta sytuacja niestety się jeszcze nie zmieni przez kilka lat, szczególnie jeżeli chcemy znaleźć zatrudnienie w branży, która nas interesuje i która jest związana z naszym wykształceniem.
1: A jak to wygląda u Ciebie? Jesteś gdzieś zatrudniona?
3: Tak, ja pracuję w marketingu, jest to po części związane z moimi studiami, natomiast wiem, że niestety jestem w mniejszości. Dużo osób pracuje w miejscach, gdzie po prostu znalazło pracę, albo w handlu, albo w gastronomii i kompletnie się tam nie widzi na przyszłość. Natomiast szukając ofert pracy, zderzają się z taką ścianą, że po prostu nie otrzymują odpowiedzi zwrotnej od pracodawcy, albo ta odpowiedź zwrotna jest niesatysfakcjonująco tania.
1: Dlaczego zetykają się z tą ścianą? Ta odpowiedź jest negatywna, dlatego że właśnie jeszcze nie mają tego doświadczenia i zaczynają od zera?
3: Wydaje mi się, że tak, ale drugi powód jest taki, że jest po prostu bardzo dużo chętnych na specjalistyczne stanowiska, które dają trochę lepsze zarobki i przede wszystkim możliwość rozwoju w danym zawodzie, no, który jest związany z danym wykształceniem. Po prostu jest duży przesyt pracowników i za mało ofert pracy od pracodawców.
1: A jak wyglądają w ogóle wasze nadzieje pracy w zawodzie?
2: Ja studiuję kierunek, który daje mi bardzo elastyczną drogę rozwoju później. Ja nie mogę zamknąć się, załóżmy tak jak lekarz na medycynie, tylko ja oczywiście mogę czy to iść w administrację publiczną, czy mogę otworzyć swoją działalność, czy mogę współpracować z różnymi organizacjami zajmujące się też właśnie samorządnością. To jest bardzo szeroki grunt, który można gdzieś wykorzystać, ale oczywiście jak najbardziej dużo osób mówi o tym otwarcie, że wątpi, że znajdzie pracę po tym kierunku, który kończy, ponieważ brakuje często miejsc pracy, tak jak wcześniej też powiedzieliśmy, ale przede wszystkim no, wybiera się najlepszych. Stać się tym najlepszym jest coraz trudniej, ponieważ ta poprzeczka jest coraz wyżej zawieszana. Do tego dochodzą staże bądź praktyki, które często są darmowe, bezpłatne, które dopiero wtedy mogą pozwolić nam na otwarcie furtki, a niewiele osób jest w stanie sobie pozwolić, załóżmy, na branie indywidualnej organizacji studiów, żeby jechać na praktyki, załóżmy na 2 miesiące do Krakowa czy do Warszawy, ponieważ tam mają lepsze możliwości. No jest to trudne, jest to skomplikowane, żeby to połączyć, bo tak jak powiedziałem, coraz więcej się wymaga od studentów, którzy czy mają więcej możliwości i opcji, trudno jest to określić, bo każda uczelnia, każdy wydział i każda jednostka posiada inne możliwości, ale rzeczywiście jest coraz trudniej sprostać oczekiwaniom pracodawców i tych studentów w tym wyścigu szczurów jest coraz więcej, bo ten wyścig szczurów niestety występuje, czy to chce mieć do dobrego korpo, zarabiać fajne pieniądze. Jest to trudno się dostać, najczęściej są to często miejsca z poleceń, bo ktoś się pokazał na jakichś targach, bądź przy jakimś projekcie, bądź ktoś po prostu po znajomości gdzieś w rodzinie. Trudno jest szaremu studentowi, który załóżmy skończy studia, ma jakąś przeszłość delikatnie samorządową, który podziałał przy jakiejś komisji, bądź działał przy jakichś projektach studenckich. Trudno jest znaleźć fajną pracę z fajnym zarobkiem po swoim kierunku i wykształceniu.
1: Wychodzi na to, że to rozczarowanie rynkiem pracy studentów spotyka szybciej niż może się wydawać, jeszcze w trakcie studiów.
3: Tak, zgadzam się i jest to bardzo smutne i niepokojące i uważam, że bardzo demotywujące. Wśród moich znajomych są osoby, które szukają już bezskutecznie pracy przez rok, przez półtorej i nie ma po prostu odzewu, a nawet czasami w tak zwanych, powiedzmy, takich prostszych zawodach, typu właśnie gastro czy handel, gdzie właśnie dużo młodych ludzi jest niby potrzebnych, a jak przychodzi co do czego, to nie otrzymują żadnej odpowiedzi. A więc szczególnie jak są na przykład z mniejszych miejscowości, szukają takiej pracy na wakacje, to mimo wszystko jest tam przesyt i po prostu na przykład muszą szukać za granicą, więc jest to duży problem na ten moment.
1: A z drugiej strony w tym momencie mamy niesamowicie niskie bezrobocie w Polsce, więc z tą pracą teoretycznie problemu być nie powinno.
2: Tak, jak na papierze mamy też wysokie zarobki i Polakom żyje się o wiele lepiej, to też jest niby na papierze wskazane, ale taka jest nieprawda. Tak samo jak mówiliśmy, że stabilizuje nam się rynek mieszkalnictwa, no on też się nie stabilizuje i deweloperka dalej idzie w zaparte i te ceny są coraz wyższe. Może i miejsca pracy są, ale też są większe wymagania co do pracowników. Jeżeli mamy zapłacić niższą kwotę osobie, która załóżmy przyjechała z Ukrainy, z Białorusi jako pracodawca, no to nie będziemy wybierali polskiego studenta, który często też jest roszczeniowy, który też wymaga elastycznych godzin pracy. Nie ukrywajmy tego, my też chcemy iść postępowo, też chcemy się spełniać czy to w swoim zawodzie, czy to w swoich zainteresowaniach i oczekujemy coraz więcej, ale oczywiście no, jest tych miejsc pracy, ale czy to jest często nienapompowane dość mocno? Te statystyki ostatnio podawane przez GUS są dość mocno, mi się wydaje, przekoloryzowane i mimo, że mamy niskie bezrobocie, to jednak rzeczywiście możemy sobie stwierdzić jako studenci ze swojego doświadczenia to, że jest trudno znaleźć pracę, jest trudno znaleźć coś, w czym będziemy dobrze się czuli przede wszystkim i w czym będziemy się też spełniali i dobrze zarabiali.
4: Jest też bardzo ciężko znaleźć sensowną pracę, bo pracy takich, po których zakończeniu studiów można powiedzieć, że 5 lat było się kelnerem, w żaden sposób nie ułatwia znalezienia pracy na stanowisku, które związane jest ze studiami. To, co jest dużym problemem w Polsce, widać to na przykład w statystykach Eurostatu, że w wielu krajach studenci pracują wiele godzin, ale bardzo niewielu studentów może sobie pozwolić na to, żeby pracować w zawodach związanych ze swoim kierunkiem studiów. I okej, to bezrobocie jest niskie, ofert pracy, jak się przechodzi przez miasto, jest sporo. Aplikowałem na jedno bardzo, bardzo wyspecjalizowane stanowisko, które akurat idealnie się wpasowało w moje CV, bo jest to rzecz, która jest związana z moją działalnością samorządową, trochę ze studiami.
1: A właśnie, a co studiujesz?
4: Ja studiuję kognitywistykę, taki interdyscyplinarny kierunek. Aplikowałem na to stanowisko, wydawało mi się, że jest bardzo specjalistyczne, zresztą też było, no ale tak ofert pracy było tam, w sensie razem ze mną złożyło 300 innych osób. Więc generalnie szanse są bardzo niewielkie, nawet przy takich atrakcyjnych możliwościach.
2: Tak, my też mówimy o stanowiskach na pracę w jakichś firmach, ale jeżeli chodzi o nawet stanowiska stażowe, są programy stażowe, które często są uruchamiane przez duże koncerny. Przykładem jest Lidl, Volkswagen, bądź różnego rodzaju inne większe korporacje. I tam już się pojawia problem dla nas, dla osób, które chciałyby zacząć tam staż, bo tych osób na jedno miejsce, tak jak wcześniej Wojtek powiedział, że jest 300, to w takim Lidlu na przykład się to waha od 250 po nawet 500 osób na jedno miejsce, tak? Jeżeli chodzi o staż. Czy on daje aż tak dużo? Na pewno jest to plusem, że on jest płatny, ten staż, tak? Że rzeczywiście on jest płatny. To już jest bardzo duże wynagrodzenie dla nas, to jest super sprawa, ale oczywiście tych staży jest coraz mniej, coraz trudniej się na nie dostawać. A najgorsze jest w tym wszystkim to, że po tym stażu, jeżeli już uda nam się tam dostać, odbędziemy ten staż, to nie mamy pewności, że tam zostaniemy w pracy. Daje to możliwość, daje to nadzieję. Nadzieja matką głupich, ale czy będziemy tak polegali na nadziei, czy lepiej myśleć zdrowym rozsądkiem?
1: A jak w zdobywaniu pracy pomaga wam uniwersytet?
3: To przede wszystkim zajmuje się tym biuro Career One. Można tam znaleźć szereg ofert wyjazdów zagranicznych, stażowych, No niestety większość z nich jest bezpłatnych, ale nadal to jest jakby taki pierwszy krok, gdzie można zdobyć to doświadczenie zawodowe, więc wydaje mi się, że to jest takie dość duże wsparcie. Ogólnie sieć kontaktów, którą możemy zdobyć na uczelni, może być taką trochę trampoliną do zdobycia jakiegokolwiek zatrudnienia w naszym zawodzie. Dużo dużych firm oferuje programy poleceń dla pracowników, więc mając szereg rozbudowanych kontaktów na uczelni, chociażby wśród studentów, jest szansa, że na przykład ktoś pracuje już w jakiejś firmie albo zna kogoś, kto gdzieś tam pracuje i może na przykład nam, powiedzmy, z pierwszej ręki dać taką informację, że hej, tutaj szukają, może zgłoś się, mogę cię polecić, więc myślę, że tymi drogami też warto szukać pracy.
2: Uczelnia oczywiście daje możliwości. Uczelnia jest ogromnym koncernem i korporacją. Nie powinniśmy w ogóle się wstydzić tego określenia, ponieważ to są osoby, które działają też bardzo często samemu, prowadzą swoje działalności, współpracują z dużymi firmami, czy to je szkolą, czy przeprowadzają różnego rodzaju warsztaty dla nich. Wykładowcy przede wszystkim to jest też siła, która jest na pewno dodatnią dla każdego studenta, ale wydaje mi się, że sami jesteśmy kowalami swojego losu, koniec końców, i to wszystko, co nam daje uczelnia, trafia w nasze ręce, tylko to trzeba wziąć i wykorzystać. No, my jesteśmy samorządowcami, odważyliśmy się pójść w ten samorząd i rzeczywiście zasiadamy w niektórych gremiach, gdzie mamy bliższy kontakt z niektórymi wykładowcami, czy to z gronem dziekańskim, czy to z gronem rektorskim, i to na pewno otwiera wiele ścieżek, tylko jak, w którą my tą ścieżkę pójdziemy, którą drogę obierzemy i jaki sposób w ogóle komunikacji takiej interpersonalnej obierzemy, to już zależy od nas. Nie należy się bać określenia, że uczelnia jest ogromną, że tak powiem, firmą, która tak naprawdę pośredniczy między pracownikami a pracodawcami ich przyszłymi, ponieważ no, mamy tą sieć, tak jak powiedziała wcześniej Lucja, że rzeczywiście to funkcjonuje. Są różnego rodzaju spotkania z pracownikami, z pracodawcami, są różnego rodzaju dni otwarte i gdzie targi pracy się odbywają, no przy tych czasach, gdzie mamy dostępność do tego, jest

0: sposób podkreślać, że jest super idealnie, bo zawsze można lepiej przygotować studentów do rynku pracy, ale też pamiętajmy o tym, że kiedyś na studiach nie było możliwości takiej jak rozwijanie swoich umiejętności miękkich, a teraz rzeczywiście na coraz większej ilości wydziałów się to pojawia, czy to zarządzanie swoim czasem, czy to praca w grupach nad projektami. To często przybiera taką formę różnoraką, bo wykładowca, wykładowcy nierówny, ale to pokazuje, że studenci mogą ze sobą współpracować, mają przede wszystkim przestrzeń do sprawdzenia siebie w roli team lidera, w nawet małej grupie pięcioosobowej i przygotowania jakiegoś praktycznego projektu. I uczelnia do tego przygotowuje i uczelnia pokazuje, że jest tych możliwości sporo, ale zawsze uczelnia może robić tego więcej i może być więcej tych zajęć i ćwiczeń w programie studentów i często jest to nieproporcjonalne, bo studenci innych kierunków mają dostęp oczywiście do tych zajęć z umiejętności miękkich, gdzie mogą rozwijać siebie, swój charakter, swoją charyzmę, swoją gdzieś tam prezentację, autoprezentację przede wszystkim, a są kierunki, gdzie tego brakuje i wydaje mi się, że tutaj powinno być to bardziej zagospodarowane i ta uczelnia powinna bardziej przystosować studentów do tego, że wyrównać te szanse studentom z różnych wydziałów na właśnie możliwość rozwijania siebie.
1: Mam trochę inny pogląd. Uważam, że studia, nie wszystkie przynajmniej kierunki, to powinny być traktowane jako przede wszystkim przygotowanie do zawodu, bo studia uczą oprócz umiejętności twardych, związanych z danym kierunkiem, to uczą też tego sposobu na przykład myślenia, kiedy mówimy o mowa o kierunkach ścisłych, albo pewnego spojrzenia na świat, albo pewnych takich kompetencji, które nie do końca odnajdują się bezpośrednio w zawodach, ale raczej są związane z naszą na przykład umiejętnością skupienia, uczenia się. Studia też uczą uczyć i weryfikują to, czy ktoś to potrafi. Ja natomiast myślę, że to, co można zrobić, to taki iść bardziej w stronę zachodnią, by mniej traktować studia jako pewien taki kurs, a bardziej jako okres w życiu, gdzie można zainwestować w siebie, bo mamy też na to zasoby, na przykład czasowe i można powiedzieć, że jest wielu studentów na przykład rekreacji i tam turystyki rekreacji, a niewielu studentów w trakcie swoich studiów zorganizowało imprezę masową na 15 tysięcy osób. I chyba warto iść w taką stronę, aby tak rozwijać też siebie i swoje doświadczenie.
2: A o pracy w czasie studiów, a także o perspektywie na znalezienie pracy w zawodzie po ich zakończeniu opowiadali Łucja Jakubus, Patryk Stefańczyk oraz Wojtek Krzyżanek z Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Co drugi polski nastolatek kończący szkołę średnią próbował narkotyków.
5: To nie oznacza, że każdy, kto spróbował, od razu wejdzie w uzależnienie i będzie miał poważne problemy, ale każdy, kto ma te problemy, kiedyś zaczynał po raz pierwszy.
4: Program Miasto Młodości, będziemy dziś rozmawiać o narkotykach, po które coraz częściej sięga młodzież, czy dzieci też. To pytanie do mojego gościa, to dr Robert Rejniak, terapeuta uzależnienia.
5: No można powiedzieć, że dzieci też, w zależności jak będziemy definiować okres dojrzewania, okres młodzieńczy.
6: Jednak po te narkotyki, po środki jakieś psychoaktywne sięgają ci młodzi ludzie, kiedy rozpoczyna się ta cała burza hormonów i wszystkie niesamowite emocje, z którymi te dzieci muszą się mierzyć.
5: Mówiąc w dużym uproszczeniu, początek okresu dojrzewania, czyli powiedzmy wiek 11, 12, 13 lat, to jest taka faza przygotowania się do jakichś eksperymentów, badania tego, co można zrobić, na co kontrolują rodzice, jaką mają wiedzę, jak są zorientowani i śmiało można mówić, że tutaj kłania się dostęp do internetu, do różnych możliwości od różnych gier komputerowych, ale też na różne strony i portale, że gdzieś tam 9-10-latek jest w stanie powiedzieć bardzo dużo o narkotykach, o tym jakie są, jak działają, wiedzieć co w trawie piszczy. Bardzo często pochodzi to też z informacji czy z podsłuchiwania rozmów starszego rodzeństwa albo starszych kolegów, koleżanek w szkole. No a że narkotyki są ogólnie łatwo dostępne, nie ma żadnych problemów, żeby je zdobywać, czy to na ulicy, czy przez internet, bo też ten handel narkotykami też jest w sieci oczywiście, więc specjalnie nawet nie trzeba wychodzić z domu, żeby doświadczyć stanów po użyciu jakichś substancji odurzających.
4: Wszyscy byliśmy młodzi, wszyscy mieliśmy te 12-13 lat. Czy my byliśmy innymi dziećmi niż te teraz? To było inne dojrzewanie niż to naszych dzieci?
5: No zawsze na to młode pokolenie, szczególnie to dojrzewające, które doświadcza różnych zabaw, eksperymentów, próbuje nowych rzeczy, no zawsze było obiektem narzekania tego starszego pokolenia i aż do dzisiejszych

0: czasów, mając na uwadze i okres na przykład romantyzmu, cierpienia młodego Wertera, to była fala samobójstw w Europie młodych ludzi, tak, którzy się podpinali pod te przeżycia i cierpienia, tak jak i w wieku XX też różni idole młodzieżowi też dawali no, niezbyt dobry przykład, że też młodzi ludzie postępowali tak jak oni, na przykład targając się na swoje życie, ale mamy okres hipisowski, potem różne inne momenty i zawsze jest tak, że no, byliśmy młodzi, każda dekada kieruje się swoimi prawami, że tak powiem. Nie wiem, możemy tutaj wspominać i myślę, że te grupy na przykład rockowe, grupy muzyczne, które rozkwitały powiedzmy w latach 60., 70., 80., do dziś mają fanów wielopokoleniowych, a to dlatego, że słuchała je młodzież, która jakby słucha je do śmierci, że tak powiem, tak? I ma wspaniałe wspomnienia z tym, bo to były czasy beztroski, właśnie nieodpowiedzialności, zabaw i tego, że jeżeli ewentualnie coś już by się działo, to oni byli pod jednak pod opieką rodziców, tak? Czy zawsze można było na to liczyć, ale jednak jest coś takiego jak statystyki i można powiedzieć, że dynamika, jeżeli chodzi o eksperymentowanie na przykład z narkotykami, czy z innymi substancjami nielegalnymi, zmienia się w ciągu ostatnich właśnie 20 lat, nie? Że można powiedzieć, że pierwsze badania, chyba ESPAD, które były prowadzone w naszym kraju w 95 roku, jakby pokazywały, że na przykład młodzież 15-16-letnia to w tej grupie próbowało marihuany między chyba 5 a 7% w skali ogólnopolskiej. Młodzież starsza, 17-18-letnia, to wtedy było tak, że to było 8, może 10%. Dzisiaj te statystyki mówią tak, że ta młodsza młodzież, 15-16-letnia, doświadczyła palenia, czy próbowała marihuany, to jest około 30-33% w zależności jaki region kraju, a jeżeli mówimy o tej młodzieży starszej, no to około połowy, 48-47%, pod 50% prawie, czyli co uśredniając można powiedzieć, że co druga osoba kończąca szkołę średnią, szkołę zawodową, techniką, czyli mówimy tu o populacji uczniów, które chodzą do szkoły, nie wypadło z ról społecznych, bo w takich grupach te badania były robione, że co drugi tego spróbował. To nie oznacza, że każdy, kto spróbował, od razu wejdzie w uzależnienie i będzie miał poważne problemy, ale każdy, kto ma te problemy, kiedyś zaczynał po raz pierwszy i to też jest odsetek powiedzmy 10% z tej grupy, a to jest już się robi poważna liczba młodych osób, które doświadcza problemów.
1: Czyli po raz pierwszy sięgają po narkotyk. Z ciekawości?
0: Z reguły tak jest, reguły że są takie. Ciekawi, tak, są ciekawi i samych wrażeń i stanu, jaki jest po danym środku, ale też są ciekawi reakcji otoczenia, reakcji grupy rówieśniczej, bo warto też wiedzieć, że ta struktura poznawcza mózgu nastolatka na przykład też się zmienia, że to następuje taka bardzo poważna rewolucja w głowie młodego człowieka, oczywiście mówiąc też w uproszczeniu. Tworzą się różne szlaki w mózgu, które dotyczą pewnych doświadczeń i pewnych schematów funkcjonowania i też reakcji na właśnie różne doświadczenia w życiu, zarówno te w relacji z osobami dorosłymi, rodzicami, nauczycielami, opiekunami, jak i swoimi rówieśnikami. I można też powiedzieć, że trochę takie, to może być zaskakujące, ale młody człowiek, który rozmawia z osobą dorosłą na temat ryzyka jakiejś sytuacji, która może się wiązać z konsekwencjami, na przykład przed wyjazdem na obóz, na kolonie, czy na wakacje w ogóle, ojciec czy mama rozmawia ze swoją córką, synem i mówi, no ale uważaj córka, bo są takie sytuacje i tak, no wiem, mama, przecież mnie znasz i tak dalej. Bo w tej relacji taki nastolatek, nastolatka przeszacowuje ryzyko, czyli potrafi to wyolbrzymić, że to może być niebezpieczne, bo też ma takie doświadczenia. Ma w swoim otoczeniu jakichś znajomych, znajome, które mają poważne problemy w związku z narkotykami, jakby nie chce tak skończyć. Ale w momencie, kiedy nastolatek znajduje się w grupie rówieśniczej, no to odpala się zupełnie inny biegun i on nie doszacowuje ryzyka. Czyli ta sama osoba, która w szkole jest bardzo dobrym uczniem, zadaje trudne pytania, podważa autorytet nauczyciela, łapie dorosłych rodziców na różnych niekonsekwencjach, wykazuje ich jakieś błędne opinie czy zdanie, tak? Czyli można powiedzieć, jest bardzo mądry, rozsądny, inteligentny. W momencie, kiedy jest na imprezie w grupie, kolega pokazuje pigułkę i mówi, weź spróbuj, zobaczysz, jak będzie fajnie.
1: Dojrzałość
0: znika. Tak, i znika w ogóle myślenie, a co to jest, a czy jest jest jakaś do tego ulotka, czy jakaś informacja, czy ktoś miał z tym doświadczenie? Nie. Dostałem to od swojego znajomego, który mówił, że to jest świetny towar i po prostu ona to połyka, ląduje na izbie przyjęć po zatruciu, czy w jakiejś psychozie, bo coś się mogło wydarzyć, bo jeszcze jeżeli jest alkohol, to mogą być te komplikacje bardzo poważne. Odzyskuje przytomność, widzi płaczącą mamę siedzącą na łóżku, która mówi: dziecko, co ty zrobiłaś i tak dalej. I ta sama młoda osoba po prostu nagle o co chodzi, co się stało i nie potrafi nawet tego wytłumaczyć czy wyjaśnić, jak do tego doszło, że doszło do takiego zatrucia.
1: Chciałam zapytać, czy jest jakaś grupa, która będzie bardziej podatna na tego typu środki, no ale już z tego, co właśnie usłyszałam, okazuje się, że niekoniecznie, że nawet dojrzałe dziecko potrafi zrobić coś głupiego.
0: Znaczy, kiedyś było tak, że kiedy zaczynałem swoją pracę, a to było 25 lat temu, no to z reguły podopiecznymi punktu konsultacyjnego czy poradni były takie osoby, które, no można powiedzieć, miały jakieś predyktory do tego ryzyka, czyli bardzo często pochodziły z rodzin z problemem alkoholowym, gdzie traktowało się, że tym czynnikiem ryzyka są te czynniki rodzinne związane z tym, że jest na przykład rodzina w kryzysie, dysfunkcyjna czy dysfunkcjonalna, że jest kryminogenna, pochodzi z takiej dzielnicy, używa takich i takich środków, więc można było, powiedzmy, jakoś na to patrzeć w taki sposób, że jest jakieś środowisko zagrożone. Natomiast dzisiaj ja nie potrafię powiedzieć, że cały czas, powiedzmy, tam gdzie są różne kryzysy w rodzinie, a myślę sobie, że rzadko kiedy ich nie ma, bo żyjemy w czasach, gdzie te napięcia i frustracje po prostu mogą się zmieniać jak w kalejdoskopie każdego dnia. Dziś mam pracę, jutro nie mam. No, różne koleje rzeczy od strony finansowej, ale też właśnie to się przenosi na relacje rodzicielskie, czy mówimy też tutaj o różnych innych sytuacjach, o chorobach, o zjawisku przemocy, takiej przemocy psychicznej, która trudna jest do jakiegoś ujawnienia, tak, bo nic się niby takiego nie działo, żeby sąsiedzi to słyszeli i tak dalej, ale takich sytuacji jest mnóstwo i to przekłada się na, czyli te relacje na przykład między rodzicami przekładają się na relacje, na komunikację z dziećmi. I niestety żyjemy od 150 lat w takim podejściu pruskiego drylu do dziecka, nie? Że ja przynajmniej pamiętam czasy ze szkoły podstawowej, kiedy, nie wiem, dostawałem pierścionkami od pani nauczycielki w głowę, że było ciągnięcie za uszy, że było bicie linijką po łapach, można było dostać boksa pod żebro. Dziś to by były karygodne sytuacje, ale to było trochę pokłosie takiego, że dzieci i ryby głosu nie mają, że zawsze ten dorosły wie więcej, że on ma zawsze rację. I spora grupa rodziców, która wychowała się jakby jeszcze w tych czasach, koniec lat 80 i początek 90. Dziś mając dzieci nastoletnie, być może też ma takie podejście i używa różnych takich komunikatów, które nazywamy barierami komunikacyjnymi, które już kilkadziesiąt lat temu amerykański psycholog Thomas Gordon sklasyfikował w takich 12 kategorii, które odnoszą się do różnych aspektów. No i chociażby wymieniając takie sytuacje, które ja nazywam parszywą dwunastką, czyli na przykład takie dziecko żyje w relacji z dorosłymi, najpierw z rodzicami, którzy używają takich komunikatów: nie rób, zostaw, ja to zrobię, ty jak to zrobisz, to oczywiście znowu jest źle i tak dalej. Budzi to w dzieciach brak zaufania, obniża samoocenę, następuje taka utrata godności, niepewność, trudności w podejmowaniu decyzji w przyszłości, tak? Takie unikowe zachowania lub u tych osobowości takich silniejszych po prostu dzieje się to pewnego rodzaju buntem, tak? I ta komunikacja to są takie hasła, które pewnie są znane wielu. Jak prowadzę zajęcia też ze studentami na resocjalizacji, to kiedyś robiliśmy w tych grupach takie zestawienie, żeby studenci w małych grupach jakby wypisali czy zacytowali różne komunikaty, które słyszeli w swoim życiu, demotywujące ze strony rodziców, a inne grupy pisały ze strony swoich nauczycieli. chcieli, nie? Co im podcinało skrzydła i co to sprawiało, że no czują, że, no, że wtedy nie chce im się, tak? Tracą energię, motywację do działania. No to się okazało, że konkluzje, jak sobie wszyscy przeczytali, no to wszyscy studenci mówili, Boże, mamy tą samą mamę. Wszyscy, nie? Bo te hasła się powtarzają, typu jak ty wyglądasz, gdzie byłeś, nigdzie nie pójdziesz, ile razy mam ci powtarzać, ogarnij się w końcu, nie wolno ci się z nimi zadawać, rób jak chcesz, ale pamiętaj, co ci mówiłam, tak? Czyli takie niby dajemy wolną rękę dziecku, ale jest ostrzeganie i teraz to dziecko zrobi rzeczywiście jakiś błąd, ale nie przyzna się rodzicom, bo będzie się bało obwiniania, a sama sobie jesteś winna i tak dalej, bo powinnaś wiedzieć, powinnaś zrobić tak, nie tym tonem, zginiesz jak mnie zabraknie, nie mam już na ciebie sił. Ten komunikat, jeżeli przylgnie do takiego dziecka, no to jakby w przyszłości może się to przejawić na to, żeby sobie radzić z tym napięciem, z tym lękiem przed oceną na przykład, z tym lękiem przed odpowiedzialnością, z tą frustracją związaną z samooceną w relacjach z grupą rówieśniczą, więc alkohol, marihuana, inne używki, czyli teraz popularny w Bydgoszczy kryształ, czyli metamfetamina, no jakby stają się takim świetnym pomostem do nawiązywania relacji, do tego, żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć ulgę. I tak naprawdę nie znam żadnego młodego człowieka, z którym pracowałem przez lata, żeby on celowo zaczynał używać różne środki, żeby się uzależnić, albo żeby mieć problemy jeszcze większe albo konsekwencje. Zawsze za tym stoi jakaś chęć odreagowania różnych potrzeb, właśnie takich spraw związanych właśnie z relacjami z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. I to, co jeszcze chciałbym jakby na to zwrócić uwagę, że dziś też nie jest wszystko takie oczywiste, że za różnymi problemami stoją konsekwencje używania środków, tylko bardzo często ja mam dylemat, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy to dziecko zaczęło palić, czy nadużywać leków bez przepisu lekarza, bo też nie ma problemu z dostępem przez internet do różnych leków psychotropowych, żeby sobie radzić z obniżonym nastrojem czy z depresją, czy ten obniżony nastrój i depresja jest już wynikiem nadużywania jakichś tam substancji. Rzadko kiedy to jest taki nastolatek, który ma jakiś jeden problem. Nie? Dzisiaj za tym wszystkim stoją i relacje w domu, relacje w szkole, różne zaburzenia psychiczne, używki, świat internetowy, więc jakby no jest coraz trudniej docierać do takiego młodego człowieka, co nie znaczy, że się nie da.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Pokolenie Z, nazywane również pokoleniem C od angielskiego słowa connected, czyli połączeni, co nawiązuje do ich stałego korzystania z internetu i mediów społecznościowych. To osoby urodzone po 1995 roku. Przedstawiciele pokolenia Z od najmłodszych lat otoczeni byli internetem i cyfrową technologią, co nie pozostało bez wpływu na podejście tej grupy do życia, pracy czy relacji z innymi ludźmi. Doskonale radzą sobie z obsługą nowoczesnych urządzeń, wyszukiwaniem informacji czy komunikacją internetową. Pokolenie Z to też pierwsze pokolenie, dla którego granica między światem realnym i wirtualnym zaciera się. Wydarzenia czy znajomości z internetu miewają dla ludzi z pokolenia Z takie samo znaczenie jak wydarzenia i znajomości w świecie realnym. O świecie wirtualnym, realnym i tym jednym wspólnym dla pokolenia Z będziemy dziś rozmawiać w programie Miasto Młodo. Beata Korzeniowska, zapraszam, a razem ze mną socjolożka, wykładowczyni akademicka, obserwatorka internetowego świata, Anna Kokocińska.
2: Pracujesz ze studentami, przebywasz z tymi młodymi osobami na zajęciach, ale też na pewno obserwujesz, jak oni się zachowują w przerwach między jednym przedmiotem a drugim. Czy studenci też chodzą wszędzie z telefonami komórkowymi w ręce?
3: Oczywiście, niczym się nie różnią od całej reszty grup wiekowych. Wszyscy chodzimy z telefonami w ręku.
2: No właśnie, dzisiaj bez tego telefonu trudno sobie wyobrazić życie tak naprawdę, bo w pracy sprawdzamy maile, dzwonimy do kogoś albo ktoś dzwoni do nas. Ba, nim wyjdziemy do pracy, to trzeba się obudzić i ten telefon nas budzi. Bardzo często zaraz po przebudzeniu do tej porannej kawy przeglądamy sobie tam, scrollujemy social media. No i tak jak robimy my dorośli, tak robią też nasi ci mniejsi współlokatorzy. Dzieciaki też mnóstwo czasu z telefonami w rękach spędzają. No i co potem? Bo kiedy taki młody człowiek zaczyna dzień w trakcie dnia i kończy dzień z telefonem i obserwując ten wirtualny świat, jak to na niego wpływa?
3: No, trzeba się zastanowić i wydaje mi się oddzielić dwie rzeczy. Jak wpływa sama technologia i jak wpływa treść tego, co jest za pośrednictwem mediów, przede wszystkim mediów społecznościowych, bo pewnie do tego gdzieś będziemy dążyć, przekazywane. I w momencie, w którym jest to po prostu zastąpienie jakiegoś innego nośnika tym smartfonem w tym momencie, no to jasne, możemy sobie mówić o jakichś kwestiach takich biologicznych, boli nas kark, jak się za bardzo pochylamy, niebieskie światło, które emitują smartfony, też na pewno nie wpływa dobrze na nasz wzrok, ale też z drugiej strony producenci, specjaliści od technologii starają się wyeliminować różne takie właśnie techniczne, powiedzmy, rzeczy, które wpływają na nas źle. No a tą drugą kwestią jest to, co my przyjmujemy przez media, co nam oferuje, przede wszystkim co nam oferują te kanały takie jak YouTube, takie jak TikTok, takie jak Instagram, Facebook, wszystkie, powiedzmy, te, podejrzewam, że nie wymieniłam takich jeszcze innych najpopularniejszych.
2: Być może ich nie znamy.
3: Być może ich w ogóle nie znamy, tak, bo to też jakby różne grupy wiekowe mają swoje ulubione. Jak młodsi bardziej TikTok, tak, jeszcze młodsi to jednak YouTube, bo tam są takie jakieś piosenki, jakieś krótkie filmiki, jest to dużo bardziej zabawne. Starsi to jednak Instagram, jeszcze starsi Facebook, także dla każdego coś miłego. No i też oczywiście one są tak bardzo zróżnicowane wewnętrznie, że no z jednej strony oczywiście możemy poszukiwać rzeczy, które w jakiś sposób nas interesują i je sobie profilujemy, ale z drugiej strony jest też święty algorytm, który nam podpowiada, a dzisiaj zobacz to, może ci się spodoba. No i zazwyczaj jednak tam jakaś iskierka uwagi jest przykuta i ona bardzo często roznieca się też w iskrę. No i jest faktycznie też obserwowane to, że pochłaniają nas media. Jest to wygodne, tak? No bo właśnie smartfon fantastycznie pasuje do ręki, wszędzie go można zabrać, z drugiej strony też można się za nim ukryć, tak? Jakby pozorując na przykład, że tutaj ktoś do nas pisze, z kimś rozmawiamy. Chociaż chcę powiedzieć, że też bardzo często tak jest, no my się jednak komunikujemy za pomocą tego smartfona, tak? No dzwonimy między sobą, wysyłamy sobie SMS-y. Jednak ta komunikacja bardzo często jest za pomocą smartfona z realnymi ludźmi, których też znamy w rzeczywistości, tak? To są nasi koledzy ze szkoły, nasi koledzy z grupy zajęciowej, właśnie jeżeli mówimy o studentach, także no to jest to przeniesienie właśnie na inny kanał tych znajomości, które mamy w realnym świecie, można by powiedzieć. Chociaż też jak tutaj posłużę się ustaleniami NASK-u, tej Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, gdzie naukowcy tam zrzeszeni ustalili, że jednak spędzamy tego czasu no, stosunkowo jakby na tyle dużo, że zwłaszcza młodsze grupy nie dzielą już świata na realny i na wirtualny. To jest jakby jedna całość. Co dla takich osób w wieku, które się no, nie wychowały się jeszcze tak na tym, że internet był cały czas, jest dosyć trudne do zrozumienia. Bo jakby starsze grupy dosyć mocno oddzielają ten świat wirtualny od realnego. Ta granica jest dla nich dużo wyraźniejsza niż w młodszych grupach.
2: Dwudziestokilkulatką nawet trudno sobie wyobrazić świat bez internetu, bez telefonów komórkowych, a przecież tych 20 parę lat temu właśnie tak było. A dzisiaj oni się już urodzili w świecie, gdzie internet jest, komputery są, ba, wszyscy mamy te komputery w kieszeni. My umówiłyśmy się na spotkanie bardzo tradycyjnie, dzwoniąc do siebie, tak, korzystając z numeru telefonu, a nie z konta tak, gdzieś tam w mediach społecznościowych.
3: Tak właśnie było.
2: Tak, ale no gro osób już nie dzwoni do siebie, już po prostu oni tylko pach, pach, pach, coś tam napiszą, wysyłam wiadomość.
3: Jak
2: już.
3: Wiele osób w ogóle nie zna dzwonka swojego telefonu, bo mają te
2: numeru nie zna.
3: Do numeru, to tak, właśnie. No jest to w jakiś sposób też memiczne teraz, tak, że jak pokolenia, różne pokolenia odbierają telefon, tak, że najstarsze pokolenie bez problemu, te trochę młodsze, no zastanawiają się, o to jest nieznany numer, podczas gdy najmłodsze w ogóle ignorują fakt przychodzącego połączenia. Także te różnice są bardzo dostrzegalne, tak, że to jest jakby dla nas, można powiedzieć, ten telefon też stanowił takie poczucie bezpieczeństwa, tak, my się mogliśmy skontaktować zawsze na przykład z bliskim i to był taki element, kiedy faktycznie telefony komórkowe stawały się popularne, no to też dla rodziców to był taki element bezpieczeństwa dziecka. Będę wiedzieć, gdzie jesteś, zawsze mogę do ciebie zadzwonić, ty możesz do mnie zadzwonić, jak coś się będzie działo. No w tym momencie...
2: Dzieci się ukrywają na przykład przecież.
3: Dzieci
2: robią, ustawiają tam sobie tryb jakiś prywatny i się nie dodzwonisz.
3: Tak. Inna sprawa, że też jakby druga strona wytacza działa w postaci śledzenia na przykład aparatu. To też pokazuje, jak bardzo różnie jednak podchodzimy do tego sprzętu i do technologii, do możliwości, które nam serwuje technologia na pewno. No, ale jakby wydaje mi się, że jednak mimo wszystko taką ciekawszą sferą jest to, co mamy zaoferowane przez media. No, przede wszystkim myślę, że media społecznościowe, bo media tradycyjne, nawet jeżeli funkcjonują w internecie, no bo też oczywiście mają swoje serwisy i jednak korzystamy z nich bardzo, bardzo dużo też właśnie poszukując informacji, chociażby, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku nie mówię też o swoim pokoleniu, tak, które poszukuje informacji w tradycyjnych mediach, mając do nich jakieś zaufanie na przykład, tak, mając to poczucie, że no są tam źródła, jest wiarygodność, jest fact-checking i to jest właśnie takie naturalne źródło informacji, podczas gdy myślę, że dla młodszych pokoleń już wcale może niekoniecznie to jest takie ważne, no to one są dużo mniej wciągające jednak. Tak? Dużo mniej wciągające niż media społecznościowe, które są takim z jednej strony odbiciem nas, ale z drugiej strony jakąś taką kreacją czy wzorem. A to przyciąga. To przyciąga, bo widzimy no właśnie, tak, niby siebie, ale nie do końca siebie. Coś innego jednak.
2: No i właśnie zaczęłyśmy o tych młodych osobach, o dzieciach, o młodzieży, o studentach, którzy mnóstwo czasu spędzają właśnie scrollując te tablice w internecie. Jak bardzo ten internetowy świat wpływa na te młodsze pokolenia? No już powiedziałaś, że to jest przerażające trochę być może dla niektórych, że dla tych młodych osób nie ma już tych dwóch światów. Tak, nie ma świata wirtualnego i tego realnego, to jest jakby całość.
3: Tak, zwłaszcza też, że przeszliśmy dosyć szybko od tego, że internet, który był takim miejscem, powiedzmy, kreacji jakiejś takiej dodatkowej, czy jakimś takim miejscem ekspresji, na przykład związanym z hobby, związanym z pasjami, związanym z jakąś właśnie twórczością, kreatywnością, on no teraz jest też miejscem pracy. To, co funkcjonowało też bardzo często jako takie właśnie no, ekspresja, jakiś taki indywidualny wyraz swojej osobowości za pomocą różnego rodzaju blogów, czy właśnie, nie wiem, kanałów na YouTube, YouTubie czy jakichś innych serwisach, no to w tym momencie jest to faktycznie praca, tak, dla ludzi, którzy udostępniają tę swoją działalność. Ja pamiętam jeszcze, no już ponad 20 lat temu właśnie na blogach były takie, przerzucali się blogerzy tym, że kto tutaj się nie sprzedał, bo nie ma reklam na swoim blogu.
2: Tak, tak? Tym pisanym blogu.
3: Tak, tym pisanym, oczywiście tym pisanym blogu, gdzie ewentualnie jak pojawiało się jakieś zdjęcie, to było takie, powiedzmy, zaproszenie do tego świata właśnie twórcy internetowego, i te społeczności były takie, powiedziałabym, dużo bardziej ekskluzywne z jednej strony, ale z drugiej strony też no zamknięte, tak, no bo trzeba było ten blog znaleźć, to się musiało faktycznie wpisywać w jakieś zainteresowania, no i pamiętam jakieś takie tłumaczenie, że no skoro piszę tutaj, dzielę się czymś, no to ta reklama na blogu niech wisi, niech coś ja z tego mam też, tak, no podczas gdy w tym momencie mamy w drugą stronę też, nie chcę powiedzieć, że przegięcie, no ale tak to po prostu wygląda, że mamy wręcz działalność takich, no też nazywanych pejoratywnie przez społeczność internetową niektórych twórców, nazywanych wręcz słupami reklamowymi. Tak? No i tutaj też jest kolejne niebezpieczeństwo, no bo to nam, zwłaszcza że też w takich młodszych grupach, bardzo napędza jednak właśnie konsumpcję, to myślenie w kategoriach kupujemy nowe rzeczy, że pracujemy, robimy po to, żeby coś mieć, żeby... To jest też, myślę, bardzo kolejny jakby osobny wątek w tym, jak funkcjonują właśnie współcześnie media przede wszystkim społecznościowe, no bo w tradycyjnych znowu, tak przynajmniej jeszcze odnosimy wrażenie, jest czas na reklamę.
2: Tak, tak, jest dżingiel, reklama i wtedy.
3: Reklama i wtedy, i jakby wiemy, że możemy wyjść do kuchni, zrobić sobie kawę na przykład, tak, w czasie filmu, albo no możemy zrobić coś innego, to jest czas, który możemy poświęcić na reklamę, ale nie musimy. A tutaj znowu nam się zaciera ten podział, tak, bo dostajemy tą reklamą, mimo tego, że one są bardzo często oznaczane, chociaż są sytuacje, w których nie są oznaczane. Ale oczywiście tak jest cała rzesza twórców, którzy no, oznaczają wszystko, tak, jest to no ich praca taka, więc jest to legalne, też uprzedzają, no więc jest to etyczne, tak, nikt nikogo nie oszukuje. Ale jednak, no właśnie mamy to poczucie, że funkcjonujemy cały czas w jakimś takim, no, spocie reklamowym, tak, że coś nas napędza do tego, żeby jednak coś kupić. I to mi się, to akurat dobrze też widać po dzieciakach, które są bardzo podatne na tego typu właśnie też sugestie, przeróżnego rodzaju kanały, właśnie chociażby na YouTubie z zabawkami, czy z jakimiś różnymi przedmiotami, tak, do użytku wszelakiego. Ale jest mnóstwo takich rzeczy, które rozbudzają właśnie tę chęć jednak posiadania.
2: Tak? A potem rodzice muszą walczyć z takim dzieckiem, tłumaczyć. Nie wszystko można mieć, poczekaj, to nie dla ciebie, nie mam kasy.
3: Tak.
2: Później rodzą się z tego też pewnie konflikty i inne nieprzyjemne sytuacje, bo ona widzi w internecie, że dziewczynki te zabawki mają, a ja nie.
3: Tak. Tak, i to jest na pewno problem. Z drugiej strony też w tym samym internecie to w jakiś sposób też mnie fascynuje, bo paradoksalnie jest taki drugi nurt, który mówi o tym, że nie rób tak, walcz z tym, że tak nie można, tak wyloguj się. W ogóle takie hasło też gdzieś przetoczyło się przetacza, może lepiej powiem, że to, bo to cały czas jest proces, wyloguj się do życia. Nawet swego czasu była taka kampania też, w której brali udział sportowcy, tak namawiający do tego, żeby rzucić smartfona, wyjść na rower. I oczywiście cele jakby tutaj
2: jak
3: są...
2: Jak to wyjść na rower bez smartfona? Przecież on liczy kilometry i spalone kalorie.
3: Prawda? Więc to w ogóle nie ma sensu. A poza tym pierwszą taką dosyć zabawną rzeczą jest to, że oczywiście namawia się do tego przez kampanię internetową. A drugą jest to, że jak to się ma liczyć, takie wyjście na zewnątrz, jeżeli ja nie będę mogła tego pokazać właśnie w swoich kanałach społecznościowych, tak, w swoich mediach społecznościowych. No to przecież to nie istnieje, jak to nie zostanie pokazane. To w ogóle jakby nie miało racji bytu, tak, jeżeli ja się tym w jakiś sposób nie pochwalę. No ten przymus właśnie obecności w internecie, z jednej strony właśnie takiego śledzenia, który też opisywany jest właśnie jako FOMO, to fear of missing out, że coś nas ominie, że na świecie się dzieje tyle rzeczy, że my musimy być na bieżąco, więc ten smartfon jest takim przedłużeniem w ogóle naszej percepcji. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony jest jeszcze to, że o kurczę, ale jak mnie nie ma, tak może w internecie, to czy ja w ogóle faktycznie istnieję jeszcze? No, zwłaszcza, że ten świat jest jeden.
2: A moim gościem w programie Miasto Młodości była Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, ale też obserwatorka internetowego świata. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
2: Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. To definicja mobbingu zawarta w kodeksie pracy. Mobbing w polskim prawie jest zakazany. Pokrzywdzony pracownik może udać się ze swoim zgłoszeniem albo do najbliższego jednostki Państwowej Inspekcji Pracy albo bezpośrednio do Sądu Pracy. Tyle, że pracownik musi udowodnić, że mobbing wobec niego był stosowany. Pracownik, u którego mobbing wywołał pogorszenie stanu zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Tyle teorii. A w praktyce jak to wygląda? No nie każdy ma odwagę pójść do sądu i walczyć o swoje prawa z byłym albo jeszcze obecnym pracodawcą. To jest program Miasto Młodości. Dziś o mobbingu w pracy, ale też o szefach, którzy nie potrafią we właściwy sposób zarządzać swoim zespołem, którzy wywołują u pracowników strach, bo rządzą przez strach.
4: No nie daję sobie rady w pracy, albo jak tylko szef wchodzi do gabinetu mojego, to mi tężeją wszystkie mięśnie, prawda? No coś jest nie tak, no jeżeli jest taka relacja. Ja powiem więcej, czasami ci szefowie też do mnie przychodzą.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. Moim gościem jest psycholog, psychoterapeuta dr Maciej Klimarczyk, do którego coraz częściej zgłaszają się pracownicy, którzy mówią o tym, że w pracy nie dają rady, bo szef wymaga od nich za dużo, bo szef krzyczy, bo szef ich obraża. Bywa, że zgłaszają się całe zespoły, które nie dają rady ze swoim szefem. Dobry szef to jest szef, który nie tylko wymaga od pracowników realizacji zadań, ale to jest też szef, który zauważy, że z pracownikiem dzieje się coś niedobrego, że pracownik jest smutny albo jest zdenerwowany, albo że no, jakoś się zmienia, nie wiem, chudnie albo tyje. I wtedy szef przyjdzie i zapyta, czy wszystko w porządku. A zły szef?
4: Zły szef to jest taki szef, który nie szanuje ludzi, który zarządza przez strach. I takich szefów jest sporo niestety, mówią mi to moi pacjenci. Taki skupiony na zadaniu, ale nie, jakby ludzie są tylko trybikami. No to wtedy, no to taki szef to jest katastrofa.
2: Ale zarządzanie przy pomocy strachu, czyli co? Jak nie zrobisz, to wiesz, tam stoi 10 na twoje miejsce?
4: No, dokładnie, to jest cytat.
2: Aha.
4: Jak ci się nie podoba, no to i jeszcze może tu paść jakaś inwektywa. I to się dzieje czasami. No to jest fatalny szef. To znaczy ten szef nie ma kompetencji do tego, żeby zarządzać ludźmi, a jest szefem.
2: To też może być taki szef, który dzwoni na przykład w sobotę albo w niedzielę.
4: O 22:00.
2: Tak, tak. I mówi, co trzeba zrobić w poniedziałek. Albo zrób to zaraz.
4: Tak,
2: przejrzyj maila, którego wysłałem.
4: Tak, albo mówi, dlaczego tego nie zrobiłeś w weekend o 22:00 w niedzielę. No to wtedy co ten pracownik, jak byśmy się poczuli, no każdy z nas, jakie emocje w nas by dominowały. No to jest oczywiste, ale takie rzeczy się dzieją i to nie powinno mieć miejsca, to powinien być zakaz. Powiem Państwu jedną rzecz. Miałem pacjenta z Norwegii, który pracował w Norwegii, z różnych innych przyczyn się leczył i powiedział, że telefon w Norwegii po godzinie 17 jest nietaktem w sprawach służbowych.
2: Tak.
4: I to było zapamiętałem to, bo to jest takie pouczające. Jest nietaktem, to jest niegrzeczne.
2: Mhm, ale ja mam znajomego, który od lat prowadzi własną działalność gospodarczą i zawsze o godzinie 17 wyłączał telefon. I wszystkich informował, że on nie gada w tym czasie. On wtedy jest tatą, mężem. To jest czas dla rodziny, a czas w pracy jest tam od 7 do 17.
4: No to idealnie.
2: Super.
4: I pytanie, czy padł mój biznes? Czy ten biznes mu zbankrutował?
2: No,
4: no właśnie. No właśnie, bo to
2: i rodzinę też ma.
4: No właśnie, bo to jest najważniejsze, że my myślimy, jeżeli będziemy, im więcej będziemy wyciskać, tym będziemy mieć, no nie wiem, więcej pieniędzy, prawda? Biznes będzie się lepiej rozwijał. No, wydaje mi się, że jest odwrotnie. Przecież w Japonii już nawet są takie firmy, gdzie wyłączają prąd tam o 21 czy 2 słyszałem, żeby już pracownicy wyszli. Tam jest inny problem, bo oni znów nadmiernie pracują. Tak jest pracoholizm japoński. Ale to właśnie nie przekłada się na efektywność. To chyba wszyscy tam ekonomiści czy ludzie zajmujący się zarządzaniem mówią, a jednak takie zarządzanie jest dosyć częste. Ale ja mówię, to wynika z niekompetencji tych osób zarządzających.
2: Mówimy
4: tu jest problem.
2: Mówimy o tych złych szefach, bo do pana coraz częściej zgłaszają się pracownicy, podwładni takich złych szefów z różnymi problemami, z depresją, z jakąś wielką niechęcią do pracy, właśnie dlatego, że szef ciśnie i ciągle wymaga.
4: Z depresją, ze stanami lękowymi, z nieradzeniem sobie ze stresem, z bezsennością, schudł 10 kg w ciągu tam 2 czy 3 miesięcy.
2: To wszystko nerwy przez szefa.
4: Tak, i to, znaczy przez szefa, no jest ta narracja, że no nie daje sobie rady w pracy, albo jak tylko szef wchodzi do gabinetu mojego, to mi tężeją wszystkie mięśnie, prawda? No coś jest nie tak, no jeżeli jest taka relacja. Ja powiem więcej, czasami ci szefowie też do mnie przychodzą, bo oni też, to nie jest tak, że właśnie szef nie ma tych emocji. Być może z powodu różnych innych zaburzeń osobowości, różnych innych problemów, ten szef tak, a nie inaczej funkcjonuje. Mhm. I ja też słucham tych relacji takich, tych menedżerów.
2: Czyli taki zespół zarządzany przez kogoś, kto sam ma problemy, to w zasadzie cały zespół powinien przyjść na terapię.
4: No, powinny być jakieś mechanizmy w firmie, żeby właśnie tego typu problemy rozwiązywać. Ja już od tego nie jestem, to już nie jest moja kompetencja, natomiast wydaje mi się, że to bardzo by pomogło w ogóle w zarządzaniu, w zyskach, no bo no wyobraźmy sobie idealną sytuację. Jest pracownik, który jest zmotywowany, ambitny, inteligentny. On przychodzi do pracy i robi swoją pracę, szef go docenia sprawiedliwie albo sprawiedliwie jakoś tam napomina, czy kara czasami. No ale to jest okej. Okay. To jest sytuacja win-win. My wszyscy wygrywamy. A to jest sytuacja idealna. Jak ktoś mówi, mam fajnego szefa, który, zdarza się tak, wie pan, skierował mnie do pana, bo widzi, że coś jest ze mną nie tak. Tak jak pani redaktor powiedziała.
2: Tak,
4: ja mówię, idealny szef. Mm-hmm. To proszę docenić.
2: I wtedy jak wy pracujecie? Pracujecie wtedy nad w ogóle stanem zdrowia tej osoby, czy też trochę do tej pracy odbijacie?
4: Od tego wychodzimy, no bo wychodzimy od stanu zdrowia, czyli co się dzieje, co wymaga jakiejś interwencji lekarskiej. Stres, bezsenność, zaburzenia odżywiania, depresja, myśli samobójcze czasami. Czasami też takie myśli, że ja chcę wszystko rzucić, wyjechać na Sri Lankę karmić słonia. Dobrze, ale żeby to nie było impulsywne, że to jest tak, już jestem umęczony, że to jest mój pomysł, a za 2-3 miesiące, Boże, jaki miałem idiotyczny pomysł. No bo czasami jadą, ale to musi być przemyślane i od tego wychodzimy. Natomiast no, oczywiście ja zbieram wywiad dotyczący całego funkcjonowania, bo to jest praca, bardzo ważna, to jest rodzina, jak się układają relacje. No i wychodzi, no w pracy fatalnie, nie wiem, co mam zrobić, jestem bezradny, mam poczucie nieradzenia sobie, ale też to jest też ważne, bo jeżeli taki pracownik źle pracuje, to on się też staje nerwowy, cyniczny. Na przykład ktoś w biurze obsługi klienta albo lekarz jest cyniczny, jest nieprzyjemny dla swoich klientów, pacjentów i tak dalej. I on to widzi. To jest ciekawe. I mówi, wie pan, miałem lekarza pacjenta wypalonego. Mówi, no wkurzają mnie pacjenci. No po prostu bym zabił wszystkich naraz. Tak? No to nie było, że ten człowiek jest tak zły i to,
2: i rzeczywiście
4: po prostu jest zmęczony, wypalony i potrzebuje jakiejś zmiany.
2: Pan nie jest zmęczony. Pan lubi swoich pacjentów.
4: Mam to już trzeba pacjent. Znaczy, tak, no wydaje mi się, że tak, ale ja bardzo dbam o higienę psychiczną.
2: Czyli pan umie odpoczywać.
4: Wykorzystuje swoje doświadczenie, żeby dbać o higienę. Mhm. Nie dodzwoni się do mnie pacjent w sobotę i niedzielę, ale to pacjent wie, bo ja im mówię.
2: Czy trzeba mieć w sobie dużo odwagi, żeby przyjść do psychiatry, do lekarza i poprosić o pomoc?
4: Jakąś odwagę na pewno tak. Wydaje mi się, że 10-20 lat temu był to większy problem niż teraz. Młode pokolenie, tacy właśnie 20-30-latkowie, aż takich dużych kłopotów z tym, żeby przyjść do lekarza, psychiatry nie mają, jak ich rodzice czy dziadkowie. Ale no, zawsze musi być ten impuls. Ja często pytam, co skłoniło, że pan, pani przyszedł, przyszła teraz właśnie, co skłoniło. No i jest jakaś ta kropelka ostatnia, prawda? No już nie przespałem 5 nocy, już nie mogę, no to mnie skłoni. Albo żona powiedziała, wiesz co, zrób już, bo już nie da się z tobą, albo umówię cię sama. Więc to jest też istotne, żebyśmy wiedzieli, z jakiego powodu ten bezpośrednia jest ta przyczyna wizyty.
2: A kiedy ten ktoś już przyjdzie, poprosi o pomoc, a potem powie komuś, że jest pod opieką psychiatry, wiesz, pomaga mi, dostałem leki. Jak te osoby reagują? Czy dziś, jeśli ktoś leczy się, to jest wstyd? Czy jednak powinniśmy chwalić taką osobę?
4: Wstyd to kraść. O. I to zawsze mówię, bo czasami pacjenci mają taką właśnie takie zdanie, wie pan, tak trochę głupio, tak trochę wstyd o tym, co będę mówił. A ja wtedy zawsze mówię, wstyd to kraść, te ściany słyszały wiele. Naprawdę, ściany gabinetów psychiatrycznych słyszały wiele i czasami pacjent myśli, że to nie wiadomo co, a to jest normalna sytuacja. Więc nie, na pewno lekarz się nie wstydzi rozmawiać na żadne tematy. Chciałbym, żeby pacjenci to wiedzieli, ale powtórzę, w młodym pokoleniu to się zmienia. I ja już od takich 20-letnich pacjentów nie słyszę takich rzeczy, że wstyd jest przyjść do lekarza. Natomiast, mówię, to starsze pokolenie jeszcze ma większy problem.
2: Czyli odważniej przyjdzie ten 20-paroletek, tak? A będzie trudniej mu przyprowadzić rodziców na przykład, tak?
4: Albo babcię. Bo czasami babcia może mieć depresję, ale babcia powie, ja nie jestem głupia. I to też mi pacjenci mówią. Nie, to nie jest kwestia, że jest ktokolwiek głupi, tylko czasami trzeba leczyć depresję, po prostu.
2: A co ludzie mówią o takich osobach, które się leczą?
4: Zależy, jacy ludzie. Jeżeli ludzie są światli, no to nic nie mówią. To dobrze, żeby im starali się pomóc. Natomiast oczywiście, no, świat nie jest idealny i zdarzają się osoby, które na przykład chcą wykorzystać leczenie kogoś w jakiś taki
2: brzydki sposób.
4: Mhm. Na przykład rozwodzą się. No i jeden z małżonków się leczy psychiatrycznie i druga strona wyciąga to jako jakiś powód właśnie, żeby dzieci nie przyznać i tak dalej. Absurdalne to jest. I zawsze, jeżeli sąd mnie o to pyta, to ja zawsze bardzo jasno mówię. Raz nawet sąd powiedział, niech się pan doktor uspokoi. Bo tam było bardzo brzydkie takie właśnie traktowanie psychiatrii. Instrumentalnie się uniosłem i ja mówię tak, nie mogę się uspokoić w Wysokim Sądzie, bo to jest karygodne, co się dzieje. Chciałem jasno powiedzieć, że takie rzeczy to jest też nieskuteczne, tak? Ale no zdarzają się, no nie żyjemy w idealnym świecie. Natomiast drodzy państwo, no leczenie psychiatryczne to jest leczenie jak każde inne i teraz też pacjentów przybywa, młodych pacjentów przybywa, nastoletnich pacjentów przybywa, więc zdejmijmy z siebie jakieś odium, że ja teraz będę się leczył, to znaczy, że jestem, coś ze mną jest nie tak.
2: A czy my powinniśmy na przykład szefowi powiedzieć, że my się leczymy psychiatrycznie, że bierzemy jakieś leki? No o niektórych chorobach lepiej, żeby szef wiedział, żeby w razie czego nam pomóc w jakiś sposób.
4: Jeżeli mnie pyta o to pacjent, bo takie pytania zdarzają się, to ja zawsze odpowiadam, proszę to rozważyć. Czyli ja nie powiem tak, koniecznie proszę powiedzieć, albo nie. Dlatego, że każda sytuacja jest indywidualna. I pacjent musi się zastanowić, to jest jego informacja wrażliwa. Tak samo jak się leczę z powodu, nie wiem, choroby serca, czy nowotworu, czy jakiejkolwiek innej choroby. Co ja chcę tym osiągnąć? Jaki jest mój cel? Co ja mogę stracić? I tak naprawdę to od pacjenta zależy. Czasami porozmawianie poprawia relacje, szczególnie w rodzinie. Bo jak na przykład pyta, czy ja mam żonie powiedzieć, że jestem u pana, bo mam depresję. No, chciałoby się powiedzieć tak, no ale właśnie, jeśli są teraz w konflikcie, jeżeli coś, to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe. Idealnie jest, jeżeli małżonek, bliska osoba, ojciec, matka wiedzą, bo wtedy wspierają. To jest sytuacja idealna, ale nie ma sytuacji idealnych.
2: No tak. Ale zaczęliśmy o tych złych szefach i lepiej akurat, żeby taki zły szef o tym leczeniu się może nie dowiedział, bo też może to wykorzystać.
4: Zły szef, tak. Więc czasami po prostu nie mówią dla własnego dobra i to jest to racjonalna decyzja.
2: A w programie Miasto Młodości z moim gościem, psychiatrą, doktorem Maciejem Klimarczykiem, rozmawialiśmy dziś o mobbingu w pracy i wykończonych przez szefów pracowników. Jeśli chodzi o mobbing, to ten oczywiście w polskim prawie jest zabroniony. Warto jednak zapamiętać, że mobbing w pracy powinien być w pierwszej kolejności zgłoszony u pracodawcy, no pod warunkiem, że to nie on jest sprawcą takiego zachowania. Pokrzywdzony pracownik może też udać się do Państwowej Inspekcji Pracy albo bezpośrednio do Sądu Pracy. Trzeba mieć jednak jednak na to niepodważalne dowody. I to wszystko ku przestrodze zarówno pracowników, jak i pracodawców. Beata Korzeniowska. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: To dla nich przede wszystkim ucieczka od samotności. W programie Miasto Młodości dziś o alkoholu, o narkotykach, o lekach, po które coraz częściej sięgają bardzo młode osoby. Beata Korzeniowska, zapraszam. Jakiś czas temu mieliśmy aferę dotyczącą tak zwanych alkotubek. Producent szybko zabrał ze sklepowych półek kolorowe opakowania, w których znajdowały się wysokoprocentowe napoje. Alkotubki wywołały oburzenie i natychmiast w całym kraju rozgorzała dyskusja o tym, czy takie napoje powinny być droższe, czy powinny być sprzedawane przez całą dobę, czy na stacjach benzynowych, w jakich ilościach i tak dalej. Okazuje się bowiem, że coraz więcej bardzo młodych osób sięga po alkohol. Z badań wynika, że najbardziej popularnym środkiem odurzającym wśród nastolatków jest właśnie alkohol. Z badań przeprowadzonych w ramach europejskiego projektu na grupie 15, 16 i 17, 18-latków wynika, że w tej młodszej grupie aż 80% dzieci chociaż raz próbowało alkoholu. Wśród tych starszych nastolatków, 17-18-latków, alkoholu próbowało blisko 92%. Ba, okazuje się, że dosłownie 30 dni przed tym badaniem prawie połowa młodszych dzieci piła alkohol, a wśród tych nieco starszych blisko 80%. Alkohol jest najpopularniejszym środkiem odurzającym, po jaki sięgają dzieci. Na drugim miejscu są papierosy. Jeśli chodzi o substancje niedozwolone, to także leki i narkotyki. A młodzież zdobywa je na rynku nielegalnym. Z ulicy, albo kupując przez internet, albo podbierając na przykład alkohol czy leki rodzicom. W programie Miasto Młodości o młodych uzależnionych i coraz większych problemach nastolatków z uzależnieniem. A moim gościem jest dr Robert Rejniak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia, niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, nagrodzony za działalność na rzecz przeciwdziałania narkomanii w Polsce w 2019 roku. Z badań wynika, że najpopularniejszym środkiem odurzającym, po który sięgają nastolatki, jest alkohol, potem są papierosy, ale potem są też leki i narkotyki. Co jest w tej chwili takim najpopularniejszym, a jednocześnie też najbardziej niebezpiecznym środkiem, po jaki sięgają młode osoby?
2: Narkotyki syntetyczne z grupy katynonów, które pojawiły się od kilku lat w ogóle na polskim rynku w formie tak zwanego kryształu. To są klefedrony, mefedrony, metafedrony. Trudno tutaj jakby wymieniać już nazwy takie chemiczne, bo one są bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę to, co je łączy, to to, że jest to syntetyczny stymulant w swoim działaniu podobnym do amfetaminy. Pojawiają się różne hybrydy, czy różne mieszaniny tych narkotyków, ale nawet metamfetamina występuje dziś w postaci kryształu z racji tego, że ta forma staje się bardzo efektywna w swoim działaniu, czyli te drobinki przypominające szkło bardzo szybko nacinają naczynia krwionośne, więc dostaje się bardzo szybko do krwiobiegu ten narkotyk i daje taki szybki efekt, który jest bardzo kuszący w swoim działaniu, bo gdzieś tam jest przypływ takiej energii, euforii. No i te osoby, które tego doświadczą, mają ochotę powtórzyć to doświadczenie, ten eksperyment. I stąd jest takie niebezpieczeństwo, że no, młodzi ludzie bardzo pożądają tego narkotyku, a popyt daje podaż. I ostatnie informacje, które nasze służby, czy to Centralne Biuro Śledcze Policji, czy Policja Kryminalna, w zasadzie nie ma tygodnia, wystarczy zajrzeć na stronę policji, że znalezienie kilograma czy dwóch kilogramów narkotyków w jakimś mieszkaniu przygotowane do sprzedaży, to już są drobne rzeczy traktowane przez policję, bo skoro znajduje się na przykład 60 kilogramów narkotyków w jakimś garażu, właśnie tych syntetycznych katynonów przygotowane do sprzedaży na naszym tutaj lokalnym rynku, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie. Czy w ubiegłym roku pod Świeciem chyba znaleziono 2,5 tony syntetycznych narkotyków. Wiecie państwo, jeżeli to się podzieli na chociażby jednogramowe porcje, to są tysiące, dziesiątki tysięcy odurzeń. I wiadomo, że jak osoba bierze to to coraz bardziej regularnie, to potrzebuje coraz większe dawki, więc wydaje na to coraz więcej pieniędzy i to też są takie sygnały, na które mogą zwracać rodzice, nie? Że dziecko chce coraz więcej na przykład pieniędzy, bo gdzieś tam jedzie i tak dalej, żeby też mieć taką rękę na pulsie. Tych substancji jest masa. Oczywiście, że ta marihuana jest ciągle taką królową popularności, tak brzydko powiem, bo mamy takie właśnie, to nazywamy trochę tutaj z kolegami, terapeutami, że to są takie narkotykowi celebryci, tak? Czyli mamy tą marihuanę, która jest królową, mamy księcia w postaci amfetaminy, mamy tutaj całą świtę właśnie w postaci tych różnego rodzaju kryształów. No i to wciąż jest rozwijająca się, ponieważ my zauważamy, że w zasadzie co 3 tygodnie tworzymy grupę w programie FRED. I tak jak był moment, że było to raz w miesiącu, raz na 1,5 miesiąca, było to 6-8 osób, czy to trafiało przez rodziców, to teraz grupy mają 10-12 osób. W zasadzie wczoraj się zaczęła grupa, już mamy 3 osoby na kolejną. No i kieruje właśnie policja i szpital i właśnie pedagodzy, nauczyciele, którzy też ujawniają takie sytuacje podczas różnych właśnie, jest okres wycieczki szkolnych, gdzie też ta czujność nauczycieli musi być większa, ponieważ też to jest okazja do różnych tam eksperymentów.
1: W jakim wieku są te dzieciaki, ta młodzież, która do was trafia?
2: No do nas trafia młodzież tak przeważnie między 13 a 16 rokiem życia. Kiedyś głównie było to 16, 18, 19, ale od 2-3 lat to jakby to się, ten wiek się przesuwa.
1: Ale 13 lat to jest która klasa? 6, 7?
2: 7. 7 klasa.
1: Dzieci.
2: No, dzieci, ale tylko dlatego, że ten program zaczyna się od 13 roku życia, bo pedagodzy kierują do nas również 12-11-latków, których mają podejrzenia lub sytuacje ujawnione, gdzie ten młody człowiek używał alkoholu. No ale też coraz częściej tym problemem jest właśnie nikotyna, te snusy, te różne formy przyjmowania nikotyny doustne. No, że to są też takie sytuacje, które ujawniają, że to dziecko na przykład używa nikotyny, ale jak rozmawiamy z nim, to on już miał kontakty z różnymi innymi substancjami i kto wie, czy nie będzie trzeba przygotować interwencyjnego programu skierowanego do 10-12-latków, tak? Bo się okazuje, że to jest też już grupa zagrożona bezpośrednim używaniem substancji psychoaktywnych.
1: Czy na przestrzeni lat to się zmieniło? Ten wiek faktycznie tych dzieciaków sięgających po raz pierwszy po używki się obniżył?
2: Znaczy z moich obserwacji tak to wynika. No jeżeli na przykład teraz mam też podopiecznego, który ma 15 lat, mam z nim kontakt od kiedy wrócił po terapii w Monarze, w ośrodku, gdzie był cały rok, ale żeby trafić do takiego ośrodka, musiał mieć też sporo doświadczeń, no to on w wieku 12,5 roku spełniał wszystkie kryteria uzależnienia i on w wieku 13 lat trafił na rok na terapię. Ale rzeczywiście ta interwencja wówczas była na tyle skuteczna, że on w tej chwili cały czas tak utrzymuje abstynencję. Po pobycie w takim ośrodku też ma cały czas sprecyzowane jakieś swoje cele, poglądy na temat używek. Zdarzyło się, że dwóm, trzem swoim kolegom podpowiedział, że mogą też skorzystać gdzieś z pomocy, bo widzi, że z nimi działo się już też bardzo poważnie. No i tak, nasze obserwacje są takie, że ta inicjacja jest coraz wcześniejsza.
1: Powiedzmy jeszcze rodzicom, gdzie dokładnie mają szukać pomocy?
2: Jeżeli rodzice zauważą ten fakt albo ujawnią to, że ich dziecko, czy znajdą jakieś rzeczy, akcesoria, foliki, resztki proszku, albo wręcz sprawdzą to testem na przykład na narkotyki, że ich dziecko miało do czynienia, to mogą zgłosić się właśnie do programu, czy do terapeutów prowadzących program wczesnej interwencji FRED.
1: Tu na moment się zatrzymajmy, bo najłatwiej znaleźć wszystkie informacje na temat tego programu na stronie internetowej programfred.pl. To jest strona, na której znaleźć można wszystkie placówki, które w całej Polsce prowadzą ten program. Program skierowany do grupy w wieku 13-19 19 lat, przyłapanych na przykład przez policję czy nauczycieli w szkole na zażywaniu narkotyków albo dopalaczy. To jest też program, do którego zgłosić mogą się same młode osoby, które no, wiedzą już, że mają problem z zażywaniem środków niedozwolonych czy piciem alkoholu. Udział w tym projekcie jest bezpłatny. Często dzwoni ten telefon?
2: No, jeżeli nie dzwoni, to umawiamy się też na SMS-y, no bo jeżeli prowadzimy tam jakieś zajęcia, to nie zawsze może ten dyżurujący terapeuta odebrać.
1: Chodziło mi bardziej o to, czy on dzwoni kilka razy dziennie, czy kilka razy w tygodniu.
2: No, kilka razy w tygodniu. Może to być, że jest kilka razy dziennie, bo czasem są jakieś sytuacje, że odbyła się jakaś impreza, koncert i gdzieś tam policja zawinęła, jak to się mówi, grupę nastolatków, są w różnych komisariatach i rodzice, jeżeli nie dostaną informacji z policji, bo to jest program takiej jednej szansy, bo policja też nie traktuje takich sytuacji, że to ma być interwencja, zdarzenie, podejrzany, sprawca, statystyka, tylko specjaliści z sekcji do spraw nieletnich są pedagogami, wychowawcami, którzy traktują ten program jako wsparcie dla siebie, żeby ten nastolatek nie wrócił nigdy już do kartotek policyjnych i też jakby od nich wiemy, że obserwują coś takiego, że przynajmniej 8 osób na 10, które oni wiedzą, że skierowali do programu FRED i który ten program ukończyli, do nich już trafia, także wiedzą, że te sprawy się potoczyły pomyślnie dla młodych ludzi. Paradoksalnie my sobie też życzymy, żebyśmy nie musieli tych grup aż tyle zbierać, nie? Żeby to była sytuacja rzeczywiście taka rzadsza i żeby no właśnie to profilaktyczne podejście rodziców było bardziej efektywne niż to, że trzeba podejmować interwencje.
1: Może my wciąż za mało o tym mówimy. My, rodzice, my, dziennikarze, może więcej jakichś takich spotkań powinno się odbywać. Ja wiem, że też jeździsz po szkołach i rozmawiasz z nauczycielami i z młodzieżą. Może takich spotkań też powinno być jeszcze więcej.
2: No i tu jest kolejny. Fajnie by było tak zakończyć, ale no właśnie, nawet jak się odbywają takie zajęcia w szkołach, no to ile na nich są nauczyciele, to z rodzicami jest trudniej, bo jeżeli to jest spotkanie na przykład z jakimś specjalistą, terapeutą, który

0: korzystali, tak? Ale są też różne inne formy edukacyjne, strony internetowej. Warto z tego wszystkiego skorzystać, żeby być czujnym i żeby dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci.
1: Poza zażywaniem środków psychoaktywnych mamy też problemy związane z nałogowym wykonywaniem określonych czynności, na przykład ucieczką w świat, jaki oferują media społecznościowe. Cały czas mówimy o grupie nastolatków, tych 15, 16, 17, 18-latków. Zdarza się też, że zażywanie używek idzie w parze albo wymiennie z uzależnieniem behawioralnym. Dziecko, które zatapia się w świat wirtualny, może mieć problem z odnalezieniem się w życiu realnym. I wtedy sięga po używki, które dodają mu pewności siebie i sprawiają, że jest mu po prostu łatwiej, jest bardziej wyluzowany. Według najnowszego ogólnopolskiego badania Państwowego Instytutu Badawczego NASK Nastolatki 3.0, to z roku 2022, aż 8,3% ankietowanych miało bardzo wysoki poziom problematycznego używania internetu. W poprzedniej edycji tego badania problem ten dotyczył nieco ponad 3% młodych osób. Internet i świat wirtualny dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych, może być niebezpieczny. Z drugiej strony, to tam można też szukać informacji o tym, jak z uzależnienia wyjść, jak poradzić sobie z problemem uzależnienia od nowoczesnych technologii, ale też od używek takich jak papierosy, alkohol czy narkotyki, bo przypomnę, że coraz częściej w grupach terapeutycznych, na których młode osoby próbują wyleczyć się z uzależnienia albo przekonać samych siebie, że jednak po narkotyki i inne środki niedozwolone nie warto sięgać, pojawiają się coraz młodsze osoby. Jeszcze kilka lat temu w takich grupach na terapiach dominowały osoby w wieku 16-19 lat. Dziś coraz więcej tam 13 czy 14-latków. A moim gościem w programie Miasto Młodości był dr Robert Rejniak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Rozmawiamy o problemach psychicznych młodych ludzi. Ty z nimi bardzo często masz kontakt, między innymi dlatego, że wykładasz również. Dane, które znalazłam, są szokujące. Mówię tutaj o danych zebranych przez Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk. Według tych informacji niemal połowa badanych młodych osób ma skrajnie niską samoocenę.
4: Ja myślę, że to jest dopiero początek, niestety. Myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy sobie wszyscy jako ludzkość zdali sprawę, z czego to wynika. Czynników jest całe mnóstwo. Możemy tu powiedzieć o tym, w jaki sposób byliśmy wychowywani, czy byliśmy wspierani, na ile byliśmy inspirowani, na ile dostawaliśmy też pozytywne informacje zwrotne. Tu się pojawia też, w jaki sposób jesteśmy oceniani w szkole. To, że dostajemy takie, a nie inne oceny, jest komentowane w taki, a nie inny sposób.
3: No same oceny już są bardzo krytyczne.
4: Dokładnie.
3: Mają taki charakter.
4: Mają taki charakter i teraz pytanie, jak jesteśmy osobowościowo skonstruowani i jak taka ocena na nas działa. To, że otrzymamy niższą ocenę, to jest motywacja do tego, żeby ją poprawiać, doskoczyć jakiś pułap wyżej, czy wręcz przeciwnie, jakby nas to demotywuje, bo skoro się nie udało teraz, tak, nie dałam rady, nie przygotowałam się, nie umiałam, nie miałam przestrzeni, być może życiowej, rodzinnej, bo to są różne sytuacje przecież, w których się znajdujemy jako ludzie, no to teraz pytanie jakby, czy się wtedy nie zapadamy i ta samoocena leci na łeb, na szyję. Natomiast w obu też tych sytuacjach, jeżeli mamy taki rys, bym powiedziała, gracza, taki rywalizacyjny, to być może będzie nas to dopingować, żeby podnieść wynik, zrobić więcej pracy jakiejś, bo to też chodzi o takie zawodowe sytuacje, żeby realizować jakąś swoją ambicję. Pytanie, czy to, że będziemy bardzo ambitni, a mimo wszystko z jakichś przyczyn, być może też niezależnych od nas, no bo jednak jakieś awanse zawodowe nie zawsze od nas bezpośrednio zależą, ale też od struktury w organizacji, w której pracujemy albo w której rozpoczynamy swoją karierę zawodową. No i to jest też pytanie o to, czy nas to nie demotywuje. Na pewno remedium pewnym jest to, żeby zdać sobie sprawę, na które rzeczy mamy wpływ sami, czy to, że potrzebujemy się czegoś dokształcić,

0: kształcić i rzeczywiście jakby będzie nas to wspierało w takim budowaniu własnej wartości, to, że słyszymy negatywną opinię, jak to na nas wpływa, czy my to rzeczywiście bardzo bierzemy do siebie, tak mówiąc po ludzku, i traktujemy to jak taki kolejny kamyczek, który nam będzie ciążył jednak życiowo, czy to będzie jakaś inspiracja do zmiany. Ale tu się kłania też cała forma komunikacji, która za tym idzie, i czy my to będziemy traktowali jako wsparcie i taką informację zwrotną na zasadzie okej, to jest jeszcze do ogarnięcia, spróbuj, sprawdź, czyli w taki inspirujący sposób, czy to będzie coś, co będzie nam podcinało skrzydła, więc tu forma tej komunikacji robi ogromną różnicę i to robi nam różnicę w budowaniu poczucia własnej wartości tak naprawdę od momentu, kiedy się urodziliśmy, bo środowisko robi różnicę, czyli środowisko, w którym wzrastamy, później idziemy do szkoły, w którym wzrastamy też jako nastolatkowie, budujemy różne więzi społeczne, później budujemy te więzi już bardziej takie dorosłe, bardziej młodzieżowe, potem już zawodowe, no to robi nam różnicę, czy to środowisko jakby jest nas wspierające, czy też nie. Nie zawsze do końca wybór należy do nas. Rodziny nie jesteśmy sobie w stanie wybrać. Jeżeli nas to środowisko rodzinne nie do końca umie adekwatnie wesprzeć, być może to rówieśnicze nas nieco podbuduje. W kontekście w ogóle budowania kultury społecznej jest takie niebezpieczne zjawisko cancel culture, czyli kultura wykluczania. Myślę, że do tego zapraszają nas i social media, i anonimowość w sieci.
1: Nie zawsze czujemy się samotni, nie mając wokół siebie ludzi. Możemy się czuć samotnie, mając właśnie
0: całe stado wokół siebie.
1: Mając całe stado, a mimo wszystko czuć się źle. Jak to działa?
0: Jeżeli funkcjonujemy w środowisku, w którym mamy spójność wartości, czyli mamy wspólny wektor, wiemy, że się lubimy, wiemy, że się szanujemy. Oczywiście tutaj też sarkazm i humor może wchodzić, tak? Ale on jest, bym powiedziała, taki adekwatny i z szacunkiem. To jest też takie środowisko, które będzie nas wspierało. Natomiast jeżeli trafiamy do środowiska albo funkcjonujemy w takim środowisku, które jednak budowanie relacji czy okazywanie szacunku rozumie w drastycznie odmienny sposób od nas, jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć to w miarę szybko, jakby wyjść z takiego środowiska, to być może jeszcze nie utkniemy i nie będzie tutaj uszczerbku na naszym, powiedziała też, zdrowiu psychicznym w konsekwencji.
1: Czyli ta czujność, to ona jest tutaj istotna i obserwowanie tego, jak my się czujemy i z jakiego powodu.
0: Tak, to jest też pytanie, z jakiego powodu budujemy akurat więzi z takimi, a nie innymi ludźmi, z takim, a nie innym środowiskiem. I tu samoświadomość na pewno się mocno przydaje, żeby wiedzieć, z jakiego powodu gdzieś utknęliśmy, albo czy to jest środowisko, które nas rzeczywiście wspiera. Wiecie, no może być też tak, że środowisko, które wydawało się nam mocno wspierające, jak mamy 15 lat, będzie zupełnie inaczej wyglądało, jak będziemy mieli 20, czy 25 lat, czy 30. Tak, bo my się też wszyscy zmieniamy i jakby te wartości, one też ewoluują jakby razem z nami. Jest czasami tak, że mówimy, że ktoś stanął w miejscu, że już jesteśmy daleko od siebie. To jest pytanie o to też, w jaki sposób dajemy ludziom informację zwrotną o tym, którą stronę idą, albo jakie my mamy oczekiwania. No i to też buduje pewną sprawczość, bo za poczuciem własnej wartości też jest mnóstwo sprawczości. Nie chodzi o też taką rozumianą przez biznes efektywność. Sprawczość to jest też możliwość decydowania i na przykład też bycia ważnym w danym środowisku, a to robi różnicę, czy nasze poczucie własnej wartości będzie pikowało w górę, czy ono będzie leciało w dół.
1: Dorastanie też jest o tyle specyficzne, że bardzo często zmieniamy właśnie te środowiska, no bo są w tym etapie dorastania takie fragmenty istotne życia, czyli kończymy tę podstawówkę, mamy taki trach, koniec etapu. Kolejny etap to jest to liceum matura trach. Idziemy wyżej. To są te studia trach. Kolejny etap. No i też często z początkiem kolejnego etapu pojawia się rozczarowanie i obniżenie tej samooceny, bo nagle nie jestem najlepsza, a byłam wcześniej. Nie mogę się odnaleźć w tym środowisku, a wcześniej mogłam.
0: Jak o tym mówiłaś przed chwilą, to sobie pomyślałam, że jest taki syndrom piątkowej uczennicy. I w momencie, kiedy szła nam nauka bardzo dobrze i później powiedziała z takiego komfortowego funkcjonowania w edukacji, idziemy budować naszą ścieżkę kariery i później się okazuje, że to wcale nie jest takie proste i że tam już nie będziemy piątkową uczennicą czy piątkowym uczniem i że czymś innym jest uczenie się o czymś, a czymś innym jest wdrażanie tego w życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Też możemy zauważyć, że osoby na przykład, które miały niższe oceny, na przykład w środowiskach później takich zawodowych, na przykład radzą sobie lepiej. Być może, to jest oczywiście też uproszczenie i domniemanie, funkcjonowały sobie na zasadzie jakby niwelowania pewnych źródeł stresu, reagowania w sytuacji kryzysu. To, że teraz przeszły do środowiska zawodowego, właściwie jakby te kompetencje, które nabyły wcześniej, jakby bardzo im się przydają, więc no nic się nie zmienia, nie? Oczywiście mówię to żartobliwie. Natomiast tak, jest to duże zderzenie, to są takie tąpnięcia w życiu i one albo będą nas rzeczywiście podbudowywały, też w zależności od tego, jak jesteśmy psychicznie skonstruowani, albo będzie nas to paraliżowało. Ale to, czy my będziemy też odważni w testowaniu nowych środowisk, nowych rozwiązań, wdrażania tego, czego się nauczyliśmy, no to na pewno jest to też kwestia tego, na ile w sposób, teraz też duże uproszczenie, lękowy byliśmy wychowywani. Czy nas tam ktoś trochę kopnął w ten przysłowiowy tyłek i mówił, idź rób, sprawdź, czy mówił, a lepiej nie dotykaj, bo się sparzysz. Więc to też robi różnicę, na ile my będziemy się później w pewnych rzeczach zapadać, nie? I budować jakąś negatywną narrację.
1: Coraz więcej młodych osób też przyznaje, że czuje się uzależnionymi od nowych technologii. Jak one wpływają na niską samoocenę?
0: Wiesz co, no, w kontekście nowych technologii, no to ta kultura wykluczania i anonimowości na pewno tam, gdzie dajemy sobie jednak hejterską informację zwrotną, gdzie chowamy się i rzeczywiście trudno walczyć z kimś, kogo nie widzimy i kogo nie znamy. Natomiast myślę, że tutaj kluczową też sytuacją, kluczowym takim triggerem do tego, że nam samoocena spada, to jest porównywanie się do pięknych kawałków właśnie social mediów, gdzie przedstawiane jest to życie w sposób idealny. Tam nikt nie pokazuje rzeczywiście takiego dnia powszedniego danego człowieka, też pewnych trudów, pewnych wyzwań i też nie widać 8-godzinnego dnia pracy, co się dzieje, że to nie jest zawsze coś bardzo kreatywnego, coś bardzo atrakcyjnego, często jest to też żmudna praca. I teraz to zderzenie z tą rzeczywistością buduje dużo frustracji, że przecież miało być tak pięknie, albo moja kariera miała pójść tak szybko do przodu, albo kariera influencerska przecież jest w zasięgu ręki, każdy może to robić, a to jednak nie jest dla każdego. Nie jesteśmy w stanie być specjalistami w każdej dziedzinie, ale też trzeba zwrócić uwagę, że za każdym sukcesem jest pewna droga edukacyjna. Tu nie chodzi koniecznie o kształcenie się na studiach wyższych. Każdy człowiek musi się czegoś nauczyć, przetestować pewne rozwiązania, żeby być specjalistą w danej dziedzinie, żeby poruszać się dosyć płynnie. Nas ten technologiczny świat zaprasza do bardzo skrótowego myślenia i przez to zaczynamy oczekiwać od siebie, że mając, nie wiem, 20 lat, to my będziemy zarabiać miliony, zajmować stanowiska menadżerskie, bo przecież możemy. No tak, możemy. Oczywiście, że możemy.
1: Bo widzimy, że ktoś inny na Instagramie jak najbardziej to robi.
0: Tak, natomiast to jest promil społeczeństwa, czyli średnio statystycznie musimy wykonać jakąś drogę do tego naszego awansu zawodowego czy spełnienia naszych marzeń, ambicji. Metoda małych kroków. Sprawdźmy, co jest możliwe na tu i teraz, żeby nam to poczucie własnej wartości nie spadało, tylko bądźmy bardziej tu i teraz. Skoro wiem, że moim marzeniem jest zarządzanie na przykład jakimś działem w dużej organizacji, korporacji zagranicznej, to jest pytanie, co trzeba po drodze zrobić.
1: Jakie małe kroczki.
0: Tak, jakie małe kroczki, co jest możliwe na tu i teraz, bo być może nie tylko angielski, ale jeszcze inny język, żeby się bardziej w to wdrożyć, zaangażować w daną dziedzinę. A poza tym, wiecie, myślę, że to jest też takie społeczne oczekiwanie, że my jako dzieciaki zadecydujemy, jak będzie wyglądała nasza kariera, a to wcale tak nie wygląda. I ja też testowałam wiele kierunków, zanim znalazłam się w miejscu, w którym jestem. Były to moje trzecie studia, ten zawód jakby, w którym jestem obecnie. I też poszukiwałam drogi i mnóstwo czasu spędziłam na myśleniu o tym, czy ten czas, który poświęciłam wcześniej na edukacji, był czasem zmarnowanym, czy jednak się czegoś nauczyłam i tak to wykorzystuję w obecnym swoim, powiedziała, życiu osobistym i zawodowym. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że niezależnie od tego, czy my znaleźliśmy nasze marzenie zawodowe czy osobiste, jakby mając 15 lat, czy 30, albo nawet 40, każdy moment jest dobry, żeby powiedzieć sobie, okej, o to mi chodziło i nie biczować się wcześniej, że tak jak inni na przykład nie wiedzieliśmy od samego początku, w którą stronę iść, o czym zadecydować. Najgorzej niestety jest porównywać się do innych, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że trawa jest zawsze bardziej zielona u kogoś i to jest pytanie, czy na pewno wszyscy są ci, którzy deklarują, że są tacy zadowoleni, są rzeczywiście tacy zadowoleni.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim.
0: Dziękuję bardzo.
1: A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Coraz więcej szkół w Polsce jest otwartych i tolerancyjnych. Wiemy to, bo jest ranking takich szkół przyjaznych i bezpiecznych. I mówimy tutaj o bezpieczeństwie, takim bezpieczeństwie, jakiego każdy rodzic oczekuje dla swojego dziecka. Takiego, że nikt nie zrobi naszemu dziecku krzywdy, zwłaszcza kiedy to dziecko jest inne, wyjątkowe. Takich szkół szukają też sami uczniowie, zwłaszcza ci, którzy przez całe życie mierzą się ze swoim własnym problemem. Wygląda jak chłopak, ale czuje, że jest dziewczyną. Jak do takiej osoby mają się zwracać nauczyciele? Z jakiej szatni na lekcjach WF-u ma korzystać ta osoba? Z jakiej łazienki?
2: Dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona czy on czuje się upokorzony.
1: Z wiekiem te problemy wcale nie są mniejsze.
2: Jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające.
1: W programie Miasto Młodości, dziś o tych bardzo trudnych dla wielu osób tematach, ale też pięknych, bo taka osoba wreszcie odzyskuje siebie. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest psychiatra, seksuolog, do niedawna także biegły sądowy w bardzo trudnych sprawach dotyczących zmiany płci, dr Maciej Klimarczyk.
3: Panie doktorze, pan uczestniczył w takim spotkaniu z nauczycielami. To było bardzo ważne, a z drugiej strony chyba takie trudne tematycznie spotkanie dotyczące uczniów transpłciowych.
2: Tak, zostałem zaproszony przez Radę Pedagogiczną do przeprowadzenia takiego szkolenia właśnie dotyczącego transpłciowości jako zjawiska i przede wszystkim pomocy uczniom transpłciowym. No bo tacy uczniowie są, istnieją, oni są wykluczani, hejtowani, no i nauczyciele też chcą zdobyć jakieś umiejętności, żeby no, lepiej im pomagać. No bo niezależnie od światopoglądu, prawda? Naszym obowiązkiem jest pomoc. I takie spotkanie się odbyło, takie szkolenie z Radą Pedagogiczną i ono było bardzo pomocne, były bardzo ciekawa dyskusja i myślę, że nauczyciele, mam nadzieję, byli zadowoleni. Nauczyciele zaczynają dostrzegać problem, co jest niezwykle ważne, bardzo mnie to cieszy.
3: Problem w sensie takim, że nie do końca wiedzą, jak postępować.
2: Tak, chcą się szkolić, chcą wiedzieć, w jaki sposób pomagać swoim uczniom, którzy borykają się z problemem transpłciowości.
3: No bo pan w swojej praktyce zawodowej zajmuje się takimi osobami i pan się z nimi spotyka.
2: Tak, pracuję z pacjentami transpłciowymi. I co ciekawe, jak zaczynałem pracę z pacjentami transpłciowymi, co było około 10 lat temu, to przychodziły osoby 30+ najczęściej. Teraz przychodzą już nastolatkowie ze swoimi rodzicami, z obojgiem rodziców. I rodzice mówią, niech pan pomoże naszemu dziecku, żeby ono się nie zabiło. Bo jest tak, no tak jest hejtowane, czy ma taki problem, czy chcemy mu pomóc.
3: Ale myśli pan, że przychodzą coraz młodsi, bo coraz wcześniej ujawniają się, czy coraz wcześniej potrzebują tej pomocy, bo sobie sami nie radzą?
2: Jest to ewidentnie kwestia pewnej odwagi coming outu, bo jak rozmawiałem z tymi właśnie pacjentami 30+ parę lat temu, to zawsze była podobna relacja. Ja dawno wiedziałam, że jestem osobą transpłciową, że to nie jest moje ciało, że ja się czuję mężczyzną czy kobietą nie w swoim ciele, ale byłam paraliżowana strachem, obawą przed odrzuceniem, nawet przed bliskimi. Teraz te relacje jakby są inne. Jestem osobą transpłciową, rozmawiałam z rodzicami i uzyskałem pomoc tych rodziców. I ci rodzice razem z tym pacjentem przychodzą do seksuologa, dobrze robią, że przychodzą do seksuologa i no oczywiście na początku jest diagnoza, od tego zaczynamy. Więc coś się zmienia, co mnie bardzo cieszy, dlatego, że za tym idzie mniej cierpienia, więcej pomocy tym pacjentom.
3: Czym zmagają się takie osoby? Z jakimi problemami?
2: Przede wszystkim zmagają się z dysforią płciową. Proszę sobie wyobrazić, ja zawsze mężczyznom tłumaczę, bo mężczyźni są bardziej... Matki biorą swoje dzieci takie, jakie są. Najczęściej. Ojcowie zawsze mają problem w 90%. Ja zawsze tłumaczę, niech pan się ubierze w suknię jakąś i pójdzie na miasto. I jak się pan będzie czuł? Jak pan będzie widział te spojrzenia? No nie, no jakże to? Jak? No właśnie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że osoba transpłciowa tak się czuje od rana do wieczora. Nie jest w swoim ciele. Ubiór, który mu się narzuca, czy role, które mu się narzucają, ci pacjenci mówią, to nie jestem ja. Czasami takie relacje są dramatyczne. Na przykład pacjent mi mówi, ja wolę się zabić, wolę zginąć i nie istnieć, niż funkcjonować dalej tak, bo już dłużej nie mogę. Moją rolą i rolą chyba nas wszystkich jest nie dopuścić do tego, więc pomóc. No i zaczynamy od diagnozy, czy to rzeczywiście jest transpłciowość, czy to jest jakiś inny problem. Może być problem zaburzeń osobowości, może być problem jakiejś choroby psychicznej. No i po diagnozie, jeżeli już dochodzimy do diagnozy, tak, jest to osoba transpłciowa, czyli w ciele męskim jest mózg kobiecy, albo w ciele kobiecym jest mózg, czyli tożsamość męska, no to rozpoczynamy proces leczenia, czyli tranzycji, czyli zmiany. Nie wymienimy mózgu, ale spowodujemy, że ciało zmaskulinizujemy czy sfeminizujemy za pomocą leczenia.
3: Ale nie leczymy na zasadzie, że jeśli to jest mężczyzna, a czuje się kobietą, to chcemy go przekonać do tego, żeby był mężczyzną.
2: Nie, bo to się nie uda. To znaczy psychoterapia taka, że proszę sobie wybić z głowy swoją tożsamość, którą masz, czy pani, czy pan ma, i przybrać tą, którą mówi ciało, to się nie uda. Naprawdę to się nie uda. Istotne jest też to, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że transpłciowość taka właśnie nieleczona, hejtowana, to ci pacjenci bardzo często targają się na swoje życie. I to rzeczywiście ja potwierdzam. I mi to pacjent mówi wprost. Ja mam do wyboru albo przejść tranzycję i jakby być sobą, albo nie istnieć. I co wtedy lekarz ma na to powiedzieć? I to nie wynika z choroby psychicznej. To nie wynika właśnie z jakichś innych uwarunkowań, tylko po prostu z tego, że no, natura popełniła błąd. Natura popełnia błędy, rodzą się osoby z różnymi cechami pośrednimi. Na przykład rodzą się osoby, które mają i członek, i wargi sromowe. Rodzi się takie dziecko. No i jaką nadać mu płeć? No tak natura gdzieś jakiś w rozwoju został popełniony błąd i również dotyczy to transpłciowości. Czyli rodzi się osoba, która ma genitalia niezgodne z tym, jak później ona się czuje.
3: Jak pan sobie radzi z takimi pacjentami, którzy przychodzą? Albo pan mi pomoże, albo się zabije.
2: To też nie wchodzimy w taki szantaż. To znaczy, ja rozumiem te problemy i staram się wspierać tych pacjentów, natomiast nigdy pacjent też nie może mnie zaszantażować. Niech pan mi da hormony, bo inaczej się zabije. To nie, to mówię, to coś tutaj nie gra. Ale jeżeli jest postawiona diagnoza, która jest stawiana nie przez jednego specjalistę w Polsce, to jest ważne i to jest pomocne też dla mnie. Jest w takim procesie diagnostycznym seksuolog, jest psychiatra i jest psycholog-seksuolog. No ponieważ ja jestem i psychiatrą, i seksuologiem, więc no jeszcze psycholog-seksuolog. Tych spotkań jest kilka, robimy dodatkowe badania, więc ta diagnoza, my się do niej przykładamy. To nie jest diagnoza na jednej wizycie po półgodzinnej rozmowie. Jeżeli ta diagnoza jest postawiona, rzeczywiście mamy problem transpłciowości, to ja pacjentowi tłumaczę, jakie są opcje terapeutyczne. Czyli co my możemy zrobić, żeby on za jakiś czas powiedział, odzyskałem siebie.
3: Pojawia się ten moment wymiany dokumentów i tej takiej oficjalnej zmiany. Tutaj też te osoby mierzą się z ogromnymi problemami przecież.
2: Tak, no bo jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające. A więc te osoby przeprowadzają, my to nazywamy korektę metryki. Bo korektę, bo to jakby płeć metrykalna została źle ustalona przy porodzie. I tutaj akurat powiem, że sądy dość sprawnie to robią. Nawet muszę pochwalić. Powołują biegłego seksuologa i to dobrze, jakiś biegły niezależny, a więc jeszcze kolejna opinia niezależnego specjalisty, który nie miał do czynienia z diagnozą tego pacjenta, wydaje swoją opinię. Na tej opinii sąd koryguje metrykę urodzenia i wtedy już osoba funkcjonuje prawnie.
3: Ale zaczęliśmy od młodych osób, zaczęliśmy od uczniów, od licealistów. No i właśnie tutaj się pojawiają te problemy. Sam pan powiedział, że to nauczyciele prosili o takie spotkanie, o takie szkolenie. No bo jak traktować takiego ucznia?
2: No właśnie, no nauczyciele, jeżeli mają ucznia i ten uczeń ewidentnie jest transpłciowy i prosi, żeby zwracać się do niego imieniem, które którego nie imieniem nadanym, tylko imieniem, którego on używa. No nie jest to Katarzyna, tylko na przykład inne imię już męskie. No to przecież nauczyciel dobrze, że pyta, co ja mam robić. Transpłciowość stała się tematem politycznym i to bardzo źle, bo wszystko, co się staje tematem politycznym, traci na merytoryce. My musimy odrzucić emocje. Mnie obchodzi pacjent, mnie obchodzi pomoc, a nie polityk jakiś, który rechocze na spotkaniach, wyśmiewając się. To jest jakby takie czyste zło, no, wyśmiewanie się z tych ludzi. Więc ja się bardzo cieszę i jak dostałem taki telefon od dyrekcji, od dyrektora szkoły, czy bym nie przeprowadził takiego szkolenia, od razu powiedziałem, że tak. Więc myślę, że coś się zmienia, bo nauczyciele też chcą wiedzieć, czyli jak ja mam się zachowywać. Padały konkretne pytania. Jak ja mam się zwracać? Jak ja mam pomóc? Jak ja mam rozmawiać z rodzicami? I myśmy rozmawiali na konkretnych przypadkach. Nauczyciele podawali konkretne przypadki. Tacy uczniowie istnieją i rolą nauczyciela, niezależnie od światopoglądu, jest to, żeby nie doprowadzić do samobójstwa tego ucznia, tylko żeby mu pomóc.
3: Żeby on się dobrze czuł. No, takie pytania mogą się rodzić na przykład u łazienki w szkole.
2: Tak.
3: Albo szatnia przy sali gimnastycznej.
2: To są błahe tematy dla kogoś, kto w ogóle się tym tematem nie zajmuje, ale dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona, czy on czuje się upokorzony w takiej sytuacji, prawda? No dlaczego my mamy jeszcze dodatkowo upokarzać kogokolwiek, bo już natura wystarczająco narobiła trochę bałaganu i warto jest to uporządkować.
3: A jak młodzież reaguje na takie osoby? No nauczyciele pytają, co robić, a jak koledzy ze szkoły, koledzy z klasy reagują na takie osoby?
2: Młodzież jest bardziej otwarta niż to pokolenie starsze, powiem. I to też dobrze, bo ja zawsze pytam, czy jest hejt, czy jest jakieś formy agresji. I zdarza się, ale środowisko rówieśnicze bywa, a przynajmniej to, gdzie obraca się ta osoba. I mówią, że często jest akceptowany właśnie przez tych najbliższych przyjaciół. To wręcz jest w diagnozie istotne, bo ja mówię, czy ty funkcjonujesz już na przykład jako dziewczyna do osobnika, który no, przyszedł jako mężczyzna metrykalny. Mówi, tak, moi znajomi wszyscy używają mojego imienia żeńskiego, ja funkcjonuję jak dziewczyna. Gorzej jest z babcią, gorzej jest z tatą, gorzej jest z nauczycielem jakimś tam panem, czyli, czy panią, która się uwzięła.
3: Czyli tej tolerancji to my powinniśmy się uczyć właśnie od naszych dzieci, od tych młodszych osób. Oni jakoś chyba łatwiej do tego podchodzą, tak?
2: Tak, dzieci są otwarte. Tylko, że dzieci obserwują rodziców i biorą ten przykład. Jeżeli ktoś powie, ach, co to jest za, i padają jakieś epitety, to dziecko natychmiast to przejmuje jako własne stanowisko. Natomiast ja powiem, że no nie jest aż tak tragicznie, jeśli chodzi o to środowisko, czy studenci na przykład. To już w ogóle, jak ktoś zdaje maturę, już funkcjonuje jako osoba o tożsamości właśnie tej, którą odczuwa, to już tam raczej problemów nie ma w tym środowisku takim koleżeńskim.
3: Powiedział pan, że coraz częściej młodzi ludzie przychodzą do pana z rodzicami i ci rodzice sobie radzą z tym od samego początku, czy ci rodzice też potrzebują pomocy, bo jednak sobie nie radzą z tym, że ich dziecko jest transpłciowe?
2: To jest cios dla rodziców, no bo każdy chce mieć piękną córkę, pięknego syna, żeby wszystko było pięknie i cudownie. Bardzo dobrze i mamy swoje oczekiwania i marzenia, a nagle dziecko dokonuje coming outu i córka mówi, że jest synem. No to nie jest tak, że mama czy ojciec powie, aha, no dobrze. Nie. To są bardzo trudne emocje. Rodzice przychodzą zapłakani, rodzice pytają. Ja czasami tłumaczę, jak wygląda proces rozwoju ciąży, embriologia. To nie jest takie proste. Tysiące czynników od tego zależą. Natomiast pewna praca powoduje, że rodzic zaczyna akceptować stan rzeczy. Najczęściej kobiety szybciej. No bo mówi mi matka, no co ja mam zrobić? No, to jest moje dziecko, ja je kocham takie, jakie ono jest, nie zgłaszam reklamacji i niech ono będzie szczęśliwe. Z ojcami jest trudniej.
3: Dlaczego?
2: Mężczyźni są prostsi, to znaczy bardziej zero-jedynkowi, czyli jest tak jak jest i inaczej bardziej wojskowi, ja bym powiedział, ten mają mniej empatii, z reguły, takie mamy mózgi po prostu, jako mężczyźni, bardziej widzą świat uporządkowany, natomiast często dla mężczyzn jest to jakiegoś rodzaju może porażka jako mężczyzny, bo ja rozmawiam też z tymi ojcami i właśnie no więcej pracy wymaga to. Są mężczyźni tacy, którzy powiedzą absolutnie nie akceptuję i woli zerwać kontakt. To jest takie no, smutne, no, ale też się zdarza. Natomiast po pewnym czasie jest takie albo takie milczące przyzwolenie, ale też zdarzają się później ojcowie, którzy kocham moje dziecko. No Piotr Jacoń na przykład robi wielką akcję, fantastyczną. To jest taki wzór ojca, który po prostu akceptuje, kocha swoje dziecko i jeszcze działa, korzystając, że jest znanym dziennikarzem i robi ogromnie dobrą robotę.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: A naszym gościem był dr Maciej Klimarczyk, psychiatra i seksuolog, od lat pracujący z osobami transpłciowymi.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Elastyczny czas pracy, opieka medyczna, dodatkowe dni wolne, praca zdalna bądź hybrydowa, programy szkoleniowe, finansowanie edukacji, karta sportowa i wsparcie psychologiczne. To są najbardziej atrakcyjne benefity oferowane przez firmy dla pokolenia Z. Osoby urodzone po 95 roku życia nie chcą pracować na cały etat. Bardzo często nie są też zainteresowane pracą na umowę o pracę. Chcą pracować elastycznie, bo jeszcze się uczą, studiują i nie chcą z tego rezygnować. Według pracodawców elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w trybie hybrydowym. Zdaniem pracowników z pokolenia Z elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w dowolnych godzinach, ale także wyboru dni pracy lub rozpoczęcia w określonych przedziałach godzinowych. Tak wynika z badania Hayes Poland oraz Fundacji Offschool przeprowadzonym we wrześniu 2024 roku wśród blisko 450 młodych pracowników, czyli osób do 26 roku życia z pokolenia Z i niemal 370 pracodawców reprezentujących pozostałe starsze pokolenia. Na rynku pracy są teraz cztery pokolenia, wśród nich Z, którym niesłusznie przypisuje się roszczeniowość, konfliktowość, lenistwo czy też niechęć do współpracy z innymi. W rzeczywistości, jak pokazuje to badanie, oczekiwania młodych względem środowiska pracy nie są skrajnie odmienne od tych, które mają starsze pokolenia współpracowników. Profesjonalistom, niezależnie od wieku, najczęściej zależy na tym, by być częścią inspirującego, pełnego wsparcia, szacunku i zaufania miejsca, w którym będą doceniani za swoją pracę. Młodzi pracownicy cały czas chcą się uczyć. Oczekują od pracodawcy szkoleń, dalszego rozwoju, no i awansu.
2: Oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. No, ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
3: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha młodych ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. No dobra, okej, okay, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza, tak? Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
3: W programie Miasto Młodości o pokoleniu Z w pracy będziemy rozmawiać dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem, do którego przychodzą także ci młodzi pracownicy, którzy zderzają się ze szklanym sufitem. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Szklany sufit to jest taka sytuacja, że już głębiemy głową w niego i mimo starań wszelkich naszych wyobrażeń, planów, już nie będziemy awansować w tej firmie. Nie zrobimy już nic więcej. Jest takie poczucie, że ja już wszystko, co mogłam, osiągnąłem, mimo tego, że mam dalej potencjał. Strasznie frustrująca taka sytuacja.
3: I co wtedy? Wtedy przychodzi taka osoba do pana i mówi, pan mi powie, co ja mam zrobić?
2: No zdarza się. Ja nie jestem specjalistą od zarządzania w firmie, więc najprawdopodobniej nie udzielę jakiejś jasnej informacji, tylko wtedy analizujemy, co się da zrobić, dlaczego ten szklany sufit, czy z powodu niesprawiedliwości szefa, czy z powodu tego, że właśnie ktoś jest inny promowany. To jest strasznie frustrujące, prawda? Że tam ktoś ma jakiegoś swojego ulubieńca i on jest promowany. No przecież częsta sprawa. No i wtedy się zastanawiamy, czy to jest zmiana pracy konieczna, czy jakieś inne, czy reorganizacja, czy właśnie może przejście do innego działu, czy w ogóle zmiana życia. To są takie trudne sprawy, bo one już są takie poza lekarskie, tak? Ale mówię, moją rolą nie jest radzenie, mówienie człowiekowi, tylko tak przeanalizowanie, jakie są problemy i jakie są deficyty tego pacjenta, albo mocne strony. I wtedy ja na przykład widzę jakąś mocną stronę u danej osoby, a on jej czy ona nie widzi. I to jest moja rola, żeby to jakby zaznaczyć, powiedzieć.
3: Czy tacy młodzi pracownicy, 20-paru, 30-paroletni, oni też już dochodzą do tego szklanego sufitu? Pracując kilka lat dopiero?
2: Tacy młodzi, może jeszcze do końca nie, natomiast oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. Bo tak ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
3: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha młodych ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. I no dobra, okej, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
3: A czy te młode osoby też zderzają się z mobbingiem?
2: Tak.
3: Bo wydaje się, że ci młodsi jednak już powinni wiedzieć, na co sobie nie pozwolić, na co uważać. Umieją rozpoznawać jakieś takie toksyczne osoby.
2: Wszystko zależy od naszych umiejętności, no tak zwanych miękkich, od pewnej asertywności. My się nie uczymy asertywności, nas nikt nie uczy. Jak ja spytam człowieka, co to jest asertywność, to najczęściej powie mówienie nie. Co jest nieprawdą, to jest bardzo mały wycinek asertywności. A ja uważam, że wręcz powinny być kursy asertywności, bo asertywność to jest stawianie siebie na równi z drugim człowiekiem. Czyli ja szanuję siebie tak samo jak ciebie, to znaczy, że ja nie dam sobą pomiatać, ale też nie będę się unosił. I to jest przy realizacji swoich działań, swoich planów, przy mówieniu nie, przy mówieniu tak, przy dziękowaniu za komplementy, asertywne zachowania. Ludzie tego nie wiedzą, a powinni wiedzieć, bo to bardzo ułatwia życie. I czasami na przykład wizyta polega na tym, żebym ja nakreślił to, że tutaj pan ma zadanie szkolenie asertywności, podam jakiś podręcznik, poczytać sobie i pomaga czasami, bo otwiera nam świadomość. No,
3: powinniśmy teraz całą listę tych podręczników może przedyktować tutaj, żeby sobie wszyscy zapisali, bo tego rzeczywiście przecież nikt nie uczy. Tego uczy trochę życie, albo no, taka rozmowa ze specjalistą, ale...
2: Tego nie uczy nikt, to prawda. I to jest takie asertywność, to wiemy, to słowo, które pewnie znamy, tak? Ale tak naprawdę no jak jest, no właśnie jak powiedzieć nieasertywnie? Na to, ale żeby jeszcze się dobrze czuć ze sobą, bo to jest, jak powiem nie, ktoś mi mówi odmówię, no to wtedy czuję wyrzuty sumienia. No dobrze, no i teraz analizujemy, dlaczego, co się stało. A może jesteś samolubna, czy samolubny może właśnie powinnaś. To nie jest takie wszystko jasne.
3: Myślę, że teraz zachęciliśmy słuchaczy do tego, by chcieli się nauczyć być asertywnym. To zachęćmy jeszcze bardziej. Kto może paść ofiarą mobbingu w pracy?
2: Każdy, kto jest pracownikiem i ma nad sobą jakiegoś przełożonego, który no, wydaje mu polecenia. No bo to, że przełożony wydaje polecenia, no to jest wpisane w regulamin pracy.
3: To jest normalne.
2: Szef ma prawo też skarcić za to, że ktoś tego polecenia nie zrobił, bo zapomniał, bo jest leniwy, bo nie miał ochoty, bo różne inne przyczyny. No ale w jaki sposób? Jeżeli to jest związane z przemocą psychiczną, jeżeli to jest związane właśnie z jakimś no, nadużyciem, no ktoś krzyczy, ktoś wyzywa, albo ktoś w taki sposób daje zadania niemożliwe celowo. To jest takie w białych rękawiczkach. Zrobisz to celowo, żeby pokazać, że ten pracownik no, nie jest w stanie tego zrobić. To też jest mobbing. To się często zdarza w państwowych firmach, gdzie ktoś jest z nadania. I tam są różne frakcje takie, że tutaj zysk nie jest aż tak ważny, tylko pewne układy w urzędach. No, ja tego słucham. No i jest ktoś ofiarą tego mobbingu, przychodzi wyczerpany, jest bezsilny, bo jest sam, a przeciwko niemu jest instytucja. To są bardzo trudne rzeczy. Najczęściej niestety, bo to jest przestępstwo. To też musimy wiedzieć, można pójść do sądu pracy, ale też do sądu karnego, jeżeli... Tylko, że bardzo rzadko ludzie idą, bo są sami.
3: Nie namawia pan?
2: Nie. Ja pytam, jakie są plany, czy ma siły, bo jeżeli ktoś przychodzi do mnie z myślami samobójczymi...
3: No tak, to nie, to
2: namawiać go, żeby pójść do sądu, to nie jest dobry pomysł. Ale powiem tak, mam czasami taką satysfakcję, jeżeli ktoś idzie do sądu, bo na przykład zebrała się grupa, bo mają dowody, tak? I ta osoba, no jest jakaś tam kara, to rzeczywiście odczuwam taką satysfakcję, bo to jest no, straszne zachowanie i takie niszczące i społeczeństwo nasze i też zyski niszczące w firmach.
1: A można się jakoś postawić takiemu szefowi? Nazbierać w sobie tyle odwagi i w końcu wykrzyczeć do niego też kilka
2: Właśnie nie wiem, czy wykrzyczeć. Można próbować i tutaj znów wracamy do asertywności. Można starać się porozmawiać, można starać się przedstawić asertywnie, ale do tego trzeba się przygotować. Asertywnie swój punkt widzenia, no i chwała temu szefowi, który weźmie to pod uwagę. Jeżeli szef jest w miarę poukładany i rzeczywiście jest dobrym szefem w sensie kompetencji swoich zarządzania, to czasami takie rozmowy dają korzyść, dają dużo, oczyści się atmosfera. Natomiast gorzej jest, jeżeli szef ma rys psychopatyczny albo jakiś narcystyczny, to wtedy jest odwrotnie, będzie niszczył na każdym kroku tego
1: pracownika. Czyli trzeba uciekać wtedy.
2: Wtedy trzeba uciekać.
1: A jak wyglądają wtedy relacje na przykład w domu takiego pracownika, który w pracy dostaje non-stop po głowie i nożem w plecy od takiego paskudnego szefa, a potem przychodzi do domu i do żony, do dzieci, i jak on jest? To też wpływa jakoś na te jego relacje w domu?
2: Tak, no nie podzielimy życia na dwie części, więc te emocje są w domu. No i teraz zależy, jakie one są, no bo albo to idzie w przygnębienie, w takie wycofanie, no to wtedy bliscy mówią, co się dzieje, no mam depresję, no ale to też różnie, no bo czasami wspiera bliska osoba, a czasami weź się w garść, nie rozumie. No i konflikt się zaostrza, czyli ta narracja pacjenta jest taka, że w pracy mobbing, a w domu niezrozumienie. To już jest duży, duży kłopot. Ja wtedy chcę, żeby ta bliska osoba przyszła na wizytę, żebyśmy pogadali na przykład we troje. Ale czasem się też zdarza, że od razu idzie taka drażliwość, czyli ta osoba, która walczy z tym szefem, wraca do domu i walczy w domu też o wszystko. Czyli krzyczy, ludzie mi mówią, krzyczę na dzieci. One normalne są, biegają, krzyczą jak to dzieci, a ja dresię, ale ja wiem, że to jest złe. Czyli ta osoba, ona to widzi, tylko że no po prostu już nie mogę, bo te emocje kipią i ja już po prostu nie daję rady.
1: I wtedy musi poprosić o pomoc specjalistę. Tyle, że ciągle się mówi, że tych specjalistów jest mało. Za mało.
2: No jest za mało, dlatego że też wzrastają bardzo potrzeby właśnie przez to, że my żyjemy coraz mniej higienicznie, wydaje mi się. I wśród młodych ludzi ilość zaburzeń psychicznych wzrosła o ponad 100% w ciągu dekady. To są zatrważające informacje, więc tych specjalistów no, powinno być więcej, no, ale no, jest tak, jak jest.
1: Wsparcie psychologiczne to jest jeden z benefitów bardzo oczekiwany przez młodych pracowników. Choć bez względu na wiek, pracownicy często powtarzają, że praca ma wpływ na ich zdrowie psychiczne. Większość pracowników popiera stanowisko, że to dobry pomysł, aby firma zapewniała konsultacje z psychologiem bądź terapeutą. I co ciekawe i ważne, takiego samego zdania jest też większość pracodawców. Zgodnie z badaniem prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia można stwierdzić, że produktywność i wydajność pracowników jest uzależniona od poziomu ich zdrowia psychicznego. Szacuje się, że z uwagi na obniżoną produktywność, która jest wynikiem problemów z kondycją psychiczną pracowników, firmy tracą rocznie około 1 biliona dolarów. Są też zwolnienia lekarskie i według WHO wypalenie jest jednostką, która wymagać może wizyty u lekarza, a koszty zwolnień lekarskich z tego powodu wzrosły. Według danych organizacji rocznie pracownicy wykorzystują około 400 milionów dni roboczych na zwolnienia lekarskie z powodu złego stanu psychicznego. No a takiej sytuacji wiadomo, zdecydowanie lepiej jest zapobiegać. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem o zdrowiu psychicznym. Większość z nas ma świadomość tego, jak ważne jest ono również w pracy. Gdzie zatem i kiedy szukać pomocy, jeśli firma nie proponuje nam konsultacji z psychologiem czy też terapeutą? A gdzie szukać pomocy, jak tak nagle pilnie, no jest środek nocy, ja już naprawdę nie mogę sobie poradzić. To co wtedy?
2: Tutaj też trzeba rozróżnić, co się dzieje, bo pilna pomoc w środku nocy To jest stan...
1: No nie mówię o tym, że boli mnie brzuch, tylko że boli mnie dusza.
2: To jest stan zagrożenia życia. Jeżeli jest stan zagrożenia życia, czyli są myśli samobójcze, ktoś naprawdę już ma tak, że za chwilę coś sobie zrobi, my to widzimy, to wtedy no, albo się wzywa pogotowie, już mówię o takich naprawdę pilnych sprawach, albo można z pacjentem pojechać na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego. I na izbie przyjęć pomoc zostanie udzielona niezależnie od pory dnia i roku. Natomiast jeżeli jest coś takiego, że no, źle się czuję, ale mam potrzebę natychmiastowej skorzystania z pomocy, to nie. Bo to jest tak, żeby też nie, jakby nie nadużywać tego systemu, bo on też nie jest z gumy. No to wtedy warto albo się umówić do lekarza psychiatry, czy do psychologa, czy w gabinecie prywatnym, czy w poradni zdrowia psychicznego na Narodowy Fundusz.
1: A wie pan, ile się czeka na taką wizytę?
2: No niestety wiem. I bez komentarza. No co ja mam powiedzieć? Nie jestem częścią systemu, w sensie nie zarządzam tutaj w tych sprawach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Nie bać się mówić o sobie, nie bać się pokazywać siebie dokładnie takim, taką, jaką jestem. Móc ubrać się tak, jak chcę się ubrać. I to nic, że jestem mężczyzną i będę nosić różowe koszule. I to nic, że jestem kobietą, a chcę mieć krótkie włosy. O tolerancji, o byciu sobą, o wychodzeniu z szafy. Dziś w programie Miasto Młodości. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Polska jest od kilku lat najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. I te dodatkowe myśli, jak moje dziecko będzie funkcjonowało właśnie w szkole, właśnie w pracy, właśnie w miejscach publicznych, na ulicy, czy nie spotka je przemoc. Czasami, jeżeli ktoś jest na przykład ma homofobicznych rodziców, jest od nich uzależniony finansowo i chce zrobić ten coming out i wie, że zostanie wyrzucony z domu, bo było to gdzieś tam nawet komunikowane, to ja bym nie zalecał takiej osobie w rodzinie mówić. Z tego względu, że mogą spotkać te osoby bardzo trudne.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości jest dziś Kosma Kołodziej, przedstawiciel Fundacji Diversity.pl. To grupa, którą tworzy otwarta i różnorodna społeczność osób, dla których ważne jest wyrównywanie szans i znoszenie barier społecznych. To grupa, która walczy na rzecz równości. Młodzież staje się coraz bardziej kolorowa, staje się też coraz bardziej otwarta i coraz głośniej i odważniej mówi o sobie jako o osobie na przykład homoseksualnej, transpłciowej, niebinarnej. Co się zmieniło, że jeszcze lata temu te osoby, no, żyły gdzieś w ukryciu przez wiele lat, a dzisiaj ta młodzież jest odważniejsza?
2: 50 lat temu wykreślono homoseksualność z listy chorób, więc jeżeli ktoś żył jeszcze 40-50 lat temu w szafie, to nie było łatwo wyjść. Tym bardziej jeszcze nasza historia, komunizm, ściganie tak naprawdę osób LGBT, cała akcja Hyacinth. Jakby narracja, no, nie była pozytywna. Tak naprawdę, jeżeli taka osoba się deklarowała, że jest osobą LGBT, to często była szantażowana, zwalniana z pracy i tak dalej. Ja myślę, że to pokolenie, które teraz rośnie, jest bardziej otwarte. Przede wszystkim otwarte na różnorodność i możliwość czerpania z tej różnorodności. Musimy też powiedzieć, że to młode pokolenie też już nie jest tak blisko takich wartości na przykład kościelnych. Dużo osób i dużo szkół nawet mówi o tym, że potrafi być szkoła, gdzie nikt nie zapisuje się na religię, a wolą te osoby pójść na filozofię na przykład, więc też jakaś forma otwierania swojego umysłu. Co ciekawe, badania były ostatnio w Stanach Zjednoczonych, gdzie pytano właśnie odnośnie takiej ekspresji płciowej, to prawie 50% młodych osób nie czuła się w 100% zgodna z tą jedną czy drugą płcią, o których mówimy, jeżeli to płeć męska czy płeć żeńska, i raczej deklarowały się po prostu jako osoby niebinarne. I to też coraz częściej wśród młodzieży jest widoczne. I też ta ekspresja zewnętrzna też jest coraz bardziej widoczna. Już nie mamy takich standardów, że kobieta musi mieć długie włosy, tak? Albo odwrotnie, że mężczyzna musi mieć krótkie włosy, że taki strój, czy taki kolor, czy taki piercing, czy taki kolor włosów. Ja myślę, że dla mnie osobiście, to jest moje zdanie, że tak naprawdę nasze ciało i to, jak wyglądamy, i to, co jak ubieramy, i to, jaką mamy ekspresję, nikomu nie robi krzywdy. Bo jeżeli wyjedziemy niedaleko, za granicę, do stolicy Niemiec, do Berlina, ostatnio byłem 2 tygodnie temu na konferencji, to tak dużą różnorodność ludzi w tej swojej ekspresji, bardzo. I mężczyzn ubranych na różowo, i dużo piercingu, i dużo tatuaży, no różne fryzury, różne kreacje, i co było ciekawe, tam nikt na nikogo nie zwraca uwagi.
1: No właśnie, a u nas muszą powstawać rankingi szkół przyjaznych, szkół bezpiecznych, szkół tolerancyjnych. Jeśli chodzi o młodzież, to ta młodzież chyba jest bardzo tolerancyjna. Natomiast gorzej może być, jeśli chodzi o nauczycieli.
2: Też nie generalizowałbym, że cała młodzież jest akceptująca i tolerancyjna, bo niestety ta przemoc rówieśnicza też się zdarza i ten brak akceptacji. Ale ja mam takie wrażenie, że bardziej piętnowana jest ta homofobia, bifobia i transfobia, niż odwrotnie było to kiedyś. Te przestrzenie też są różne. My nie zapominajmy też, że mamy jeszcze w szkołach nauczycieli w tym wieku przedemerytalnym, których edukacja i do dzisiaj ta edukacja na pedagogice nie dotyka tych tematów. Często właśnie to, jak pracować z uczniem LGBT, jak się do niego zwracać, jakiego języka używać, jak pojęć podstawowych używać, to często też robią właśnie organizacje pozarządowe. To one wchodzą z takimi dodatkowymi zajęciami. No ale to też było przez 8 lat przecież zablokowane, więc też byliśmy w takim zamrożeniu. Więc nie dziwię się, że takie rankingi powstawały, bo jeżeli rodzic ma syna czy córkę transpłciową i chce ją wysłać do szkoły, to chce wiedzieć, że ta przestrzeń będzie bezpieczna. Bo co z tego, że rodzic będzie wspierający, jak tak naprawdę parę dziesiąt godzin tygodniowo ta młoda osoba spędza w szkole. Jeżeli ona będzie bullyingowana, jeżeli ona będzie dyskryminowana także ze strony nauczycieli, no to ona może sobie z tym nie poradzić. I to był przykład Kacpra, który popełnił samobójstwo. Pomimo zmiany szkoły, w tej nowej szkole wytrzymał tylko tydzień. Bo to, jaka trauma go spotkała i co z tego, że do dyrekcji chodziła mama, bo była samotnie wychowującą mamą i przychodził też z informacjami, że jest niestety dyskryminowany jego wnuk, dziadek i to żadnej reakcji nie było. Więc wcale się nie dziwię, że takie rankingi powstają, bo gdybym ja miał dziecko, to też chciałbym oddawać je na tyle godzin. Przestrzeń bezpieczną i taką, gdzie jeżeli coś będzie się działo, to ktoś stanie po stronie pokrzywdzonego, a nie będzie udawać, że problemu nie ma.
1: Co się powinno w takim razie w tej polskiej szkole zmienić? Żeby te dzieci czuły się tam bezpiecznie. No dzieci, młodzież.
2: Ja myślę, że edukacja. Przede wszystkim edukacja przyszłych nauczycieli. Z potrzeb, z tego właśnie jak rozmawiać, z tego jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak rozpoznawać różne symptomy i też umiejętnie rozwiązywać problemy. Na zasadzie czasami jakiejś formy wprowadzenia, a nie od razu piętnowania oprawcy przy całej klasie i też pokazywania ofiary przy całej klasie. Nawet nie bym nie używał słowa ofiara, tylko osoba, która doświadcza przemocy, bo to znowu też jest taki podział. Bo często potem jest tak, że ten oprawca, on może być dyskryminowany przez klasę.
1: Że za chwilę role się odwrócą.
2: Tak, role się odwrócą. Jakby wyjdzie to na jaw i też taka osoba może sobie z tym nie poradzić. A może wynika to z tego na przykład, że ma trudny dom, albo tam jest jakaś przemoc stosowana wobec tego dziecka i on nie radząc sobie z tymi rzeczami, nie wiedząc, że może przyjść do kogoś innego o pomoc poprosić, to też tą swoją frustrację i też schematy, których się nauczył w domu, albo widzi te schematy, powtarza potem na swoim rówieśniczym środowisku.
1: A sama młodzież, bo czasami mówi się, że no, za bardzo pokazuje, kim jest. Ubiera się tak, żeby wszyscy wiedzieli, że jest inny. Powinno się to zmienić, czy jednak
2: znaczy ja sobie
1: tutaj...
2: zadaję pytanie, ale co w tym złego? Co w tym złego? Bo on nikomu krzywdy nie robi. Jeżeli komuś przeszkadza kto jak wygląda, to ja myślę, że musi zrobić dwa kroki w tył i zastanowić się, dlaczego mi to przeszkadza. Co tak naprawdę robi mi to, kto jak wygląda? I jaką ma ekspresję i czy właśnie jest gejem, czy jest lesbijką, czy osobą transpłciową. Bo ja zawsze mówię, że jakby granice moje kończą się tam, gdzie wchodzę z tymi moimi granicami w cudze życie. I trochę to jest jak za płotem sąsiada. Jeżeli on sobie będzie chciał takie drzewo posadzić albo w taki kolor dom pomalować, to co mi jest do tego? Jak mi to przeszkadza, to sobie mogę zrobić wyższy płot, jak tak bardzo będzie mnie to raziło, ale nie mam prawa dyktowania tego, jak to ma wyglądać i kto jaką ma mieć ekspresję, jeżeli on w żaden sposób nie robi mi krzywdy. Ani mnie nie wyzywa, ani mnie nie obraża, ani nie robi jakichś zamachów na moje życie, ani na moje mienie, ani na moje dobro. Nie krzywdzi mojej rodziny. A jeszcze często chcę pomóc, no to wystarczy po prostu czasami się otworzyć, bo znam wiele przypadków, które osób, które były bardzo homofobiczne, a potem się okazywało, że od wielu lat mają w swoim otoczeniu osoby ze społeczności LGBT, ale te osoby się bały powiedzieć tej osobie. No to źle o kim świadczy. Jeżeli jesteś blisko z kimś, a ktoś nie chce być z tobą w 100% blisko, no to może warto się zastanowić nad samym sobą, a nie nad wszystkimi naokoło.
1: Czy to jest trudne dla takiego młodego człowieka usiąść z rodzicami i powiedzieć: mamo, tato, jestem gejem.
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Po pierwsze, rodzice nie są na to gotowi. Pamiętam, jak robiłem taką debatę i powiedziała jedna mama: nawet jak się domyślamy, to nie jesteśmy na to gotowi. I też nie czekamy na to z otwartymi rękoma, ale to tylko dlatego, że właśnie żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. Polska jest od kilku lat najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej, więc bardzo szybko za tą myślą idą te dodatkowe myśli, jak moje dziecko będzie funkcjonowało właśnie w szkole, właśnie w pracy, właśnie w miejscach publicznych, na ulicy, czy nie spotka je przemoc. A to, czy dana osoba robi tak zwany coming out, czyli wyjście z szafy, dużo decyduje jednak o środowisku, o charakterze, ale też jest tak, że czasami to otoczenie nie jest sprzyjające i bardzo często wtedy też psycholodzy robią takie zyski i straty, biorą pod uwagę, bo czasami jeżeli ktoś jest na przykład, ma homofobicznych rodziców, jest od nich uzależniony finansowo i chce zrobić ten coming out i wie, że zostanie wyrzucony z domu, bo było to gdzieś tam nawet komunikowane, no to ja bym nie zalecał takiej osobie w rodzinie mówić, z tego względu, że mogą spotkać tę osobę bardzo trudne konsekwencje.
1: Ale może być tak, że wszyscy wkoło wiedzą, tak, znajomi, przyjaciele, a rodzice nie. Albo nie wie tylko tata.
2: Też tak może być, bo niestety, jeśli chodzi o rodziców, to matki są bardziej akceptujące jednak. W porównaniu, rodzice na początku, taka akceptacja tam chyba 12%, mamy tam 25%, no to jest różnica dwa razy większa. To, co ja też uczulam i chcę, żeby to ten wydźwięk miało, nigdy nie autujemy osoby bez jej zgody. To jest bardzo istotne. Tego nie można nikomu zabrać. To ona decyduje o tym, komu, kiedy i jak chce powiedzieć. Nie wolno tego robić. Nawet jak wiemy, my jedyne, co możemy się, jeżeli jest ktoś w otoczeniu, kto się domyśla, to jedyne, co możemy powiedzieć: akceptuję ciebie. Pamiętaj, że akceptuję ciebie i cokolwiek się będzie działo, cokolwiek, jak sobie ułożysz życie na zasadzie miłości, partnerstwa i tak dalej, to jestem z tobą i cię wspieram i chcę, żebyś pamiętało o tym, że taki komunikat ja tobie daję. I to wystarczy.
1: No, w takim idealnym świecie wszyscy, wszystkim powinniśmy tak mówić. Jesteś doskonały, wystarczający, jesteś piękna, akceptuję twoje wybory, twoje decyzje.
2: Tak, a skupiamy się często na tych rzeczach negatywnych. Ja zawsze to mówię na warsztatach młodzieży, że dlaczego nie skupiacie się na tych rzeczach, które was łączą, a na takich rzeczach, które się dzielą. Robię proste ćwiczenie. No, kto czyta książkę? Kto był tutaj na wakacjach? Kto ma dwóch dziadków? Kto ma psa? Kto ma kota? I nagle wstają osoby w klasach, które na przykład przez 2 lata nie miały ze sobą kontaktu. A okazuje się, że mają czasami nawet najwięcej punktów wspólnych niż ci kumple z ławki. I to jest też takie otwierające dla nich, że naprawdę możemy się skupić na tych rzeczach, które ludzi łączą, a nie dzielą.
1: Tylko musi przyjść z nimi porozmawiać ktoś, kto chce też rozmawiać.
2: Tak.
1: I też łączyć.
2: Tak, to prawda, ale

0: uwielbiam te momenty, kiedy oni dzielą grupy, bo ja wiem, że są osoby, które są bardziej przyciągające, są mniej przyciągające, mają inny poziom energii i tak dalej. I często jest tak, że ja wiem, że są pewne charaktery, do których mi jest dalej. No tak mamy, ale się potem okazuje, że jak się z nimi spędza czas i się z nimi rozmawia, to one mają tak dużo mądrych rzeczy do powiedzenia. I okazuje się bardzo często tak, że dla nich rzeczy są tak łatwe, a okazuje się, że ja mam z nimi problem. I odwrotnie, że dla mnie rzeczy, które są łatwe, dla nich to jest problem. To też trudno czasami zrozumieć, ale łatwiej się ten świat rozumie, bo nie oceniamy tak bardzo ludzi. Ja zawsze, jak ktoś jest niemiły, to zastanawiam się, co się dzisiaj wydarzyło w życiu tej osoby. Dlaczego ta osoba jest niemiła? Czy ktoś właśnie umarł, czy może ktoś się rozwodzi, czy może ktoś jest chory, czy może po prostu ta osoba dzisiaj spóźniła się do pracy albo przypaliła sobie bluzkę. Różnie reagujemy na różne sytuacje, a często ja widzę, że jak się nie reaguje agresją na agresję, to też to ten poziom energii spada i za chwilę można bardzo fajnie porozmawiać z nim.
1: Właśnie, często tak jest, że jeśli ktoś jest dla nas niemiły, to nie my mamy problem, to on ma ten problem i oby udało mu się go szybko rozwiązać.
0: Trzymamy kciuki.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dla jednych ambrozja, dla innych rzecz zupełnie obojętna. Dla niektórych wręcz okropność. Niezależnie jednak od tego, co kto lubi, wokół kawy wyrosło mnóstwo mitów. A prawda jest taka, że kawa ma wiele właściwości prozdrowotnych. Obniża stres, poprawia potencję, zmniejsza ryzyko cukrzycy, zmniejsza ryzyko depresji, chroni przed chorobą Parkinsona. O, to jest dobre, spala tłuszcz, zawiera antyoksydanty, chroni przed nowotworami, chroni przed promieniowaniem UV, no i przede wszystkim poprawia humor, bo przy okazji można spotkać się z przyjaciółmi, spędzić miło czas, no i właśnie wtedy wypić kolejną filiżankę kawy. Ile tych kaw w ciągu dnia można wypić? Kiedyś mówiło się, że jedna, dwie i koniec. Dziś mówi się nawet o 3-5 filiżankach kawy, które bezpiecznie w ciągu doby można wypić. O kawie i jej cudownych właściwościach będziemy rozmawiać dziś w programie Miasto Młodości.
3: Kawa na szybko to może być tak, poranny łyk espresso i biegniemy do pracy, tak się to na świecie dzieje. Jak się umawiamy w restauracji czy w kawiarni na kawę, no to najlepsze jest dobre towarzystwo do kawy, to z całą pewnością. Zawsze pasuje jakiś dobry deser, coś słodkiego.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest dr Marek Jurgowiak, kawosz, a jakże, a przy okazji biotechnik, biolog, popularyzator nauki, autor wielu publikacji naukowych, w tym podręcznika do biologii dla licealistów. 4 rano, bo tak wstaję, to pierwsza kawa. Jestem w pracy o 5, wypijam kolejną kawę. Godzinę, dwie później wypijam kolejną kawę. No i ta 4 po południowej drzemce. To za dużo? Czy to jest okej? Okay?
3: Świetnie, że zaczyna pani dzień od kawy. Ta pierwsza niech będzie dobrym impulsem i takim czynnikiem pobudzającym, bo wielu z nas pije kawę po to, żeby się rano obudzić i ten aromat wspaniały kawy jest takim dobrym początkiem dnia. Dzisiaj zakłada się, i to są naukowe opracowania, które mówią, że 3-5 filiżanek kawy dziennie jest taką ilością dobrze nam służącą.
1: I ta kawa, oprócz tego, że pobudza, zwłaszcza o 4 rano, że ona pobudza, to ona jeszcze ma jakieś takie prozdrowotne właściwości dla nas? Bo no zawsze jak się mówi o kawie, to tylko o tym, że ona, że źle, że coś tam wypłukuje.
3: Do niedawna się tak mówiło, nawet lekarze pytali, pije pan kawę, i to już było czymś złym. Dzisiaj jest inaczej, bo od kilkunastu lat w piramidzie żywieniowej budowanej przez Instytut Żywności i Żywienia znajduje się już kawa i herbata, więc widzimy, że kawa znalazła swoje miejsce nawet w piramidzie żywieniowej. Ma swoje zalety, oczywiście relaksuje, wspaniały aromat. No wiadomo, że spotykamy się zwykle przy kawie, a nie przy szklance mleka w lokalu. Ma działanie prozdrowotne. No sam fakt, i to są też naukowe doniesienia, sam fakt, że kawa wydłuża życie i ogranicza występowanie wielu chorób, już mówi sam za siebie.
1: Mhm. A czy powinniśmy pić jakąś konkretną kawę, czy z konkretnymi dodatkami, albo też bez tych dodatków? Jak to wygląda?
3: Właśnie, rodzaj kawy tu

0: nie ma znaczenia. Wszelkie badania wskazują na to, że niezależnie od tego, czy jest to kawa rozpuszczalna, czy tak zwana sypana, pita po polsku, czy właśnie wspaniała kawa z ekspresu, ważne jest picie kawy i ważne jest regularne picie kawy, a wiadomo, nie jednorazowe, raz na pół roku, czy raz na miesiąc. Te 3 filiżanki dziennie to jest taka świetna dawka, tak to nazwijmy, prozdrowotna.
1: Ale z mleczkiem, z cukrem, ze śmietanką, z jakimś syropem smakowym?
0: To nie ma znaczenia, wszystko zależy od tego, co preferujemy. No, w XIX wieku nawet proponowano to, francuscy lekarze wymyślili picie kawy z mlekiem jako taki lek, panaceum na wiele chorób. Dzisiaj wiemy, że nie wszyscy możemy pić mleko. Jeżeli ktoś nie toleruje laktozy w mleku, no to lepiej wypić dobrą filiżankę czarnej kawy. Może być słodzona, dodaje wtedy energii.
1: I ten cukier nie będzie źle na nas działał?
0: No nie przesadzajmy, to musielibyśmy wyeliminować cukier w ogóle z naszego życia. Tego się zrobić nie da, bo glukoza i cukry złożone, i fruktoza, i wiele cukrów złożonych znajdują się po prostu w naszej żywności, w owocach, warzywach, pieczywie.
1: Jest też kawa bezkofeinowa. I to jest pewnie kawa dla tych, którzy lubią sam smak kawy, a niekoniecznie chcą ją pić, żeby sobie nie podnosić ciśnienia. Czy ona też ma jakieś takie działanie prozdrowotne?
0: No i ta nie musi być gorsza bezkofeinowa, bo nie o samą kofeinę w piciu kawy chodzi. Kofeina oczywiście działa tak pobudzająco. Zresztą kofeinę znajdziemy w wielu napojach energetycznych, innych dodających nam power energii. Natomiast oprócz kofeiny w kawie znajduje się wiele substancji, związków chemicznych prozdrowotnie działających. Nawet to już odkryto na przełomie XIX i XX wieku, że związków chemicznych odpowiadających za aromat, smak kawy może być kilkaset, nawet do 600. W tym polifenole, flawonoidy o działaniu antyoksydacyjnym, więc samo zdrowie.
1: Pan jest kawoszem?
0: Tak, i staram się tych kilka kaw dziennie wypić.
1: A kto nie powinien pić kawy?
0: No są takie zalecenia. Jeżeli ktoś cierpi z powodu choroby nadciśnieniowej poważnej, jeżeli kobieta jest w ciąży, to już należy skonsultować wtedy z lekarzem i upewnić się, czy mogę kawę pić, czy nie. No, ewentualnie jakieś choroby wrzodowe, żołądka i tak dalej. No, wówczas kawa może nie służyć, ale to są wyjątkowe sytuacje.
1: A dzieci, młodzież, bo dzisiaj w co drugim domu stoi super wypasiony ekspres do kawy i tam jakieś cappuccino można sobie zrobić. Czy nastolatek powinien sięgać po kawę?
0: Dzieci raczej nie, nastolatek już tak, bo proszę zobaczyć, nawet od 18 roku życia można kupować napoje energetyczne, a w nich jest kofeina w wysokiej dawce. No w kawie jest też kofeina, więc dzieci raczej nie, ale już młodzież oczywiście.
1: I kiedy młodzież na przykład uczy się do sprawdzianów, albo studenci do egzaminów, i oni często siedzą po nocach, to czy w nocy też mogą sięgać po kawę?
0: No kawa wiemy, że działa pobudzająco i na stacjach benzynowych kierowcy lubią się zatrzymać na kawę w trasie, nawet to jest zalecane. Wiemy, że kawa blokuje receptory adenozynowe w mózgu. Adenozyna to jest taki związek chemiczny, który wprowadza nas w sen, więc kawa blokuje receptory adenozynowe i wytrąca nas z tego momentu, kiedy czujemy się senni. Także działa pobudzająco na pewno i w drodze, i podczas nauki jest takim dobrym panaceum na to, żeby przetrwać.
1: To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj dr Marek Jurgowiak, biolog, biotechnik, popularyzator nauki, a rozmawiamy o ambrozji, o poranku. O kawie rozmawiamy i o jej magicznych i prozdrowotnych właściwościach. Kawa stanowi bowiem ważne źródło substancji odżywczych. W ziarnach kawy znaleźć można witaminę B2, B3, B5, jest też magnez, potas, mangan. Kawa doskonale wpływa na kondycję wątroby. Kawa zmniejsza ryzyko depresji. Okazuje się, że każdy, kto chce mieć dobry nastrój, powinien kawę pić. Jak wskazują badania, już jedna filiżanka kawy podnosi poziom serotoniny i dopaminy, czyli hormonów szczęścia. A ciekawostką jest to, że osoby lubujące się w espresso są znacznie mniej zagrożone zapadnięciem na depresję. Kawa jest też dobra dobrym sprzymierzeńcem dla wszystkich, którzy chcą dbać o swoją sylwetkę, bo kawa przyspiesza przemianę materii, a tym samym jest skutecznym reduktorem wagi. Tyle, że tutaj trzeba pamiętać, że kawa, aby dobrze działała na nasze boczki, musi być pita sauté, czyli bez dodatku śmietanki i cukru. No i najlepiej pita równocześnie z dobrymi treningami, a po takim dobrym treningu kawa może sprawić, że będziemy czuli mniejsze zmęczenie i mniejszy ból mięśni. Jak się bowiem okazuje, spożywanie 2-3 filiżanek kawy dziennie potrafi zmniejszyć bolesność mięśni nawet o połowę. Okazuje się, że takich efektów nie osiąga się, stosując podstawowe leki przeciwbólowe. Tyle, że na pewno, tak jak we wszystkim, jest jakaś granica, której przekraczać się nie powinno. Gdzieś mówi się, że 3-5 filiżanek to jest bezpieczna, dobowa dawka kawy. A gdzie jest ta granica? Ile tych filiżanek czy też kubeczków można w ciągu dnia wypić, w ciągu dnia i nocy, żeby sobie nie zaszkodzić, żeby potem nie chodzić jak zombie z wielkimi oczami?
0: No, mamy takie piękne przysłowie, co za dużo, to niezdrowo, i to powinno wszystkiego dotyczyć w naszym życiu. Z kawą jest podobnie. No, nawet picie prozdrowotnej zielonej herbaty może być w megadawkach niebezpieczne. Nawet znakomicie działające witaminy w megadawkach mogą być niebezpieczne, więc z kawą też uważajmy. Zakłada się dzisiaj, że 3-5 filiżanek, niedużych filiżanek dziennie, jest to odpowiednia ilość.
1: A jeżeli to komuś nie wystarczy i on jeszcze musi te 2 godziny posiedzieć, a jest już druga w nocy, 5 filiżanek kawy już poszło, to czym jeszcze się w takim razie próbować pobudzić? Tak zdrowo.
0: Podobne związki chemiczne są w herbacie, więc mocna herbata też działa pobudzająco. Ale to będzie bardzo podobny efekt jak po wypiciu kawy. No jeżeli wypijemy tą jedną filiżankę dziennie, aniżeli te 3-5, no na pewno nic złego nam się nie przytrafi.
1: A herbata miętowa może też w podobny sposób zadziałać, czy nie?
0: No nie, no mięta to już jest inna roślina. Tutaj mówimy o związkach chemicznych pobudzających, takich jak kofeina, teina. One znajdują się właśnie w kawie i herbacie.
1: No to skoro mówimy o tych cudownych właściwościach kawy, którą oboje uwielbiamy, to co do tej kawy? Bo jak się umawiamy, powiedział pan, że kawę pijemy, jak się spotykamy gdzieś tam w kawiarni. Umawiamy się na kawę i wtedy co do tej kawy? Ciasteczko.
0: Kawa na szybko to może być tak, poranny łyk espresso i biegniemy do pracy, tak się to na świecie dzieje. Jak się umawiamy w restauracji czy w kawiarni na kawę, no to najlepsze jest dobre towarzystwo do kawy, to z całą pewnością. Zawsze pasuje jakiś dobry deser, coś słodkiego.
1: A nie zepsujemy wtedy tych prozdrowotnych właściwości kawy? Podpuszczam pana ciągle trochę, bo tu znowu cukier się pojawia.
0: No tak, no więc jak bardzo dbamy o linię, o tak zwane boczki, jak to panie mawiają, no to na pewno za dużo słodkości do kawy nie należy polecać.
1: A w takim razie z czym na pewno kawy nie łączyć?
0: Z czym na pewno nie łączyć? Chyba nie ma takich wskazówek, bo mamy różne preferencje. A to troszkę śmietanki, a to mleczka, a to z cukrem, a to bez, a to mocniejsze, a to słabsze. Prawda, tych kaw mamy wiele rodzajów, więc nie ma jakichś takich szczególnych przeciwwskazań. No na pewno nie należy łączyć z dużymi ilościami alkoholu chociażby.
1: Czyli taki drink alkoholowo-kawowy odpada.
0: Kofeina już sama w sobie jest takim związkiem o silnym działaniu pobudzającym.
1: A lekarstwa?
0: A no właśnie. Tu należałoby pewnie przeszukać bogatą bibliografię na ten temat. Ja tylko tak bardzo ogólnie powiem, że są takie leki, gdzie mamy przeciwwskazania do łączenia. I z kawą, na pewno kawą nie popijamy w ogóle leków. Jeżeli przyjmujemy rano jakiekolwiek leki, to należy je popić najlepiej wodą. Na pewno nie kawą. Kawa może ograniczyć działanie pewnych leków, niwelować efekty ich działania. Chociaż na przykład kofeina znajduje się w niektórych środkach przeciwbólowych.
1: Mhm, czyli tutaj trzeba uważać,
0: więc
1: czytać.
0: Tak, to należy to skonsultować zawsze z lekarzem.
1: Mhm. A propos leków. Leków czym nie popijać jeszcze? Nie kawą i nie?
0: Sokami, na przykład grejpfrutowym, nie popijamy leków, popijamy wodą. To jest najlepszy sposób.
1: Mhm, no to o poranku. Dobra, kawa, później można też kawę. Jeśli z lekarstwami, to kawy.
0: Kawa, dobra nie muzyka, łączy. Dobre towarzystwo.
1: O, tak jest. To ja dziękuję za bardzo dobre towarzystwo.
0: Dziękuję bardzo.
1: O cudownych właściwościach kawy. Rozmawialiśmy dziś w programie Miasto Młodości z doktorem Markiem Jurgowiakiem, biologiem, biotechnologiem i popularyzatorem nauki, a przede wszystkim kawoszem. I mam nadzieję, że przez tych kilkanaście minut przekonaliśmy wszystkich, którzy czasami boją się jeszcze jedną filiżankę. Mogę dzisiaj wypić, czy już nie? Jak najbardziej 3 do 5 filiżanek dziennie. To jest według specjalistów bezpieczna, dobowa dawka kawy. Wypicie 2 filiżanek kawy dziennie może aż o 14% obniżyć ryzyko udaru mózgu. Poza tym kawa może ograniczyć występowanie innych chorób sercowo-naczyniowych. Może też zapobiegać cukrzycy typu drugiego, a nawet marskości wątroby. Co ciekawe, kawa bezkofeinowa, o tym też rozmawialiśmy z panem doktorem, ma równie korzystne właściwości, co ta zwykła, pełna kofeiny. Okazuje się, że każdy jej rodzaj ma w sobie nawet 1000 aktywnych składników, które mogą dobroczynnie wpływać na nasz organizm. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto zapamiętać. Lekarstwo od trucizny. Różni jedynie dawka, więc we wszystkim należy zachować umiar.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: O reklamie.

Jesień to czas, kiedy warunki na drogach zaczynają się zmieniać, dni stają się coraz krótsze, częściej pojawiają się opady deszczu, a widoczność szczególnie rano i wieczorem może być znacznie ograniczona, dlatego świętokrzyska policja przypomina, by nosić odblaski. Niewielki element może uratować nam życie.

Ale jazda od rana. Ze wszystkiego, co się musiało dzisiaj stać, akurat wypadło na poniedziałek, no nie? Żeby było wam łatwiej zacząć ten nowy tydzień, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, siemanko.

Bibi Rexa i Fatless in Your Religion w Melo. Nowy tydzień, nowy dzień, nowy poniedziałek. No i nowi wy oczywiście. Jest szansa się tym pochwalić od samego rana. Dajcie znać, że idzie wam po prostu rewelacyjnie w ten poniedziałek. Dajecie radę i że jesteście gotowi, żeby zgarnąć merch od Melo. Mam dla was fajną torbę. Taka Melo torba na pewno przyda się wam tej jesieni. Zapakujecie do niej dużo. Dodatkowo można się fajnie ponosić. Praktyczna, fajnie wygląda, będą wam zazdrościć. Co mogę dodać jeszcze? No, na przykład, że 321-321-777 to jest numer, pod który powinniście dzwonić jak najszybciej, już teraz i zgarnąć taki merch na początek nowego dnia i tygodnia. Melo Torba czeka na was, 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Melo Radia, właśnie teraz, za 20 sekund.

0: Liwka w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siemanko, Łukasz.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, Łukasz. A ty już w pracy jesteś, czy jeszcze nie?
1: Już w pracy, tak jest.
0: A

0: żeby zgarnąć Melo Merch. Najpierw...
1: Trzy szoty w Melo.
0: Mam do ciebie trzy szybkie pytanka z samego rana w poniedziałek. Śniadanie od razu, po obudzeniu, czy dopiero po kilku godzinach?
2: Po kilku godzinach.
0: Dobra. A jabłko czy gruszka?
2: Jabłko.
0: Dzisiaj dzień jabłka, to spróbuj przynajmniej jedno. Wolisz długie czy krótkie spotkania?
2: Długie spotkania.
0: No jasne, jak się spotykać, to już po coś, nie? Łukasz, poniedziałek wjeżdża u ciebie całkiem nieźle. Melo Torba, dla ciebie, pozdro.
1: Trzy szoty w Melo.

0: prosto, prosto, prosto, potem lekko skręcacie, potem znowu prosto. No, kto nie nawigował z lekko przymkniętymi oczami po swoim mieszkaniu w środku nocy, ten nie wie, o czym mówiłem, ale reszta wie. No i wiecie też pewnie, że newsy już za chwilę. Marcin wie, o czym będzie.
1: Kieruj się na południe, Waldek, a w newsach będzie Kraków i druga tura wyborów prezydenckich, która tam będzie.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Ilaya Oksy, Lawinia, Reasons w Melo. Tak będzie u nas w tej turze, którą zaczynamy już po 7:00. Za 6 minut, 7:00 to jest poranek poniedziałkowy z Melo Radiem.

0: Kościelce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
14: pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Pogoda.
16: Nareszcie gorsza odsłona jesieni nieco ustąpiła i przed nami jeszcze kilka pięknych, słonecznych dni i co ważne całkiem ciepłych. O poranku za gorąco nie jest, ale to w końcu ostatnie dni września. Teraz w Kielcach i pobliskich miejscowościach okolice 7-8 stopni. Potem jednak będzie przyjemnie do 21 około 14. Poniedziałek minie pod znakiem słońca, chmur raczej nie zobaczymy.
17: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
18: Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, który zdobył 36,6%, a Moniką Piątkowską z KO, która miała 29,9% głosów. 5 mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej w Fairford. Według policji przygotowywali zamach terrorystyczny. W pobliżu bazy miał zostać odnaleziony spory ładunek wybuchowy. Jutro ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dostępny będzie najnowszy preparat, informuje Ministerstwo Zdrowia. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Na lotnisku czekały na nich wczoraj tłumy kibiców.
19: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać.
20: Tak na spontana, samochód i jesteśmy.
18: Polacy wygrali w finale z Francją 3-1.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: Tak całkiem na spontanie, nie? Był weekend, jest poniedziałek, za to wy w tym jesteście mistrzami od samego rana, co oczywiście udowadniacie, a my to widzimy i czujemy. Jest siódma. Waldek Derwak, siemano, cześć, dzień dobry.

Beautiful Now w Melo Radio. Ciekawe, ile osób dzisiaj wstało, spojrzało na zegarek, powiedziało, ale wcześnie, pięknie. Poniedziałek jest, pięknie. O, dobra, nikt się nie zgłasza. Ale za to liczę na to, że zgłosicie się mocno i wyślecie nam głosówkę dzisiaj, w poniedziałek rano, bo pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce. Czego lepiej nie mówić w taksówce? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na was za najlepsze, najfajniejsze, najbardziej oryginalne, najbardziej odjechane propozycje. Czeka oczywiście fajny Melo Merch do zgarnięcia dla was. No to skutecznie działajcie. Na meloradio.pl czekamy, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać głosówkę. Czego lepiej nie mówić w taksówce? Czekamy na was. 12 po 7.

0: Bambija Klosia. Melo Radio, podkręcamy tempo w poniedziałek rano. To jest najlepsze miejsce, w którym znajdziecie najlepsze wasze odjechane pomysły na pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Wiadomo, wszyscy się spieszą z samego rana. Niektórzy mocno już spóźnieni, 17 minut po godzinie 7. Jedni w biegu, inni biegną, a jeszcze jeden to dobiegł, słuchajcie, w Berlinie. No, był maraton do mety. No, a gdzie można dobiec w maratonie, no?
1: Do wielu miejsc.
0: No, do mety dobiegł. I to szybko dobiegł. Ale nie to jest najważniejsze, że on dobiegł szybko. Ważne jest to, w czym on dobiegł. Słuchajcie, gość przebiegł maraton w Berlinie w 2,5 godziny i te 42 kilometry to on przebiegł w gumowych klapkach. Także jak czujecie, że dzisiaj jest wam jakoś tak nie po drodze, albo pod górkę na przykład. Nie?
1: Ale jakby co miał jakieś zapasowe na zmianę, bo tak zgubić łatwo można biegnąc.
0: Pojęcia nie mam. Dobiegł w jednych, słuchajcie, i wyszło mi tak szybko, przeliczając, że to oznacza mniej więcej 3 minuty i 33 sekundy na 1 kilometr. Gościa trochę poniosła. No to run.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. W poniedziałek rano każdy ma jakieś miejsce, do którego powinien dotrzeć. Większość z nas się mocno w tę stronę spieszy. 27 minut po godzinie 7. Już mamy i podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce. No można mieć naprawdę odjechane pomysły. Na przykład wasze propozycje. Jakby co, to mnie tu nie było. Możemy jechać bocznymi drogami? Sorry, da się otworzyć bagażnik od środka? Albo może pan wyłączyć lokalizację? Albo szybko za nimi. Dajcie znać, jakie wy macie propozycje. Czekamy na meloradio.pl na wasze totalnie odjechane pomysły. Za najlepsze mamy merch Meloradia. Czekamy, meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonics Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonics Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Fernandez. Co jeśli w Melo Radio? Tak gramy dzisiaj dla was w poniedziałek rano, tak podkręcamy tempo za 17 minut, godzina 8 rano. A co jeśli ten poniedziałek będzie zdecydowanie przyjemniejszy, niż byście sądzili? Dzisiaj czekamy na wasze głosówki i mamy pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Takie propozycje przyszły. Ma pan może kominiarkę? Proszę zapomnieć, gdzie wysiadłem. Możemy najpierw podjechać pod bank? Albo proszę się nie przejmować tymi sygnałami. Jak macie swoje jakieś odjechane propozycje, to czekamy na meloradio.pl. Fajny Melo Merch oczywiście też czeka. Za 17 minut 8.

0: Najlepszy dropowych hitów mamy dla was. A to nowy single Duet to Colors. Jak zawsze, jeśli chodzi o nich właśnie, to klubowej energii w tym numerze nie mogło zabraknąć. Dużo gorąca również. Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. U nas oczywiście nie może zabraknąć tego, co najistotniejsze dla was z samego rana. Będą newsy za chwilę.
1: Drogo, coraz drożej. Zajrzymy na stację paliw.
0: Nie strasz, bo prognoza pogody też będzie i tam też o cyferkach. Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Pauza i Magnetic. Mówicie, że drogo będzie? No to ja wam powiem, że u nas na bogato. Zaczniemy kolejną godzinę w Melo.
2: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby Twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie. Trafik.
13: Przypominam, że w kieleckiej strefie płatnego parkowania montowane są nowe urządzenia, mają dotykowe ekrany, są proste w obsłudze i wkrótce całkowicie zastąpią wysłużone maszyny. Do połowy października na ulicach miasta stanie łącznie 80 nowoczesnych parkomatów.

0: Pogoda.
1: No i ostatnie dni września zapowiadają się wyjątkowo ciepło i przyjemnie. Już dziś w Kielcach i pobliskich miejscowościach słońce w roli głównej. Chmury raczej się nie pojawią nad naszymi głowami, a jeśli już, to nie groźne. Na razie padać nie powinno. Temperatura rośnie i finalnie około 14 zatrzyma się na poziomie 21 stopni. Podobne wskazania na termometrach także w kolejnych dniach.
2: Jest już prawie ósma. News Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Na stacjach paliw olej napędowy już powyżej 9 zł za litr, a benzyna powyżej 8 zł. Jeśli prezydent nie podpisze projektu ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to kierowcy nie zapłacą mniej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: Wariant zero-jedynkowy.
3: Do tego największe sieci paliw milczą o promocjach. Teraz Ukraina. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Przenosimy się do Portugalii. W Porto doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Barcelony do Bostonu. Co najmniej 14 pasażerów maszyny Delta Airlines potrzebowało pomocy medycznej. Mieli podtruć się dymem, który pojawił się na pokładzie. I jeszcze sport. Amerykanin Brandon McNulty został mistrzem świata. To w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego.
2: A jak tam wasz poniedziałkowy wyścig? Dotarliście tam, gdzie powinniście być bez spóźnienia, bo to już ósma. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej. Inni gadają, my już

Skręcamy tempo w Melo Radio i uwaga, uwaga, bo to właśnie teraz jest szansa, żeby dzwonić do Melo pod 321-321-777 do zgarnięcia skiety Melo Radia. Jest Melo Torba, no i jest oczywiście nasz nowy konkurs, nowa zabawa, ostatnie słowo. Czekamy na was już teraz, dzwońcie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę. 321-321-777.

0: Ostatnie słowo.
1: Mamy już 16 minut po godzinie 8 i mamy ich. Jest Marysia. Cześć Marysia.
2: Witam.
1: Cześć, cześć. Marysia, to nudziła jej się tak w weekend, że w poniedziałek postanowiła sobie posprzątać. I jest Michał też. Cześć, Michał.
2: No.
1: Cześć, Michał. Michał, Michał.
3: Cześć.
1: Cześć. U kogo takie dźwięki? Michał to siedzi na monitoringu teraz i czujnie obserwuje wszystko. Michał, to dobrze, że jesteś skupiony. Marysia, ty też się skup. Michał, to chyba u ciebie. Weź tam przycisz wszystko, żeby dobrze było nas słychać. Zasady są takie. Już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. I teraz uwaga. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Marysia. Okej. Okay. No a później z kolei Michał. Jedno słowo podaje Marysia i jedno Michał. Znów jedno Marysia i znów jedno Michał. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Liczy się refleks, szybkość. No i sprawdzimy, komu dzisiaj pójdzie lepiej. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
1: Dobrze, świetnie. Marysia, Michał, przypomnę, zaczyna Marysia, a dziś kategoria to, uwaga, uwaga, postacie z bajek. Postacie z bajek. Czas, start, macie 20 sekund. Start.
2: Królewna Śnieżka.
3: Kot w butach.
1: Marysia, szybciej.
2: Miś Puchatek.
1: Michał.
3: Szymek.
1: Marysia.
2: Ojej, no to...
1: Koniec czasu!
4: No, dawno bajek nie oglądali, no.
1: Ej, no co z wami?
4: Poniedziałek jest.
1: Marysia, to trudne było?
2: Pomrotność. No, no. Po prostu dawno temu bajeczki słuchałam.
1: Jasne, tak sobie myślę, kto z bajekowych postaci za sprzątanie się brał, co?
2: No właśnie, no, jej, no teraz to już wiem, rozpłonka i ach, tak.
1: No
2: tak.
1: A teraz to się odblokowało, nie? Michał.
2: Tak, blokada.
1: Michał. Dwa punkty.
3: Jestem.
1: No jesteś. Dwa punkty, Michał. Dwa. No trochę słaby. Marysia też dwa. No to remis mamy.
4: Tak.
1: No, to melotorbę wam wysyłam.
3: No ja już też trochę bajki dawno temu oglądałem, ale coś tam pamiętam.
1: No, dobra, ale za to, Michał, przyznaj się, w weekend to ty nie jedną bajkę potrafisz opowiedzieć, nie? Pozdrawiam. No, trzymajcie się. Fajnego poniedziałku. Bye, bye.
2: Wszystkiego dobrego.

0: Ward Away i Griffin, ale świetnie się niesie ten numer. W Meloradiu podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano i dziś mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka oraz Światowy Dzień Jabłka. Słuchajcie, tak niekoniecznie z przyczajki jakieś jabłko można na śniadanie jak najbardziej przyjąć. Słuchajcie, jak myślicie, w czym można być mistrzem świata mając 11 lat? Pomyślcie chwilę, za moment powiem dokładnie o co chodzi. Pitbull i Chris Brown wcześniej i International Love. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba!
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Cappuccino. Caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: It's so good, i Rush. Z taką energetyczną muzą jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Charles Ivan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Już za 16 minut 9 na naszych zegarach. Słuchajcie tego, 11-latek z Japonii zdobył złoto igrzysk azjatyckich w e-sporcie. Chłopak chodzi jeszcze do podstawówki, no, gra już od przedszkola, a do reprezentacji Japonii dostał się zaledwie rok temu. Głupio ci?
1: Wow, no pewnie, że głupio, bo ja do tej pory się nie dostałem do reprezentacji Japonii, mam trochę więcej lat.
0: A dostałeś się do jakiejkolwiek reprezentacji? Słuchajcie, już pokonał przed ekranem wielu dorosłych i nie zgadniesz, jaki ma sposób na koncentrację i wytrzymałość, no?
1: No jaki, no?
0: No, jak mówi, przed każdymi zawodami je węgorze. Czemu? Nie wiem. Ale jestem ciekaw, czy on już wie, co będzie robił w Sylwestra.
2: Będę grał w grę.

0: za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max z Melo i Fate. Mamy dla was też newsy, no i sprawdzimy prognozę pogody już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: Oglądana będzie Barcelona. Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Kierowcy i piesi korzystający z ulicy Łódzkiej w Kielcach muszą przygotować się na kolejne zmiany na odcinku od ulicy Robotniczej do wiaduktu kolejowego. Ruch w obu kierunkach został skierowany na północną jezdnię Łódzkiej. To kolejny etap dotyczący budowy S-74. Dziś z całą pewnością możemy śpiewać tyle słońca w całym mieście. Naprawdę dziś nam go nie zabraknie. Według prognoz ostatni poniedziałek września będzie pogodny, no i ciepły. Na termometrach zobaczymy nawet 21 stopni. Tyle będzie w Kielcach około godziny 14. Kolejne dni także całkiem przyjemne pogodowo. Tylko w czwartek może być szaro, ale nie powinno padać.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ihor M. na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Mężczyzna podejrzany jest o atak w klasztorze w Jarosławiu. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Szwecji w ramach Ligi Narodów. Robert Lewandowski w piątek był cieniem samego siebie. Trener Jan Urban przyczynę patruje w jetlagu po przylocie ze Stanów.
3: Było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
2: Mecz ze Szwedami o 20:45. W planie finansowym CPK jest spora dziura. Na szybką linię kolejową Y Unia Europejska da maksymalnie 13, a nie 33 miliardy złotych, pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Trening siłowy daje efekty jeszcze przed utratą wagi. Powoduje kurczenie się komórek tłuszczowych i inne korzystne zmiany, tak twierdzą po swoich badaniach naukowcy.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: A wy trenujecie dzisiaj od samego rana, co? No właśnie. Wiadomo, poniedziałek, wymagający temat, ale dajecie radę, no przecież kto jak nie wy. My podkręcamy tempo, tak żeby było łatwiej, prościej i żeby wam po prostu dzisiaj od rana szło. Inni gadają, my już gramy, już 9:00.

Groove Coverage w Melo Radio. 12 minut po 9 mamy i mamy też poniedziałek, 28 dzień września już. Dzisiaj dzień jabłka i dzień tajniaka. Niektórzy po tajniacku to by chcieli przez ten poniedziałek się prześliznąć. Uda się wam na pewno. A za chwilę więcej o tym, na jak dużą popularność może liczyć pewnego rodzaju nowy trend w zwiedzaniu. O tym już za chwilę. A wcześniej Robin Schulz w Melo.

Filipa Ginelle w Melo. Słuchajcie, to jest chyba jasne, że jedną z najbardziej odstresowujących rzeczy jest planowanie kolejnych wakacji. Można to robić z ciekawego klucza. Jest nowy trend, w którym pomaga strona internetowa stworzona przez jednego tylko człowieka. Zrobił on interaktywną mapę, na której można znaleźć wszystkie miejsca, w których kręcono najpopularniejsze filmy na świecie. Dzięki temu możecie zaplanować sobie fajny urlop, na przykład w miejscach, które widzieliście wcześniej na ekranie. Fajne jest to, że każdy może zgłosić nowe miejsce. Zanim trafi ono jednak na taką mapę, jest sprawdzane, czy faktycznie był tam kręcony jakiś znany film. Także nie zgłaszajcie miejsc, w których sami kręciliście jakiś filmik na telefonie.

0: Hey, bo jest all of my life. No i właśnie dzięki takim numerom nawet poniedziałek wygląda od samego rana całkiem nieźle. Cibol już za chwilę, Wonderland, żebyście poczuli się naprawdę fajnie. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. 26 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: Bersowa Północy w Meloradiu na 20 minut przed 10. I to jest czas, kiedy możecie pomyśleć, jaki pomysł mielibyście na to, żeby wydać 200 od Melo. Szybka kasa czeka. Marta, co planujesz?
1: Planuję wesele. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: To jest dobry pomysł, to jest dobry plan. A jaki wy macie plan na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia? 200 wyczekają. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam zgłaszajcie swoje totalnie odjechane pomysły. Czekamy. 200 pofroną do kogoś na pewno. Jeszcze dzisiaj.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na początek tego nowego tygodnia. Wasted, Gnarly, Major League i to wszystko oczywiście w Melo Radio. W poniedziałek rano niektórym trzeba przypominać, bo weekend był dość wymagający, ale to wiesz dlaczego, nie? Niektórym się nałożyły dwie rzeczy. Sobota i niedziela.
1: No to są bardzo niebezpieczne tematy. Jeżeli do tego się podejdzie w sposób nieodpowiedzialny, powstaje ryzyko niedowiezienia, ale jeżeli zrobicie to dobrze, no to w poniedziałek zdecydowanie łatwiej się wstaje.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, Kungs, Teofilus, London i Galaxy.
0: A wiecie co? To ja wam powiem, że we wtorek to się będzie wstawać jeszcze łatwiej. Sami się przekonajcie, polecam jutro od 6:30.
1: Jezu, tak rano? No dobra, no. Trzymam za słowo, zobaczymy, sprawdzimy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Lada moment rozpocznie się rok akademicki, dlatego Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zachęca uczniów i rodziców do wcześniejszego zakupu biletów semestralnych. Te będą ważne od 1 października do 15 lutego przyszłego roku. Bilety można kupić w 4 punktach na terenie miasta. Jeśli wierzyć prognozom, to końcówka września i pierwsze dni października będą pogodowo naprawdę bardzo przyjemne. Już dziś w regionie świętokrzyskim słońce w roli głównej, chmur raczej nie zobaczymy, a jeśli już, to nie groźne, o deszczu nie ma mowy. Z godziny na godzinę robi się cieplej i około 14 na termometrach w Kielcach i pobliskich miejscowościach zobaczymy 21 stopni.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. W Bobrzy w gminie Miedziana Góra zakończono ważną dla bezpieczeństwa inwestycję. Rozbudowany został ponad 600-metrowy odcinek ulicy Staszica oraz przebudowany most nad rzeką Bobrzą, mówi wójt Miedzianej Góry Damian Sławski.
2: W ramach inwestycji o wartości ponad 4 milionów złotych została przebudowana droga, natomiast co najbardziej istotne, został przebudowany most.
0: Prace w dużej mierze zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W Kielcach trwa modernizacja eksbutera. Zamontowana została platforma ułatwiająca kibicom poruszającym się na wózkach dostęp do korony stadionu. Wymieniono ponad 10 tysięcy krzesełek na żółto-czerwone oraz zamontowano nowe tapicerowane fotele w sektorach VIP. Międzynarodowy program stypendialny miasta Kielce wraca po raz kolejny. Liczą się wyniki. Wystarczy średnia minimum 75% z dwóch przedmiotów rozszerzonych na maturze i rozpoczęcie studiów na jednej z kieleckich uczelni. Wnioski będzie można składać od 1 października.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBŚP rozbiło gang kradnący samochody w Niemczech. Jego łupem padły auta warte w sumie ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 10 osób, 8 z nich trafiło do aresztu. Na rynkach ropy duże wzrosty cen to przez brak postępów w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iga Świątek wraca na kort. W środę zacznie się turniej tenisowy w Pekinie. Polka od kilku dni jest w stolicy Chin i szlifuje formę przed imprezą. Niezwykłe widowisko na wielkim ekranie. Wieczorem będzie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Konrad.
5: Postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe.
4: Lalka w kinach będzie od środy.
3: A my dzisiaj śmigamy na to wszystko, zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo będzie cały event premierowy, także jakby coś, to obserwujcie sociale Melo. I mówimy wszystkim siemano w poniedziałek, 10 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungs, Teofilus, London i Galaxy, zaczynamy naprawdę z grubej rury. I nie martwcie się tym poniedziałkiem, bo wszystko będzie okej.

Za to muzyczne niebo odpowiada Thomas Gray. I piosenka też nazywa się Heaven. I brzmi naprawdę super. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A to może być szokujące, ale jak się okazuje, to prawda. Mówimy o zestawieniu gier, na które wszyscy w tym roku czekamy. Oczywiście mowa jest też o GTA 6, ale to nie jest na pierwszym miejscu. No bo czytam w sieci, że pierwsze miejsce rzeczywiście na liście tych najbardziej oczekiwanych gier zajęło Pokémon Winds and Waves, a kolejne to m.in. Persona 6, no i wersja nowa Zeldy Ocarina of Time. Głośne GTA 6 uplasowało się tam dopiero na 6. miejscu. I wiecie, w sumie to się zgadza, no bo 6. miejsce, GTA 6... Całkiem nieźle to fituje.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Ostatnio ta nuta jest dosłownie wszędzie, stała się pięknym trendem, do którego wracamy z radością, trochę wakacyjnie zresztą. Paraiso i Lost Frequencies, Mary Frost, Melo Radio i 27 minut po 10. I w tej godzinie jeszcze no kolejne genialne nuty, które zadbają o to, żebyście mieli dobry poniedziałek, no bo między innymi będzie to Sofia Loren, DJ Remo i Tymek. Oj, to pięknie zagra. I to już niedługo.

0: Reklama.
1: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
0: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
1: Spotkajmy się w Biedrze.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Meloradiu. 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. I szybkie przypomnienie, skoro mamy nowy tydzień, czyli kolejne przygody i kolejne pomysły na to, żeby zrobić coś dla siebie, no to ziomeczki, wy dobrze wiecie, że macie u nas szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko dusza zapragnie i warto o tym napisać. Między innymi na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukacie szybkiej kasy i piszecie, co zrobicie z tymi pieniędzmi. Im bardziej szalone pomysły, im bardziej kreatywne, im bardziej szablonowe, że tak mądrze się tu wypowiem, tym lepiej. Bo dzisiaj ktoś z was przytuli to siano i będzie mógł się cieszyć i od razu je wydać.

0: Criss-cross Amsterdam i Mają Maj w Meloradio. 10 minut do godziny 11, podkręcamy tempo i za chwilę newsy. Marcin, co w newsach?
1: A w nich będzie o tym, że znowu można wybrać takie słowo roku, którego używa młodzież.
0: Okej, ciekawy jestem, czy na tej liście jest m.in. Sigma albo Skibidibi.
1: Nie wiem.
0: Ale się dowiemy.
2: A już o 11 zagramy
0: Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w Meloradio. Wystartujemy z tym numerem punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: Select. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Po reklamie. Pogoda.
7: Co prawda poranki i wieczory są już chłodne, ale za dnia ma być naprawdę przyjemnie. Dziś do 21 stopni. Tyle będzie w Kielcach około 14. Na świętokrzyskim niebie słońce i jeszcze raz słońce. Chmury raczej dziś się nie pojawią, zatem i o deszczu w prognozach nie ma mowy. Co więcej, kolejne dni zdaniem synoptyków będą podobne. Tylko w czwartek ma być szaro, ale nadal ciepło.
6: To są newsy Meloradia Kielce.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Kolejne uderzenie w narkotykowy proceder. Tym razem kieleccy policjanci zabezpieczyli blisko 4 kg środków odurzających i substancji psychotropowych, a także pieniądze. Szacunkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z nich decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W regionie świętokrzyskim trwa jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność i zwiększona opieka właścicieli nad psami i kotami. Grzegorz Pałka.
8: Jest apel, aby nie dotykać i nie niszczyć przynęt, bo będą one wtedy omijane przez lisy. Preparat jest koloru brązowo-zielonego w kształcie bloczka. Nie jest szkodliwy dla zwierząt domowych, ale warto trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
7: Akcja potrwa do końca września. Ostrożność należy zachować jeszcze przez kolejne 2 tygodnie. Także do końca września trwa druga edycja akcji Przelewamy krew dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Do podziału między strażaków jest rekordowe 760 tysięcy złotych.
9: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Polityczna przyszłość Michała Moskala niepewna. Na razie poseł PiSu jest zawieszony w prawach członka partii. Wszystko przez spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Liczba przypadków eboli przekroczyła 8 tysięcy. Tak jest w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 3900 osób. Nauczyciele w Polsce wciąż domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. Mowa o projekcie ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będą pytania do posłów, dlaczego Sejm nie pracuje nad tą ustawą.
11: To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja.
10: Premier obiecywał przyspieszenie prac nad ustawą. Ruszył plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. To już 11. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
12: Dawajcie, zgłaszamy XD, będzie śmiesznie.
10: Aha.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Nie, no ja wam mówię, no każdy pisze XD dzisiaj przecież, no XD
10: tak,
12: jest
10: ale
12: fajne.
10: Pytanie, czy piszesz je obie dużymi literami, czy...
12: Zazwyczaj tak, zazwyczaj
10: czy
12: tak.
10: Czy X małą, D dużą, bo za moich czasów było właśnie X małą, D dużą.
12: Nawet w przypadku XD rozmiar ma znaczenie, to jest niesamowite. 11 na zegarach, siemanko, kiedy inni gadają, my już gramy Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tym zaczynamy. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ja sobie muszę taki tatuaż kiedyś zrobić z tym.

Liwka i Poza Tobą Nic w Meloradio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo, a ten trend to jest dość mocny, więc ostrożnie. Czytam, że w Pakistanie na imprezę ogarnia się gigantycznych rozmiarów goryle. Po co? Nie wiem, ale to ma podobno wpływać na lepszą integrację podczas wesela czy innych tego typu spotkań. Powiem szczerze, chciałbym to zobaczyć w Polsce. Byłoby to naprawdę fajne, ale patrząc po naszych realiach, to raczej na weselach zobaczylibyśmy guźca albo dzika, bo to jest ostatnio temat mocno na czasie. Sigala, Sweet Lovin' już teraz w Meloradiu, bo gramy tak, żebyście zawsze mieli dużo uśmiechu i dużo pozytywnej energii. No to róbcie głośniej.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Do Armina to zawsze grzecznie trzeba. No bo pan Armin to grzeczny facet. Pan Armin, dzień dobry, na klatce zawsze odpowie. Jeszcze w międzyczasie, jak ma chwilę, to zrobi wam fajną nutę. Także pana Armina szanujemy. Everlasting to wygraliśmy przed momentem. Kto jest zachwycony tym brzmieniem, a go nie znał, no to proszę sobie zapisać. A kolejne takie cuda wyjątkowe od serducha będą jeszcze w tej godzinie między innymi Ella Henderson, Rudimental i Alibi. Będzie też Ian Carey, Red Light. Także generalnie zadbamy o was jak zawsze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

High and Carry, Red Light, Meloradio, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Wiem, że jesteście zmęczeni, zestresowani, zwłaszcza, że zaczął się nowy tydzień, kolejne wyzwania, kolejne taski w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, jest jeden prosty sposób na to, by się trochę wyluzować, trochę zrelaksować. No bo czytam tutaj właśnie w prasie, że najprostszym sposobem na to, by zredukować swój niepokój o jakieś 35%, to m.in. oglądanie rolek ze śmiesznymi i tym samym słodkimi zwierzętami. To też obniża tętno i ciśnienie i generalnie wpływa bardzo pozytywnie na chemię mózgu. Dlatego jeżeli się stresujecie, jeżeli potrzebujecie taki moment odprężenia, odpalcie sobie słodkie kotki, słodkie pieski, będzie wam dużo lżej.

0: Sexy Magic, Paco Amoroso i Pink Panther z Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, ale nie znaczy to, że to coś bardzo złego.
1: Wiecie, no nie, są gorsze rzeczy niż poniedziałek.
0: No to dobra, co na przykład, cwaniaczka, jak już się tu tak wysprzęgliłeś? No dawaj.
1: Niedziela wieczór.
0: A we skitu masz rację, no dobra. Ty, a co w newsach będziesz miał? Bo Marcin Sikora przed momentem właśnie
1: tak, a będzie o tym, jak światło może pomóc w walce z deepfake'ami.
0: O, proszę bardzo, i to są cenne informacje. Już się nie możemy doczekać, bo deepfake'ów nie szanujemy.
2: A już o 12 zagramy
0: Jazzy Spritz i Can't Deny It. Bardzo imprezowa nuta, bardzo dobre wibracje z niej płyną i usłyszymy się punktualnie o 12 z tym brzmieniem.

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwal Land on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Pogoda.
1: Piękna, złota polska jesień przed nami. Najbliższy tydzień zapowiada się słonecznie i ciepło, na termometrach wskazania powyżej 20. Dziś do 21 stopni, tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach około 14. Poniedziałek będzie pogodny, na niebie dominuje słońce i tak zostanie przez cały dzień. Chmury, jeśli się pojawią, to nie groźne. Noc będzie chłodna, w okolicach 7-8 stopni.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Kieleckich kierowców czekają kolejne dobre informacje. Jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną odcinki dwóch ważnych ulic. Chodzi o Radomską i Tarnowską, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
2: Te prace są związane z wymianą nawierzchni, żeby było bezpieczniej, żeby było bardziej komfortowo. I one będą wyglądały bardzo podobnie jak w przypadku remontów nakładkowych w ramach programu prezydenckiego Kielce bez dziur.
1: Na remonty miasto Kielce pozyskało fundusze w wysokości 3,5 miliona złotych. Ponad 100 milionów złotych, tyle od 2013 roku zainwestowano w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Tegoroczna edycja właśnie trwa. Głosować możecie do 6 października na stronie Budżet Obywatelski Kielce.eu. Był sport, emocje i wielkie serca. Ex-But Arena gościła wyjątkowy mecz charytatywny. Naprzeciw siebie stanęły Korona Kielce i drużyna Remonty TV. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany m.in. na budowę hospicjum dla dzieci w Kielce.
3: Minuta do 12. Marcin Sikora i newsy Meloradia.
4: Nielegalne leki i tytoń w przesyłkach kurierskich zostały ujawnione podczas kontroli w sortowniach paczek. To w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźli je funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz Nepal. Dwóch przewodników nie żyje, a 14 osób jest zaginionych. To po wczorajszym zejściu lawiny na bazę wspinaczkową na Himlung. Dziś wznowiono ich poszukiwania. Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 z nich nie ma z tym problemu. Ci, którzy problemy jednak mają, wskazują kilka przyczyn, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
5: Głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę.
4: 20% pracujących opiekunów zmieniło pracę. Światło pomoże wykrywać wiele deepfake'ów jednocześnie. Naukowcy stworzyli specjalny system, analizuje jednocześnie 15 filmów.
3: I bardzo dobrze, trzeba z tym walczyć, bo bardzo łatwo można się złapać. W rytm zasady AI, czy myślisz, że to AI? Ja bym powiedział zazwyczaj, że tak.
4: Także... Czyli AI czy I?
3: Można sobie wybrać. Kiedy nie gadają, już gramy. Jazzy, Spritz, Can't Deny It, będzie tego więcej.

Neptunika i What If, to jest Melo Radio, 16 minut po 12. Słuchajcie, patrzę na kalendarz świąt nietypowych, a tu mamy coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Mówię, nice, no jakiegoś Jamesa Bonda nam tu trzeba. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć jako agent specjalny na randce? Macie jakieś pomysły? WhatsApp Meloradia, od tego on jest, od tego oni są. Także nagrywajcie głosówki, czekam na wasze bardzo szalone propozycje. Wiem, że was na to stać, bo już was trochę poznałem. Zadam jeszcze raz pytanie, co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Bez hamulców, proszę.

0: James Hype i Confession w Meloradiu, ale siada ta nuta. Od piątku słyszymy się z nią znacznie częściej, bo jest po prostu dobra. 27 minut po 12 i dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Kabila?
1: Jako agent specjalny i na randce można powiedzieć, że ma się duży pistolet.
0: No i teraz pytanie, czy to groźba, czy zachęta? Sami ocencie, odpowiedź zostawiam wam. Co jeszcze można powiedzieć? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze Explosion, Calvi i Remi.

0: To promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Calvin Harris, Melo Radio. My tak podkręcamy tempo. Przypomnę, że mieliśmy wielką szansę, wielką możliwość i wielki zaszczyt spotkać Calvina Harrisa na Tomorrowland i to wszystko możecie zobaczyć, bo pan Calvin zadbał o to, żeby były piękne wrażenia muzyczne, byli goście. John Newman między innymi się pojawił i na żywo zaśpiewał na main stage. No było to rewelacyjne. I wy możecie to zobaczyć naprawdę na Instagramie Meloradia. Tam wbijacie, macie dosłownie wszystko. Także jak akurat wam się nudzi w robocie, to będzie jak znalazł. Metzner, cały blok, to już teraz.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Zdradzę wam trochę kuluarów radiowych. Zawsze, kiedy przychodzi do studia Ula Harciarek i mamy wspólne wejście, to ja mówię: dobra, Ula, zapraszam cię do tańca.
1: Tak, ale nie tańczymy.
0: Nie tańczymy. Co prawda trochę tańczymy na antenie, no bo mamy taką muzę, która do tego trochę gdzieś tam skłania, ale też tańczymy między informacjami i newsami, bo to już za chwilę.
1: Oczywiście. A w nich będzie o sukcesie serialowej Lalki. No jestem ciekawa, czy wiesz, o co chodzi.
0: Nie wiem, o co chodzi.
1: No właśnie, no ale to jeżeli... za chwilę powiem.
0: Słuchaj, jeżeli się nie wie, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Tak mówią podobno.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Tall Star i I Like. Kiedy inni jeszcze będą gadać, my już to zagramy punktualnie o 13:00.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
5: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i jest razem z nami Ula Harciarek.
2: Policja złapała mężczyznę, który miał okraść szpital w Miastku. Karetkę oraz sporą część sprzętu udało się odzyskać. Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich więcej niż rok temu. Średnia kwota takiego kredytu to 489 tysięcy złotych. To będzie okazja do rewanżu, bo nasi piłkarze zagrają dziś w Lidze Narodów ze Szwecją, z którą przegrali walkę o mundial, mówi trener Jan Urban.
3: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
2: Mecz o 20:45. Sukces serialowej Lalki. Blisko połowa pytanych po jej obejrzeniu chce sięgnąć po powieść Bolesława Prusa, a już w tym tygodniu do kin wejdzie filmowa adaptacja Lalki.
1: No ciekawy jestem, które będzie lepsze, ale sprawdzimy to pewnie.
2: Sprawdzimy.
1: Pewnie nawet trochę o tym pogadamy. Siema, 13 na zegarach, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy i dbamy jak zawsze o to, żebyście mieli genialny nastrój i w ogóle pozytywne wibracje. Marno Hofstadt, I Like, od tego zaczynam.

Offenbach, Stair Sailor i Four to the Floor w Meloradiu, 16 minut po 13. Dla osób, które narzekają na jesień i chciałyby trochę słońca, chyba mam naprawdę dobre wiadomości, no bo sobie odpaliłem radary pogodowe, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I słuchajcie, przez cały tydzień i nawet trochę przyszłego, to na termometrach takie 20 stopni będzie, nie? Jutro 21, dużo słońca. Także wiecie, to nie będzie lato. Ja wiem, to nie będzie lato, ale styl będzie naprawdę w porządku. Także skorzystajcie z tego i nie wiem, jakiś spacerek, może jakiś spontan. Tylko wieczorem będzie zimno, to tam ostrożnie. Avicii Lovers, gramy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Powiem wam, że mi się strasznie ziewa dzisiaj. Ale dobrze, że jest Robin, to dobry ziomek, który zawsze podniesie na duchu. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu, 28 minut po 13. Jeżeli wam też się tak ziewa jak mi, to chyba to jest dobry moment na to, żeby zrobić sobie chwilę przerwy w robocie. No i poraczyć się taką fajną, pyszną kawusią. Zróbcie to dla siebie, zróbcie też dla mnie. Jak coś poczekam, nie ma problemu. Sobel, całe lato, jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
16: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
20: Dobra, zdradź sekret.
19: Jaki sekret?
20: No, ten twój patent na zakupy.
19: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
20: Tylko w Modivo?
19: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
20: I co z tym cashbackiem?
19: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
20: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
24: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
25: Praca,
24: szkoła,
25: korki.
24: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
25: Od rana dużo pozytywnej energii.
24: I jeszcze fajniejszą muzę.
25: Świeże trendy prosto z sieci.
24: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
25: Od poniedziałku do piątku.
24: Już od 6:30.
25: Podkręcamy tempo.
24: Waldek Darłak.
25: Marcin Sikora.
24: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja.

Sobel całe lato. Co by nie mówić, jego głos potrafi być bardzo odprężający, jest pełen emocji, pełen sentymentu i też niekiedy ten głos potrafi dosłownie wymasować człowieka i dać mu to, co potrzebuje, czyli pozytywną energię i być może inspirację do tego, by coś zmienić. I wy też możecie coś zmienić. Na przykład to, że wam się zachce wejść na meloradio.pl, bo jak tam wejdziecie, to macie zakładkę konkursy i akcje i tam macie szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Ludzie, ten hajs czeka i wy możecie z nim robić, co chcecie. On dosłownie jest na wyciągnięcie ręki. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła, bo dzisiaj będziemy dzwonić do kogoś z was.

0: Two Colors, Prima Donna i 8 minut do godziny 14. Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Hej!
0: Co u was?
1: Mega dobrze.
0: Nowy tydzień.
1: Nowe możliwości.
0: Nowe przygody.
1: Oczywiście.
0: Co, Mikołaj, nowego u ciebie będzie?
2: A właśnie sobie wywiad umawiam.
1: Proszę bardzo.
0: Zaskoczył mnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. A z kim ten wywiad?
2: Ja nie powiem.
1: Aha.
0: A wy nie prowadzicie razem programu?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie.
2: O, to odpiszę, że Iga zrobi hej.
1: Nie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Dużo dobrego! Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
6: Za mniej!
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 13-latek planował atak na terenie swojej szkoły. Zapobiegli mu dziś rano policjanci z Wąbrzeźna na województwie kujawsko-pomorskim. Polacy są zalatani. Z danych Eurostatu wynika, że w sierpniu było w Polsce ponad 50 tysięcy lotów. To więcej niż rok temu, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
4: Polska zajmuje w Unii Europejskiej 4. miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku, tuż po Słowacji, Malcie i Estonii.
3: W całej Unii było w sierpniu ponad 700 tysięcy lotów. Polacy myślą już o feriach zimowych, stawiają na ciepłe kraje, głównie Egipt, Maltę czy Hiszpanię. Mózg psa potrafi wychwytywać poszczególne słowa, to odkrycie węgierskich naukowców. Podobny mechanizm znano dotąd tylko u ludzi.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dlaczego wąchasz mikrofon?
2: Kąpka mi śmierdzi rosołem. O czym to świadczy?
1: Że... no nie wiem.
2: Ale z boku, to jest najdziwniejsze.
1: Może jesteś głodny po prostu?
2: Nie, bo zjadłem kanapkę przed chwilą.
1: Jesteś głodny dobrych wrażeń i ja ci je zapewnię.
0: To jest Freak Fight w Melo Radio. Z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No i pięknie, poniedziałek, nowe możliwości. Ja na przykład wczoraj połamałam łóżko. Znaczy nie sama.
2: Okej.
1: A co u was słychać?
2: Gąbka mi śmierdzi rosołem.
1: Jest to mega interesujące, bo to znaczy, że ktoś używał twojej gąbki.
2: Karolina się ze mnie nabija. Przestań się nią myć. O, Boże, jaka brodota.
1: Iga Mikołaj, siemanko, save my love. Tak wchodzimy w 14.

0: Kiedyś to było po prostu Double D i Double Die, a teraz I'm Good Blue, David Guetta i BB Rexa. W Melo Radio tak podkręcamy tempo.
1: I za moment, już za chwilę polecimy sobie do Azji z Heizerami.
0: O nie.

0: Shouse. Kocham.
1: Byłeś na koncercie?
0: Było super.
1: No właśnie.
0: Chcę więcej.
1: A ja chcę więcej dram w internecie.
0: Tak, myślałem, że chcesz więcej Filipa i Bianki.
1: Nie jestem na to gotowa.
0: Ja też nie, obejrzałem ten podcast i no.
1: Spokojnie, jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast Hajzerowie być może wezmą udział w bardzo znanym programie pod tytułem Azja Express.
0: Czy to jest ten program, gdzie Filip Hajzer chodził i całował kobiety na mieście bez pytania?
1: Zgadza się.
0: No, na pewno będzie show.

0: To Tell Me w Mono Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu, Alchemist Project. Jestem załamana tymi statystykami, które Mikołaj znalazł.
1: Tak, w Stanach Zjednoczonych ponad połowa zabawek, 55%, jest kupowana teraz przez osoby bezdzietne. Rodziny z dziećmi stanowią mniejszość, jeżeli chodzi o kupowanie zabawek.
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: No myślę, że z kilku powodów. Chyba każdy miał w dzieciństwie jakąś taką zabawkę, którą bardzo chciał mieć, bardzo jej pragnął, ale no nigdy jej nie dostał, bo albo się nie spinało finansowo, albo po prostu rodzice stwierdzili, że nie, bo jest nieodpowiednia dla wieku i wiesz, taki osobnik potem dorasta, zarabia kasę i myśli sobie, o, to jest ten moment, to jest mój czas, by błyszczeć.
0: Chociaż ja uważam, że za każdym razem, jak mi ojciec kupował zabawki, to kupował pod siebie, bo to on się nimi bawił, a nie ja.
1: A, no właśnie, więc teraz jeszcze dochodzi do tego ta druga strona, nie? Że w końcu kupują sobie to, czym chcą się bawić. No ale no, umówmy się, na przykład zestawy klocków.
0: Tak.
1: Kiedyś były w Polsce bardzo drogie.
0: Nadal w sensie
1: są dalej drogie. Są drogie, no ale wiesz, no zarabia się troszkę lepiej, nie? Więc jakby mniejszy procent tej pensji musi być przeznaczony na klocki.
0: W sumie taniej kupić zabawkę niż mieć i dziecko i zabawkę.
1: To prawda. Ja ostatnio kupiłem miecz świetlny. Jest super, ale kupię jeszcze jeden.

0: Każdy twój ruch modelki włodarski. Zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się miło na sercu i to się przyda w tej godzinie.
1: Tak, ponieważ płacimy i płaczemy. Oto jest cytat. I ja płaciłem i płakałem razem z wami.
0: Ale
1: dzisiaj
0: nie mów
1: rano.
0: Dlaczego.
1: No, nie powiem, ale powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Dokładnie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Trips, jeżeli słuchasz Meloradia, to pisz nam na DM-a. Poczekamy już chyba 10 miesięcy.
1: A propos łez, to łzy się polały dzisiaj rano na wielu stacjach benzynowych w Polsce, ponieważ no stało się.
0: Co się stało?
1: Bariera psychologiczna została po raz kolejny przekroczona. Ponad 8 zł za benzynę, ponad 9 za ropę.
0: Moim zdaniem powinieneś po prostu chodzić na piechotę do pracy, a nie wymyślasz samochód.
1: Ale jest daleko i mi się nie chce.
0: To jest luksus taki samochód, wiesz?
1: No luksus, ale mało spalił przez ostatnie 2 tygodnie.
0: Więc, to chyba dobrze.
1: Tak, ekonomiczny samochód, ale do strefy czystego transportu nie wjadę.
0: A jeżeli potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl 200, nawet 500 zł do przytulenia, do zgarnięcia od tak.
1: Przyda się. Szybka kasa Meloradia czeka. Zgłaszacie się na meloradio.pl w zakładce konkursy i akcje.

0: On Tonight, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie, a gdyby tak ćwiczyć do tego kawałka, to byśmy byli bardzo szczupli.
1: No, tak. Nie wiem, do czego dążysz tym tokiem myśli.
0: Do tego, że warto ćwiczyć. Ale tak naprawdę... Nie, masz rację, zgubiłam wątek. No.
2: Dobrze, to powiedzmy co w newsach.
0: To jest dobry pomysł.
2: Dobra. To słuchajcie, będzie o piracie drogowym. Na hulajnodze elektrycznej.
0: A, o prędkość mi chodziło, no przecież.
1: No tak.
0: Słuchajcie newsów.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Fajne chłopaki, co?
1: No. I w newsach też będzie taki Fast Boy.
0: Coś takiego.
1: Aż zbyt fast.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: Radia 103.9 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melon.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rozmach.

0: Twoja drogeria.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: O reklamie.

0: minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Ponad 100 km na godzinę pędziła hulajnoga elektryczna i to po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie. Oczywiście nie sama, policja szuka teraz tego pirata drogowego. Sukcesem w dużej mierze zakończyły się wstępne egzaminy na aplikacje prawnicze. Pozytywny wynik otrzymało 2/3 zdających. Czarne grudki wyrzuciło morze na plaży między Rowami a Rusinowem. To substancja ropopochodna. Szykuje się ciepła jesień, takie są prognozy synoptyków, a to zmienia zachowania ptaków. Część może opóźniać swój odlot z Polski, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
3: Między innymi właśnie szpak, czajka. One nawet zdarza się, że zaczynają teraz zimować, no bo jak się jesienią objedzą, są w dobrej kondycji, zima śnieżna nie przychodzi.
2: W nocy temperatura może spaść do 1 stopnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zrobi nam się cieplutko w tej godzinie.
0: Tak, ponieważ będziemy nabierać tłuszczyku na zimę.

0: JJL Steel, I Got Summer on My Mind, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fajcie. Jest bardzo ciepło, ale teraz się troszkę ochłodzi, ponieważ lecimy na Alaskę wspólnie.
1: Przystanek Alaska.
0: Mhm. A dlaczego, drogi redaktorze?
1: Ponieważ na Alasce trwa teraz konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Badają misie, patrzą, który nabrał jak najwięcej tłuszczu na zimę i można głosować na swojego ulubionego grubego misia.
0: Widzicie, drodzy panowie? Gruby jest ważny. No lepiej gruby niż chudy, prawda?
1: Mhm. No też wychodzę z takiego założenia.

0: 18 po 15. Dobrego faceta pozna się po tym, że jakby nawet jak coś się mu zniszczy, to uzna, dobra kochanie, nic się nie stało.
1: Co zniszczyłaś?
0: Nie, nic nie zniszczyłam.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest ten
1: oni
0: moment.
1: Chcą tej gotówki.
0: Chcą tej gotówki, dlatego my ją rozdajemy szybciutko w Meloradiu, w szybkiej kasie i dzwonimy do Weroniki, która ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. No historia jest, słuchajcie, przerażająca, naprawdę.
1: O, niebezpieczna mówisz.
0: Niebezpieczna. Pytanie, czy Weronika od nas odbierze. Potrzebuje 200 zł na ten natychmiast. Cześć Werka, Iga Mikołaj Meloradio.
3: Hejka.
0: Co porabiasz?
3: A siedzę sobie na ogrodzie.
0: Och, taka to pożyje. Byłaś na meloradio.pl, na co ci potrzebne pieniądze?
3: No, są trochę potrzebne.
0: Bo?
3: Ja małą stuczkę, powiedzmy, autem chłopaka pod jego nieobecność i trochę zderzak jest obrysowany.
1: Ojej, no dobrze, to jest niebezpieczna sytuacja, dlatego żeby cię wspomóc w uniknięciu konsekwencji. Dwie stówy lecą już w tym momencie do ciebie.
3: Naprawdę super, dziękuję.
0: Ależ proszę bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sliwka. Poza tobą nic, to jest nadal mój faworyt na naszej playce. Tak się podkręca tempo.
1: Ja tak oczami wyobraźni zobaczyłem, jak Książulo śpiewa ten utwór do kebaba.
0: Pasowałoby.
1: Kebabie, poza tobą nic, to wszystko, czym chciałbym być.
0: Że kebabem? Mm.
1: Ale o kebabach jeszcze porozmawiamy, bo sytuacja, która nie jest muala.
0: A będzie ostro?
1: No.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Tiesto Secrets. Moim zdaniem to jest idealny kawałek do auta, nie uważasz?
1: Do auta tak, tylko że może się zrobić za gorąco. Zwłaszcza jak przewozisz 300 kg kebabowych kul mocy.
0: Ale dlaczego?
1: 18 września na granicy czesko-polskiej zostało zatrzymane auto, gdzie właśnie facet przewoził całą masę mięsa do kebaba w bardzo nieodpowiednich warunkach.
0: A czy ono jakby nie ugrzało się za bardzo?
1: No właśnie, chyba się ugrzało za bardzo, bo na miejsce zostały wezwane czeskie służby weterynaryjne, które postanowiły zniszczyć cały towar. Ale skoro weterynarzy wezwali, no to przynajmniej było prawdziwe mięso chyba, nie? Zawsze jakiś plus. Ale teraz już rozumiem, dlaczego pieczę dwa razy.

0: Wasted. Polska górą zaśpiewam.
1: Mhm. No właśnie. Dzisiaj ze Szwecją gramy, tak?
0: Tak, dzisiaj gramy, o tym będzie w newsach. Jak obstawiacie? 18 do 0 dla nas.
1: A wiecie, jaka jest ulubiona pizza w Szwecji? Taka ciekawostka.
2: No, z kebabem?
1: Tak.
2: Naprawdę? Skąd ty znasz takie ciekawostki?
1: A, słyszałem gdzieś. A już o 16 zagramy! Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure. To jest bardzo egzotyczne miejsce, taka Szwecja.
2: Może kiedyś mnie zabierzesz?
1: Pojedziemy na pizzę.
2: Naprawdę?
0: Ooo!

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem

0: o 200 zł.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: słuchaj na 103.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Kielcach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Nowy rok akademicki już tuż, tuż. Czas rozpocząć go z konkretnym przytupem. Przed nami studencka inauguracja, to w czwartek w Kieleckim Klubie Maska. Czeka Was noc pełna muzyki, dobrej zabawy i niezapomnianych emocji. To mądry, obfitujący w błyskotliwe dialogi spektakl o życiu, który jednocześnie wzrusza i bawi do łez. Już w sobotę do Kieleckiego Centrum Kultury można wybrać się na sztukę teatru Tête-à-Tête pod tytułem Seks dla opornych. Dodam, że spektakl adresowany jest do widzów od 16 roku życia. Przed nami niezapomniany wieczór z jednym z najwybitniejszych polskich wokalistów. Andrzej Piaseczny, którego kariera trwa już od wielu lat, zaprasza na koncert Spokojniej, będący wyjątkową podróżą przez najpiękniejsze chwile jego twórczości. To 25 października w Filharmonii Świętokrzyskiej.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dziś lub jutro. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Sukces systemu kaucyjnego, korzysta z niego 74% Polaków, tak wynika z raportu Stowarzyszenia EkoUnia. Z kolei z akcji Czysta Odra wynika, że liczba znajdowanych plastikowych butelek i puszek zmalała nawet o 90%. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy, nie zebrano wystarczającej liczby podpisów. A przed nami wieczór piłkarskich emocji, bo biało-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W Sztokholmie widać już polskie barwy.
5: Cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja 3-0 obstawiam.
4: Mówił jeden z kibiców, mecz o 20:45. No nie.
2: Co cię tak, Ula, rozśmieszyło? Nie wierzysz w nasze?
4: Mikołaj mnie rozśmieszył.
3: Bo ja nie wierzę w to 3-0.
2: Ula też nie. Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, to może zostaniemy w temacie stadionów?
3: Dobrze, ponieważ jest drama na Wyspach Brytyjskich.
2: Iga Mikołaj, cześć!

0: ale są Night Smith, I Like It w Meloradiu. Jakie są najbardziej popularne przyśpiewki na stadionie? Proszę.
1: Ale na polskim stadionie czy na angielskim stadionie? Bo to są jednak olbrzymie różnice.
0: Na angielskim.
1: No to na angielskim to oni lubią takie humorystyczne sobie śpiewać.
0: O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Teraz będzie im mniej do śmiechu chyba.
1: No właśnie powinno być więcej, ponieważ tam już od lat 80. obowiązuje zakaz spożywania napojów procentowych na stadionach, dlatego że tam był duży problem z przestępczością.
0: No, wiadomo, tak.
1: I teraz pan premier powiedział, że to jest dyskryminacja w ogóle.
0: Ojoj.
1: I ma przestać tak być. On chce pójść se na stadion i normalnie się napić.
0: No ja nie wiem, czy to dobry pomysł, patrząc na Anglików, którzy
1: ale
0: piją
1: w Polsce
0: procenty.
1: Też jest i jakoś jest grzecznie.
0: Chyba na różnych meczach byliśmy.

0: Kizo Disney w Melu Radio. Słuchacie Freak Fightu i my wam mówimy o rzeczach,
1: które nikogo nie interesują najwyraźniej.
0: Mnie interesują i naszych słuchaczy, myślę, że jak najbardziej również.
1: O, dajcie znać, czy was to będzie interesowało, co teraz powiemy, bo w sumie jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę.
0: Musisz przestać być taki negatywny. Maria Jeleniewska to jest jedna z większych tiktokerek młodego pokolenia.
1: No.
0: No dobrze, a Tomasz Fornal, znany siatkarz.
1: No, mistrz Europy teraz.
0: Dokładnie. I Maria Jeleniewska wrzuciła bukiet kwiatów. Co to stało od kogoś?
1: O mój Boże.
0: I poczekaj, to jest ten sam bukiet, który miał pod swoimi nogami. Fornal prawdopodobnie otrzymał go podczas meczu. I teraz pytanie, czy dał jej bukiet z ziemi?
1: No.
0: Czy po prostu wspólnie razem mieszkają i ona tak sobie zrobiła fotę, bo on ten bukiet wstawił do wazonu?
1: Mhm.
0: Nie, to,
1: aha,
0: jest
1: to jest ta zagadka.
0: To jest ta zagadka, okay. Tak. Ja chcę, żebyś ty ze mną ją rozwiązał.
1: No ja myślę, że... Jest, nie, przepraszam, nawet nie umiem udawać, że mnie to interesuje.
0: Mikołaj! A czy, no dobrze.
1: No mieszkają razem, nie mieszkają razem. Dajcie im spokój, no.
0: Jesteś takim obrońcą, żeby dać im spokój, nie wchodzić butami do ich mieszkania.
1: Tak, jak będą chcieli się przypucować, to się przypucują.
0: Co to w ogóle znaczy?
1: To na bajerę masz podklepywać do mnie.

0: Kygo, Take Me Back. Wiesz, Mikołaj, że dzisiaj jest dzień tajniaka, trzeba się ukrywać w pracy normalnie.
1: No to gdzie się chowamy?
0: Pod stół?
1: Pod stołem nas znajdą.
0: Do lodówki.
1: Tam mleko wyciągają.
0: Wiem, u szefa w gabinecie.
1: O, tam nikt nie chce zaglądać.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: O reklamie.

0: Filipek Nelser, Mich, niech się kręci w Meloradiu. Nasza ukochana Bejba była jeszcze u nas w zeszłym sezonie, żeby opowiedzieć o swoim numerze a propos FIFA dla kobiet. Nagrała taki hymn, pamiętasz? Mm-hmm. I miała mieć coś wczoraj występ. I ten występ miał być emitowany w telewizji.
1: Aha.
0: I nic.
1: I nie było?
0: Wystąpiła, ale występ się nie pojawił w TV. Ona nie wie dlaczego.
1: Ja też nie wiem. No i dlaczego?
0: Znaczy...
1: Czy ktoś wie dlaczego? Czy ktoś powiedział jasno?
0: Nie, no nikt właśnie nie powiedział. Ale mam komentarz Blanki a propos jej samopoczucia.
2: Mhm. I jest mi przykrej.
1: I coraz przykrej mi też jest.
0: Jest jej przykrej.

0: Nie, naprawdę.
1: Będzie. Tak.
2: Jak to?
1: Będzie i powiem o tym w newsach, bo dzisiaj bardzo ważne wydarzenie filmowe.
2: Kurczę, ja sam nic nie wiem. Już nie mogę się doczekać, żeby posłuchać.
0: I o to w tym chodziło.
3: A już o 17 zagramy.
2: Toby Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Co jest grane w Kielcach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W piątek Kielecka Integracja Studencka 2026 w klubie Ultrafiolet. Największa studencka impreza w Kielcach. Studenci wszystkich kieleckich uczelni, jeden klub, jeden wielki parkiet, setki nowych znajomości, największe imprezowe hity i klimat, którego nie da się podrobić. Czujesz czasem, że dźwigasz na barkach cały świat? Rodzina, praca, choroby, kredyty, oczekiwania, codzienność potrafi docisnąć bardziej niż ciężar na siłowni. Piotr Zola-Szulowski w swoim najnowszym programie Atlas bierze na siebie wszystkie troski i przekuwa je w godzinną porcję szczerego, przewrotnego i bezkompromisowego humoru. To 25 października w Kieleckim Centrum Kultury. A dziś w kieleckim kinie Helios kolejny seans cyklu Kino Konesera. Tym razem do zobaczenia Wszyscy moi wrogowie. Początek o 18.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Będą dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1 w Łódzkiej. Mieszkańcy walczyli o nie od 11 lat, bo hałas jest ogromny. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe oszustwa. Iwan P. jest podejrzany o wystawienie ponad 1000 fałszywych faktur VAT. Człowiek bliżej podróży na Księżyc, bo statek kosmiczny, który ma przewieźć ludzi, zaliczył dziś pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej. No i sukces, choć jeden z silników miał awarię. Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku ma dziś swoją premierę w Warszawie. To filmowa adaptacja Lalki. Zadbaliśmy o każdy szczegół, mówi producent Radosław Drabik.
5: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino. Wszyscy jesteśmy chyba dumni i szczęśliwi.
4: Film do kin wejdzie już w środę.
3: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w trakcie masażu na literę M.
2: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.
3: Czekamy na głosówki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Dawaj, Tumano! I venga con mi!

0: Klasyka w Meloradiu. Sasz, Ekwador!
1: Czego nie mówić w trakcie masażu na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Miskuzi. Mi bello.
0: Eurotrip, kto oglądał, ten wie, a kto nie oglądał, ten niech nadrobi, bo dalej film się dobrze trzyma, moim zdaniem.
1: Mamy też taką głosówkę od słuchacza.
3: Czego nie można podczas masażu na literę M? Miętosić kukułki.
1: Że co?
0: No takiego ptaka, bo nie można męczyć zwierząt.
1: Masz rację.

0: No Money, Galantis Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i dzisiaj taki temat środowy, bym powiedziała bardziej. Masaże, te sprawy.
1: Chyba źle masujesz.
0: Czego nie mówimy na literę M podczas masażu, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za głosówki. Może najpierw Ola, bo panie mają pierwszeństwo.
2: Czego nie mówić podczas masażu na literę M? Mokro.
1: Od olejku tego do masażu oczywiście.
0: Wiadomo.
1: Patrycja napisała, a można za darmo?
0: Słuchajcie, nic nie ma za darmo.
1: Ale to na koniec trzeba zapytać.
0: Mamy jeszcze jakieś tekstówki może?
1: No jeszcze Janusz napisał.
0: Tak.
1: A można jeszcze niżej. Można.
0: Ciekawe te głosówki od was, czego nie mówimy podczas masażu na literę M. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. To jest dobry numer do masażu. Magnetic, The Bausa.

0: jak my dobrze gramy w tym Meloradiu. Four to the floor, Offenbach. Tak się podkręca tempo i sprawdzamy, czego nie mówić w trakcie masażu na literkę M. Mm-hmm. No co?
1: No nic, bo tak wiesz, tak... Może posłuchajmy głosówki, to się wszystko samo wyjaśni.
0: Łukaszu, prosimy.
2: Podczas masażu na literę M mieć orgazmu. Hejka.
0: Hejka.
1: Ale no, czy nie można?
0: No nie no. No nie można. Piszcie, czego nie mówić w trakcie masażu na M. WhatsApp Meloradia.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tarczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
2: Hot doga poproszę.
1: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Po reklamie.

0: I loved you. Podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i sprawdzamy, czego nie mówić podczas masażu na literę M. Myślę, że to się przyda nam wszystkim. Krzysiu.
1: Marszczyć, brwi, jak boli.
0: A trochę się przestraszyłam na
2: ale
0: początku.
2: Ale to się tak leży, że chyba nie widać, nie? Jak się marszczy brwi.
0: Możesz też się obrócić, prawda? I potem leżysz na plecach i widać wszystko. Słuchacz kolejny nasz, kochany.
3: Materac za twardy.
2: Ja akurat lubię na twardym.
0: Tak.
2: Czekaj, co?
0: Ja zależy od sytuacji, że tak to ujmę. Reasons, Eli Oaks, Lawinia. Czego nie mówimy na literę M podczas masażu? WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cieszę.

0: James Hype, a my sprawdzamy, czego nie mówimy podczas masażu na literę M.
1: Możesz już skończyć masować.
2: No to kończymy masowanie. 3000 się należy.
0: Oluś?
3: Możemy skończyć ten temat. Ja bym sobie poszedł na masaż, bo mnie wszystko boli jakoś po tym weekendzie.
2: No to ale to teraz już wiesz, czego nie mówić i czego nie robić.
3: A no faktycznie, dziękuję wam, drodzy słuchacze.
4: A już o 18 zagramy
3: Sony Fodera, D.O.D., Think About Us. To by dobrze na masażu siadło.
0: To byłby bardzo szybki
3: taki
0: masaż.
3: Taki dynamiczny masaż. No. Mikołaj, myślałem, że pokazujesz coś innego. Chwała za to, że nie to.
0: Tak.
2: Daj, no to w sumie szacun.
3: Dobra, i gadaj buzi.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
6: Dochodzi 18:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
7: Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. Powodem był atak Rosji na Ukrainę. Alert już odwołano. Specjalny zespół prokuratorów ma wyjaśnić aferę Zonda Krypto. W sprawie są tysiące poszkodowanych. Pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci trafił do sądu. Złożył go wnuk jednej z bohaterek. Zarzuca twórcom zniekształcenie prawdy historycznej. Rewanż za przegrany baraż to jedno z zadań naszej piłkarskiej kadry. Bo biało-czerwoni zagrają ze Szwecją. A jakim pójdzie?
8: No ja mam nadzieję, że będzie odwet. Liczę na to, że 3 punkty.
9: 2-0 na Polski. Oczywiście na Polski. My jesteśmy pewni.
7: My też oczywiście trzymamy kciuki za naszych. Mecz o 20:45.
6: Za potop.
7: Pewni?
6: Tak, oczywiście.
7: Okay.
6: I wygraliśmy tam tylko od 96 lat. No spokojnie, damy radę.
7: Oczywiście.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Idę w melo.
1: Słyszycie to? Tak właśnie brzmi reszta wolnego, mam nadzieję, dla was z poniedziałku. Humorki mam nadzieję dobre, no a jeżeli nie do końca, to ja jeszcze coś tam poczaruję, żeby było fajniej. Katy Perry, Hot and Cold, to na pewno za moment. Sony Federa, D.O.D., Think About Us, tak sobie zaczynamy. 18 na zgarach, tu Pychu, siemano.
2: Hey, what's up, this is D.O.D., Literami, Idę.

uspokaja mnie jakoś ten numer, ale w poniedziałkowy wieczór to chyba się przyda. Robin Schulz i Watermat to Take It Slow w Meloradiu, a ja za chwilę będę miał dla was bilety na naprawdę fajne wydarzenie. A teraz naprawdę fajne. Armin van Buuren.

Melodia ta, królowa jest tylko jedna, to Doda w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, 18:19 na zegarach, a już 2 października, w najbliższy piątek, w Poznaniu zagra Taiga. To producent, który już od lat 90. siedzi w elektronicznej muzie. Sunglasses at Night to między innymi właśnie jego dzieło, a wy możecie pojawić się na jego występie. Mam dla was 2 podwójne wlotki, a żeby je zgarnąć, to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, kogo byście zabrali właśnie na takie wydarzenie, no i dlaczego. Czekam na głosówki, odnośnik znajdziecie na Meloradio.pl. Iben, Easy Bizu, All of My Love, to gramy już teraz.

0: będzie hit. Numer tak mocny, jak mam nadzieję, gra, która w listopadzie trafi na nasze półki, na nasze konsole, czyli GTA 6, no bo to właśnie soundtrack z tego produktu. Sexy Magic za nami, 27 minut po 18, a jeszcze w tej godzinie powiem wam, kto najczęściej kupuje zabawki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Oj, ona to nie jedną symfonię mogłaby mi zaśpiewać i mógłbym jej słuchać cały czas. Zara Larsson i Symphony. A także Clean Bandit. To Melo Radio. I zaraz mega fajną nowość wam zagram. Będzie Metzner i jego nówka sztuka, czyli cały blok, a to oni przejęli rynek zabawek. Słuchajcie, przewrót w Stanach Zjednoczonych się dokonał. Jak czytam, dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. I trochę głupio mi się zrobiło, bo dzieci nie mam, a wcale przez weekend nie obejrzałem trzech części mojej ulubionej bajki i wcale nie dostałem kapci z zygzakiem. To nie ja.
1: W kieszeni, że ten płonie przespanych nocach.

0: Nasza łysinka ukochana to Pitbull i I Know You Want Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża. No a po niej to między innymi zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. A teraz to ja myślę na przykład o tym, żeby fajnie wam pograć.
1: A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Hit tego lata rozpocznie nam 19, to punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli za chwilkę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Idę w Melo.
1: Pora taka, że może, słuchajcie, warto coś przekąsić, a dziś akurat mamy dzień jabłka. To może zamiast batonika warto sobie chapnąć? A dużo dobrych muzycznych gryzów też przygotowałem. Na początek chrapniemy sobie Lumixa i Selfower. Takie dobroci mam dla was. Tupychu, siemano.

0: Silva Bumpa. To On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19.08 na zegarach, no i myślę, że to jest już dobra pora, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak co wieczór się z nią zmierzamy, no i mam nadzieję, że tym razem też uda wam się odgadnąć. Słuchajcie, dziś myślę o czynności. Tę czynność, jak się wykonuje, to trochę brudzi się ręce, ale robi się to dość rzadko. Chociaż dzięki temu w naszym na przykład domu jest ładniej. No to czekam zaraz na wasze telefony 321-321-777. Tutaj będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Skiety Melo Radia z naszym logo są do zgarnięcia. O czym myśli Pychów, to gramy za moment, a wy już możecie myśleć, co po mojej głowie chodzi. Melo
1: Radio! Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: drogie dziewczyny, to dla was, bo wszystkie jesteście Supergirl. Jedyne w swoim rodzaju. Tylko wy nas tak potraficie denerwować. Kochamy was, no. Anna Naklap i Ale Farben to Supergirl w Meloradiu, a ja mam pytanie. O czym myśli Pychu? Pytanie standardowe, jak co wieczór, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano. No i słuchajcie, dziś myślę o czynności, przy której trochę trzeba, umówmy się, pobrudzić sobie ręce, ale za to robi się tę rzecz dość rzadko, no po to, żeby w jakimś tam pomieszczeniu było ładniej. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który możecie dzwonić, no i próbować się zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź, a ja czekam na pierwszy telefon i widzę, że lampka się pali. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, to o czym myśli Pychu?
1: No, myślę, że myśli o przesadzeniu kwiatów.
0: Ale jak? W sensie, jak ty to zgadłeś?
1: No, prowadzę sklep ogrodniczy i często robię właśnie sobie taką czynność, gdzie brudzę rączki.
0: A ja powiem tak, ja sobie dzisiaj pomyślałem, a dowalę im, jak jest poniedziałek, wymyślę coś trudnego, dam trudne podpowiedzi. Wszystko by się udało, gdyby nie Piotrek. Piotrula, gratuluję oczywiście, Skiety Meloradia lecą do ciebie.
1: Super, fajnie. O czym myśli Pychu?

0: A Tattoo Colors w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, no i numer, na którego możecie głosować w naszej 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna 30 już w piątek po godzinie 18, a wcześniej, bo już za moment powiem wam o nietypowym gościu pod jednym z kościołów. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra, 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
16: Zabrali nam lato grzbana.
15: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
14: Autopromocja.

Tak, wiem, słabe mam poczucie humoru, że numer The Weeknd gram w poniedziałek, ale taki już jestem. Choć z drugiej strony, no to postawiliśmy już pierwszy krok prawie że do piątku, co nie? Teraz będzie tylko lepiej. Michael Gray w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. To nietypowy gość pod kościołem. Przeglądam internet, no i natrafiłem na artykuł i zdjęcia, jak kozioł śnieżny oczekiwał przed bramą jednego z kościołów w Stanach Zjednoczonych. No i słuchajcie, wygląda to naprawdę mega komicznie, ale tak sobie myślę, że szkoda, że to się w Wigilię nie wydarzyło, bo tak to nawet nie może nic powiedzieć, nie przywita się.

0: może być słodkie. To Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch w Melo Radio. A jakie sety dawno Tomorrowland, ale pięknie sobie to przypomnieć. Wy też możecie sobie przeskrolować naszego Instagrama, tam dużo materiałów z tegorocznego Tomorrowland na was czeka.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Będzie I Like, Marlon Hofstadt. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Melo Radia, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. To już za chwilę.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego, co

0: To wsisy.
1: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
10: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
11: Wiem, że wy lubicie klasyki, ja też, więc zaraz takiego mocnego bangerka wam zagram. David Guetta i Kerry Rowland wpadną za moment, a zaczynamy od I Like. To Marlon Hofstadt i numer 2 30 Meloradia. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ten numer zawsze siada dobrze, ale wieczorową porą to już szczególnie. Gips, PZ, Formani, Karnawał. To jest Meloradio 20.13 na zegarach, a za nieco ponad pół godzinki ruszy mecz Szwecja-Polska. To w ramach dywizji B Ligi Narodów. No z Bośnią i Hercegowiną nie poszło nam, delikatnie rzecz ujmując, za dobrze. Ale teraz znamy skład, który wybiegnie na spotkanie wyjazdowe ze Szwecją. No i jest lekkie zamieszanie w tym składzie. No bo między innymi Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak czy Nikola Zalewski się w nim pojawiają. A dobra, zresztą wam powiem, kto wybiegnie. Bułka, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Puchacz, Zieliński, Nowak, Kasz, Szymański, Zalewski i Żukowski. Lewy na ławce. No i ja muszę wam przyznać, że ostatnio widziałem jakąś rolkę na Instagramie, gdzie było pokazane, że polscy piłkarze grali sobie w piłkę ręczną, tak na treningu. No mogliby też popatrzeć na mecz siatkarzy i odnieść podobne sukcesy. Ale oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za sukces biało-czerwonych. O 20.45 się to zaczyna. We'll be right back.

0: Dua Lipa, a razem z nią Sean Paul, to No Lie w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach, to już dobrze znacie, a ja mam dla was nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matejm to duet DJ-ski z Włoch. Oni połączyli siły z gościem, którego nazywają Bon. No i jakiś czas temu stworzyli numer Follow. A teraz gość, któremu mówią za to Zerp, to zremiksował, to ten, który zrobił wielki hicior Mwaki. Jak to wyszło? Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

A i ten jej głos niezastąpiony. Sia i Florida to Wild Ones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo 18 minut do 21. No i 3 minutki do tego, aż zacznie się spotkanie Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. No my mamy, umówmy się, ze Szwedami rachunki do wyrównania. To oni nas tak trochę, no nieładnie, niegrzecznie wykopali z mundialu, więc teraz my, mam nadzieję, im na sportowo dokopiemy. A wy jaki wynik przewidujecie? Dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Może traficie, kto wie. Dawajcie znać, czekam na głosówki i na wiadomości, jaki będzie wynik tego meczu. Polska przegra, Polska wygra, kto trafi, czy Lewy w ogóle wejdzie na boisko. Jakie macie przewidywania do tego meczu? Czekam na głosówki i wiadomości, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A kto wie, być może jakieś skietki Meloradia ktoś z was dostanie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
6: No to mamy 21 na zegarach, a w meczu Szwecja-Polska przegrywamy 1-0. Kto by się tego spodziewał, co nie? Na pewno będę śledził to, co dzieje się właśnie w tym spotkaniu, ale wcześniej śledzę naszą playlistę i jest dobrze. Eli Oaks i Lavinia, Reasons. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę, potem będzie tylko lepiej, obiecuję. Black Eyed Peas i Got a Feeling, czy Juste, Jack Style i Turn the Lights Off. To mam dla was przygotowane. No to co, lecimy. Tu Pychu, siemano.

Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach w meczu Szwecja-Polska 1-0. No to nie najlepsza informacja, ale ta też do najfajniejszych nie należy. Słuchajcie, trafiłem właśnie na badania, które mówią, że 30-latkowie w Europie coraz rzadziej mają swoje mieszkania. Coraz częściej z tego rezygnują, ale jest plus. Polska z tego wszystkiego i z tego trendu się wyłamuje. U nas to wcale tak nie działa. No i myślę, że jest takich parę rzeczy, w których jesteśmy absolutnie najlepsi na świecie. I są to tak. Siatkówka, smażenie schabowego i zadłużanie się na 40 lat.

Trochę przypał, żeby na niemieckiej piosence o pośladkach mówić o reprezentacji Polski, ale jest dobry powód, bo Damian Szymański strzelił gola. I mamy 1-1 już w meczu Szwecja-Polska. Remisujemy w Szwecji właśnie.

0: Tak, tak, ja wiem, nie Damian Szymański, tylko Sebastian Szymański, ale jedno się nie zmienia. 1-1 w meczu Szwecja-Polska kończy się pierwsza połowa, no i na razie remisujemy i trochę już akcji, sytuacji mieliśmy. Ducha zdęszysty Norsz der Welt, Alexis za nami, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Nowość od postaci tak zwanej posągowej. Ja muszę przyznać, że jak byłem na tegorocznym Tomorrowland, no to zobaczyłem, jak on stoi na scenie i po prostu za nim mówiłem. Gapiłem się i nie mogłem oderwać wzroku. Ale to nic dziwnego, skoro to jest legenda muzy elektronicznej. Armin van Buuren ma dla nas zupełną nówkę sztukę, Take Me Home. Tak się ona nazywa, no i posłuchajcie, jak brzmi, bo tu też jest świetnie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Griffin, Bundy, Ines, The World Way w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 14 minut do 22 nam zostało, no i mamy jesień, lato się skończyło. Ja muszę się do czegoś przyznać, nienawidzę jesieni i zimy. No po prostu nie cierpię tych pór roku, ja chcę, żeby zawsze było ciepło, gorąco, fajnie, przyjemnie. I ja stwierdziłem, że nie ma jesieniarstwa. Nie, ja to odwołuję i teraz zagram coś naprawdę bardzo letniego, po jednej nutce. No i już wiemy, co to jest, no. White 2115 i hymn każdego lata. To Kalifornia w Melo Radio. Ku chwale wszystkich letniarzy.

Gnarly, Major League DJ Stow Wasted. Bardzo mocno mi siada ten numer. Mam nadzieję, że będzie to jeden z hitów tej jesieni. Tak podkręcamy tempo. 1-1 w meczu Szwecja-Polska. Druga połowa ruszyła, jest 50 minuta. No, trzymamy kciuki, że uda się tę drugą bramkę wbić i w końcu w tej Szwecji wygrać.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ciekawe...

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Niezaspokojone potrzeby akceptacji, redukcji lęku, stresu i napięć, poczucia sprawczości, złej jakości relacje z rówieśnikami, ale też te z najbliższymi, w rodzinie. To najczęstsze przyczyny samotności dzieci. Dzieci, choć są w domu, wśród rodziców i rodzeństwa, potem w szkole, wśród rówieśników, czują się coraz bardziej samotne.
2: Jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia, czy zdobycia gorszej oceny? Ja znam takich rodziców, ja mówię na to

0: że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam. Tak, ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał z czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no, są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no, tutaj taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem.
1: W programie Miasto Młodości naszym gościem jest dr Kosma Kołodziej, autor wielu publikacji naukowych na temat młodzieży, stanu psychicznego młodzieży, w tym tej z 2022 roku dotyczącej prewencji suicydalnej młodzieży i badań przeprowadzonych w gdańskich szkołach. To tam młodzież wskazała, że bardzo często czuje się po prostu niepotrzebna. Coraz częściej słyszymy o różnych fobiach społecznych wśród bardzo młodych osób. Też bardzo często słyszę u nastolatek, że ona boi się ludzi, nie lubi ludzi, że ona chce być sama, bo ona nie umie nawiązywać kontaktów. Ona wtedy lubi być sama, ale też jest samotna.
0: Tak, bardzo dużo młodych osób dzisiaj czuje się samotnych. Nawet nasz raport z Fundacją Diversity w Gdańsku pokazał, że pierwszą przyczyną myśli prób samobójczych wśród młodzieży jest właśnie poczucie niepotrzebne, że czują się niepotrzebne. A druga rzecz to była samotność, a trzecia to był brak celu w życiu tego młodego człowieka, a później pieniądze. No ale te trzy tak naprawdę czynniki składowe, no to takie, które gdzieś można zmienić. Później raport Martyny Wojciechowskiej, który też pokazał bardzo dużą samotność młodych osób i tego, że dzisiaj wiele młodych osób nie ma nawet jednego przyjaciela w swoim życiu, więc ja myślę, jak popatrzymy na to z perspektywy dorosłego, to trudno jest iść przez życie w pojedynkę. Trudno jest, wracając wstecz myślami, przeżywać jakieś niepowodzenia miłosne, rozterki jakieś swoje emocjonalne, problemy z rodzicami, kłótnie z rodzicami, niepowodzenia w szkole, kolejna jedynka, jakieś tam zagrożenia czy inne rzeczy. I w drugą stronę, jak nie mamy też tej osoby do radości, do cieszenia się, do tego, że gdzieś byłem, coś zobaczyłem, coś osiągnąłem, trudno jest dzisiaj iść w pojedynkę.
1: Tyle, że ta samotność, może trudno ją nawet zauważyć, bo to jest jednak dziecko, które chodzi do szkoły, czyli ma w klasie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe, siatkówka, jakiś taniec, tam też spotyka się z jakąś grupą rówieśników, a potem wraca do domu, gdzie czeka mama, tata, może rodzeństwo. A jednak okazuje się, że taki nastolatek jest samotny.
0: Tak, i bardzo często jest tak, że trafia do pokoju pedagoga szkolnego, rozmawia z pedagogiem pół godziny i mówi: Boże, dziękuję, że w końcu ktoś poświęcił mi 30 minut i mnie słuchał. Bo bycie obok to też słuchanie. I nie podważanie wszystkiego, co mówi młoda osoba. Czyli a ty nie wiesz, nie znasz się na życiu, a nie, ta miłość będzie następna, bo jak mogłeś się nie nauczyć, jak możesz mieć gorszy dzień, jakby ciągłe te pretensje i wymagania, no nie pomagają tym młodym osobom. Poza tym często jest tak, że no okej, ta młoda osoba korzysta z różnych rzeczy, ale ten kontakt z rodzicem jest na zasadzie tylko odwożenia i podwożenia. Albo jak przychodzi ta młoda osoba do domu i pyta, nie pada,
1: jak było w szkole.
0: Mhm. Dobrze, koniec rozmowy. To co z tego wynika? Jak głęboka jest ta relacja? Ja wiem, że my wszyscy dzisiaj za czymś pędzimy i ten tryb życia jest bardzo szybki, ale jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia gorszej oceny? Bo dzisiaj wszystkie dzieci są bardzo mocno filtrowane tak? Rodzice wiedzą, gdzie są, jak są, mają lokalizatory połączone za chwilę z informacją, dlaczego nie wracałeś tą samą drogą. Jeżeli pojawia się jedynka, to za chwilę rodzic pisze, skąd ta jedynka. Kiedyś, jak ktoś dostał złą ocenę, ja pamiętam w szkole, no to po prostu umawiał się sam z nauczycielem, poprawiał i bardzo często albo rodzic nawet nigdy nie wiedział o tym, że była ta jedynka, albo mówił, wiecie co, mam dobrą i złą wiadomość. Złą, że dostałem jedynkę, a dobrą, że już ją poprawiłem na piątkę. Ale to też uczy takiej samorealizacji, tak? I rozwiązywania tych moich problemów, bo jak się nauczymy rozwiązywać te małe problemy jako młoda osoba, no to też inaczej będziemy potem podchodzić do tych różnych życiowych, trudnych już problemów w dorosłości.
1: A dzisiaj taka młoda osoba nie ma czasu nawet pomyśleć o tym, żeby z tą jedynką sobie poradzić, bo dostaje jedynkę i rodzic 30 sekund później już może zareagować, tak? Dostaje powiadomienie na telefon, jest nowa ocena, niedostateczny, no to od razu pisze tam do tego mojego dziecka, jak to, dlaczego, natychmiast to popraw, masz karę, szlaban, tak. Zabieram ci telefon, wyłączamy w domu internet.
0: I nie ma żadnego zaufania, tak? Bo ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam. Tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał z czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no, są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no, tutaj ta taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem, no bo jak ta młoda osoba ma kształcić swoją osobowość, wiedzieć, z czym ona ma trudności, jak ona ma sobie z nimi radzić, jak nie ma do tego możliwości.
1: Rozmawiamy o samotności nastolatków, o samotności dzieci. No takie dziecko, które ma takich rodziców wspierających, którzy ufają i pozwalają na samodzielne rozwiązywanie pewnie problemów, takie dziecko raczej samotne, no nie będzie się czuło. Gorzej z tymi, które no, nie mają nawet przyjaciół takich online, bo niektórzy, no, chociaż dobra, w klasie się z nikim nie dogaduje, w bloku też nie ma fajnych koleżanek, ale mam kogoś, kto mieszka 300 kilometrów dalej, z nim się dogaduje, z nią się dogaduje.
0: Tak, i często to jest rozwiązanie. Często to jest rozwiązanie, szczególnie jak ktoś gra w jakieś gry internetowe, na jakichś forach się gdzieś w tym świecie cyfrowym lepiej porusza, to też, tak, znam takie przypadki osób, które właśnie takie relacje szczere buduje, bo też często te osoby nawet nie wiedzą, jak wyglądają. I to też daje taką przestrzeń do nieoceniania. Jedyne, co mamy, to głos. Jedyne, co mamy, to możemy wnioskować, kto jak buduje jakiś format wypowiedzi, czy może używa jakichś przekleństw, czy nie. I to na tej podstawie. Ale tak naprawdę tu chodzi o... No właśnie to jest niesamowite, że jak usuniemy ten cały wygląd i tak dalej, to jak to wygląda, to tak naprawdę skupiamy się na treści. Bo to, co do nas trafia, to jest ta informacja i wtedy możemy więcej wynieść czasami z takiej relacji.
1: Tylko, że tutaj się też pojawia to niebezpieczeństwo,
0: to
1: no bo
0: oczywiście.
1: Jednak możemy w sieci trafić na kogoś, kto tylko podaje się za 15-letnią Gosię.
0: Tak, to jest...
1: A jest
0: tak.
1: Dorosłym mężczyzną.
0: Tak, to jest też duży problem i oczywiście tutaj też duży wpływ rodziców w tym kontekście, no, weryfikacji, z kim to dziecko jednak ma kontakt, tylko też znowu, no, jest to takie trudne między tą granicą tej nadopiekuńczości, zaufaniem do dziecka, ale ja myślę, no to jest to, że trzeba z tym dzieckiem usiąść i rozmawiać, po prostu. Rozmawiać. Ja znam takie sytuacje, gdzie no, takie relacje internetowe no, jakby były w realu, tak? I nawet mama koleżanki przyjechała, więc te rodziny się poznały i tak dalej, bo było wiadomo, że dla nich ta relacja jest bardzo istotna i nikt tego nie negował. Oni zrobili tak, że oni się wszyscy spotkali, poznali i mają kontakt dalej też, grając i tak dalej, ale mieli okazję się poznać.
1: Mhm, bo takie dziecko samotne, nieszczęśliwe, będzie też niestety podatne, prawda? A te osoby, które chcą zrobić dzieciakom krzywdę,
0: tak, bo chcą
1: będą
0: być zauważone. chcą być zauważone, chcą być docenione. No i te osoby, które krzywdzą w internecie, właśnie takie potrzeby wykorzystują. Bo jeżeli ta osoba jest niewidzialna dla otoczenia, w cudzysłowie oczywiście, i nagle ktoś się tą osobą opiekuje, pyta jak się czuje, codziennie pisze, tak trochę jak w Małym Księciu tego lisa oswaja, tak? Bo o tym była mowa w tej książce, że jak kogoś oswajamy, to bierzemy za kogoś odpowiedzialność. I tutaj właśnie często to w cudzysłowie oswojenie, to zbliżenie się do tej drugiej osoby może być właśnie wykorzystane w zły sposób.
1: Ale nie kończmy tym złym.
0: Dobrze.
1: Skończmy takim idealnym dniem, który sprawiłby, że no żadne dziecko nie czułoby się już samotne. Taki szczęśliwy dzień każdego młodego człowieka. Jak on powinien wyglądać?
0: Ja myślę, że śniadanie z rodzicami. Okay. Rozmowa. Wspólny czas. Pójście do szkoły. Myślę, że taka godzina wychowawcza, gdzie nie wychowawca nie mówi róbcie sobie co chcecie, tylko mówi dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy o samotności, o tym jak patrzeć na to, jak zwracać uwagę, jak reagować, kiedy ktoś może się czuć samotny. To są przerwy wspólne, gdzie nikt nie siedzi sam, a jak ktoś nie ma co jeść, to drugi mu podzieli się kanapką. Myślę, że to jest też taki moment, że po szkole też grupy się ze sobą spotykają, widzą, piszą do siebie i znowu nie ma usuwania kogoś poza nawias grupy. Wraca do domu i znowu jest rozmowa z rodzicami.
1: I wspólny obiad.
0: I może wieczorem jakieś wspólne spędzenie czasu. Obejrzenie filmu, czy pogranie w gry planszowe, wycieczka rowerowa, praca jakaś manualna w ogrodzie, przesadzanie kwiatów. Tam, gdzie trzeba współpracować, gdzie trzeba osiągnąć wspólny cel, albo właśnie jakieś gry planszówki, gdzie można stanąć naprzeciwko dorosłego i go pokonać.
1: Aha,
0: i pokazać
1: mamę.
0: Tak, ograć mamę, ograć tatę i pokazać, zobaczcie, ja w tych rzeczach jestem lepszy od was. I to też fajnie buduje relacje.
1: Kurczę, właśnie wyobraziłam sobie taki dzień. Ciężko byłoby tak codziennie przez te 7 dni w tygodniu, ale chociaż jeden taki dzień i nie tylko dzieci nie będą się czuły samotne. Dzieci będą szczęśliwe, ale my dorośli też.
0: I jeszcze do tego zaangażować dziadków, bo w tej grupie wiekowej
1: ograć
0: też...
1: Ograć dziadka. Nie, też, to jest niemożliwe. Też. Żaden wnuk tego nie zrobi.
0: A właśnie ostatnio w jednym radiu słyszałem, że pan dzwonił i był dumny, że wnuk go w jedną planszówkę ogrywa. Mówi, nie ma. Ma 6 lat.
1: Jest lepszy, no.
0: Jest lepszy. Więc i to też zapobiega samotności osób starszych. I też znowu tej potrzebie bycia blisko i poczucia bycia potrzebnym. I jak te dwie rzeczy, te dwie osoby, które mają te same potrzeby i te same deficyty społeczne, tak, wynikające tak naprawdę z tej społeczeństwa, jak można połączyć. Dlatego bardzo często jest tak, że wnukowie bardzo dobrze dogadują się z dziadkami.
1: A gorzej z rodzicami. To.
0: Tak naprawdę.
1: Niech wszyscy teraz przetestują taki jeden szczęśliwy dzień. Okaże się, że wejdzie nam to w nawyk, będziemy chcieli częściej.
0: Tak, tego wam życzymy. Spędźcie, zróbcie sobie takie zadanie w tym tygodniu, albo chociaż w miesiącu. Spędźcie taki dzień ze swoimi dziećmi.
1: To dzwonimy, to umawiamy się.
0: Tak.
1: Po dziadków, po rodziców. Niech wszystkie dzieci się zjawiają w domu, będzie wesoło. Warto czasami się zatrzymać, usiąść z najbliższymi przy stole, pograć w jakąś planszówkę, spędzić ten czas wyłącznie ze sobą. Przegrać, wygrać, zjeść coś dobrego i po prostu być blisko. Bo tak jak mówił dr Kosma Kołodziej, dzieci czują się bardzo samotne, bardzo często. Samotne są dzieci w domu pełnym ludzi. Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a my gościmy w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Rozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Mackiewiczem, kierownikiem Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam.
3: Rozmawiamy dzisiaj o pracy przyszłości, o tym, jak ten rynek nasz będzie się zmieniał, jakich kompetencji nie może nie mieć przyszły pracownik.
4: nie może mu zabraknąć otwartości na nowe, otwartości na zmianę. My jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu, wybierając zawód, z dużą dozą prawdopodobieństwa można było przyjąć, że będę w nim pracował kilkanaście lat. Teraz ten czas się skrócił. Może się okazać, że za kilka lat zawód wyuczony w szkole czy na studiach może się zmienić, ulec transformacji dzięki właśnie zaawansowaniu nowoczesnych technologii. To, co tu jest istotniejsze, jakie zawody będzie uczyć Polska światowa, ale tu skupmy się na Polsce, polska szkoła, bo to jest ważne, bo ten long life learning jest istotny i później na kolejnych etapach, kiedy chcemy się przekształcić, kiedy chcemy zdobyć nowe kompetencje, kwalifikacje, żeby zmienić zawód, to jest jeden aspekt, a drugi aspekt, ten etap szkoły, która kształci młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy, właśnie z jakimi zawodami w przyszłości. Z mojego punktu widzenia najbliższe kilka lat to cały czas potrzeba zawodów mechanicznych, automatyki, robotyki, zresztą wskazuje na to wzrost liczby robotów na 10 tysięcy pracowników, automatyka, coraz więcej linii produkcyjnych jest automatyzowanych, także to jest ta przestrzeń, która myślę, że na najbliższych kilka lat, może nawet kilkanaście, będzie wykorzystywana, bo nie chciałbym, żeby został to zinterpretowane, no to teraz ekspertów od AI. No oni będą potrzebni pewnie, czy już są potrzebni, ale czy w takiej skali, żebyśmy przesunęli jakby wajchę edukacyjną w tym kierunku, to oczywiście swoją pewną bezwładność ma edukacja i dzisiaj rozpoczynając proces edukacyjny, my tak naprawdę młodych ludzi mamy czasami za 5, czasami za 10 lat w rynku pracy wykształconych tak jakbyśmy chcieli, ale dla mnie najbliższe lata to jednak automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, programowanie. To są te przestrzenie bardziej z mojego obszaru, w którym ja się poruszam, czyli grupy badawczej inżynierii mechanicznej. Wydaje mi się, że te projekty, z którymi my się spotykamy i firmy, z którymi rozmawiamy, na najbliższe lata będą mieli pracę dla młodych ludzi o tym profilu wykształcenia.
3: Wciąż jednak programiści pojawiają się wśród tych zawodów przyszłości, chociaż mówi się o tym, że coraz trudniej programistom o pracę.
4: Nie sposób się nie zgodzić z tą tezą, bo to pokazują badania. Firmy, które zatrudniają mniej, no bo właśnie jest wykorzystywanie nowych technologii, ale to znów pokutuje trochę boom. Kilka lat temu wszyscy powiedzieli, że my musimy mieć całe, że tak powiem, autobusy programistów. Młodzi ludzie zdecydowali się na ten kierunek i teraz mamy przesyt. Pokazuje dynamizm zmian technologicznych, że to, co wcześniej powiedziałem, nie można się wiązać, że twoja praca będzie na 10-20 lat. Dzisiaj jesteś programistą, po 3-4 latach okazuje się, że programowanie zastępują algorytmy sztucznej inteligencji. Ty musisz się trochę ukierunkować w inną przestrzeń. Stąd właśnie nie ma co się obrażać na życie, trzeba je chwytać za rogi i coś zmienić. A problem z programistami jest właśnie taki, że był w pewnym momencie wielki boom i wielka chęć, żeby wszyscy byli programistami, bo to jest zawód deficytowy. Stąd tak jestem ostrożny w definiowaniu, bo później jednak media i wszelkiego rodzaju osoby, instytucje kształtują jakiś kierunek i młodzi ludzie, decydując się na niego, nagle się okazuje, że w innym jest deficyt, a w tym jednym jest tak dużo, że później nie mają oni pracy i są rozczarowani. Przecież w telewizji wszyscy mówili, że programiści będą mieli pracę. No on, jestem programistą i co? I nie ma tej pracy. To też jest kwestia preorientacji zawodowej, czego rynek potrzebuje, czego na co młodych ludzi stać, w jakim kierunku chcą się rozwijać. I to niech będą zawody przyszłości, niż jacyś mędrcy, którzy powiedzą, to w tym kierunku młodzi ludzie, uczcie się, a będzie dla was praca.
3: A w jaki sposób na rynek pracy wpłynie niż demograficzny, który przeżywamy w Polsce od lat, no bo już od ponad dekady spada liczba ludności w naszym kraju?
4: Na pewno rąk do pracy brakuje, aczkolwiek nie jest to aż tak bardzo zauważane w związku z różnymi sytuacjami zewnętrznymi. Choćby wojna w Ukrainie i migracja, na pewno ponad milion osób, z których oczywiście nie wszyscy podjęli pracę, a ileś osób podjęło pracę w naszym kraju, które zamazuje statystyki takie, które właśnie wskazują na to, że mamy mniej rąk do pracy naszych takich wewnętrznych obywateli Rzeczypospolitej. Drugim takim elementem, który trochę zasypuje tą lukę, to właśnie czy te ten problem związany z niżem demograficznym są nowe technologie. Dzięki wprowadzaniu automatyzacji, robotyzacji bądź innych rozwiązań okazuje się, że nie potrzebujemy tylu pracowników, więc w normalnych, znaczy normalnych, jeszcze 10 lat temu, kiedy ten niż był, rozpoczynał się, ale jakby jego apogeum było bez dostępu do tych technologii, których teraz mamy, było to zdecydowanie większe wyzwanie w połączeniu z tym, że mamy napływ pracowników ze strony ukraińskiej, znaczy z Ukrainy do pracy.
3: Czyli można powiedzieć, że nowe technologie, sztuczna inteligencja tak płynnie uzupełniają się z tym niżem?
4: Na pewno w pewnym zakresie według mnie tak. Oczywiście nie w pełni, ale to pokazuje, że z luki X jest X minus 1, X minus 2 dzięki pracownikom z Ukrainy, dzięki świadomemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dzięki zakładom, które się budują, które są bardziej zautomatyzowane, nie wymagające tylu pracowników, a co za tym idzie, no nie ma tego problemu. W sensie pracodawcy nie zgłaszają, urzędy pracy nie mówią, że jest to jakiś problem, choć i tak rąk do pracy wykwalifikowanych brakuje.
3: Czyli jednak studia wciąż mają sens, bo coraz mniej jest kandydatów chętnych, żeby studia wyższe kończyć.
4: Nauka ma sens. Nauka, nie definiujmy jej, czy to studia, czy to szkoła średnia, aczkolwiek nauka w zawodzie, nauka dająca każdemu z nas pewne predyspozycje do wykonywania swojej pracy.
3: Nauka tak, ale czy ten papierek, ten dyplom, świstek tak zwany?
4: Na przestrzeni lat to się zmieniało. Kiedyś, jeszcze dawno temu, 30-40 lat temu, stanowisko czy wykształcenie magistra było takie nieosiągalne albo osiągalne dla, no niestety, nielicznych. Później lata 90., kiedy był wybuch, że każdy chciał zostać magistrem i miał też takie możliwości. No i do teraz znów trochę dla mnie stanowisko czy tytuł naukowy doktora. Wiemy po różnego rodzaju aferach MBA nagle się okazały tak powszechne, że nagle zaraz ktoś powie, jak nie masz doktoratu, to jak to jest możliwe? A kiedyś to naprawdę był etap w karierze naukowej, który był trudny do osiągnięcia. Świstek, no właśnie zależy, jak do tego podejdziemy. Czy uczymy się do tego świska na końcu, czy do zebrania pewnych kompetencji, kwalifikacji, kontaktów, nauczenia się, jak pracować później, jak znaleźć tą pracę, jak się poruszać po rynku pracy, to wtedy ten świstek, no musi być, bo to jest pewne potwierdzenie. Za chwilę pewnie będzie cyfrowy, więc nie będziemy mówili o świsku, tylko o śladzie cyfrowym albo QR-kodzie. Nasze dzieci będą się wymieniać QR-kodami, a nie indeksami. W każdym razie no jest to istotne potwierdzenie pewnych kwalifikacji i kompetencji, ale nie jest to równoznaczne, że zastępuje zdobyte doświadczenie i wiedzę. To zależy na szczęście cały czas jeszcze od młodego człowieka, ile wyniesie nie tylko długopisów, wspomnień i znajomości, ale ile wiedzy, ile kompetencji, ile kwalifikacji ze studiów.
3: Wojna w Ukrainie, już wspomnieliśmy o tym, znacząco wpłynęła na to, jak kształtuje się obecnie rynek pracy w Polsce. Mówiliśmy o tym ludzkim aspekcie, o tym, że przybyło rąk do pracy, a w jakim jeszcze aspekcie ta wojna wpłynęła na polski rynek pracy i jeszcze może wpłynąć w przyszłości?
4: No na pewno sytuacja za naszą wschodnią granicą przedefiniowała w znacznym stopniu działania państwa polskiego, albo przynajmniej powinna przedefiniować w kontekście gospodarki nastawionej na przemysł obronny. Rosjanie już to zrobili, choć oni biorą czynny udział, są agresorem, więc biorą czynny udział w wojnie, ale nie tylko gospodarka polska, ale gospodarki zagraniczne także nastawiają się na przemysł zbrojeniowy, no a to definiuje no, nowe obszary, w sensie nowe na zasadzie odświeżone, produkcja amunicji, produkcja wozów bojowych, marynarka wojenna, etc., etc. Przemysł zbrojeniowy to jest gigantyczna gałąź gospodarcza, która może stać się też kołem napędowym rozwoju, niestety na ludzkim nieszczęściu, jakim jest na pewno i bez wątpienia wojna, ale może też być kołem napędowym rozwoju gospodarczego kraju. Według mnie najbliższe lata z jednej strony powinny być, by zwiększać naszą obronność, z drugiej strony wykorzystać to jako naturalny bodziec do rozwoju przemysłu, bo proszę pamiętać, że przemysł zbrojeniowy to nie jest tylko sam producent amunicji na przykład. To jest ileś kooperantów, którzy muszą dostarczyć stal, proch, etc., etc. Ileś tych elementów, to mówimy tylko o pocisku, a co z pojazdami bojowymi, z czołgami. To jest cała gałąź, która wiąże ze sobą choćby na przykład temat logistyki, koleje, transport tego wszystkiego. Więc myślę, że oprócz samego brutalnego aspektu, że są to przygotowania obronne na wypadek ataku zewnętrznego czy na wypadek udziału w działaniach wojennych, powinniśmy wykorzystać tą szansę gospodarczą jako rozwój, kierunki, Wojskowa Akademia Techniczna, wszelkiego rodzaju wyższe szkoły techniczne, bo medycyna i niestety przemysł zbrojeniowy to są dwie skrajne, ale to są obszary, które najczęściej i najszybciej korzystają z nowinek i nowoczesnych technologii, by ratować życie, a z drugiej strony by niestety czasem jego pozbawiać.
3: Zielona transformacja to też jest hasło, które coraz częściej jest stawiane obok rynku pracy, no bo też firmy muszą dostosowywać się do tych wymogów ekologicznych. Jak one właśnie wpłyną na rynek pracy? Jakie profesje może w przyszłości będą w tym kontekście potrzebne?
4: No na pewno kończy się etap, czy już się powinien skończyć etap takiego bezkrytycznego patrzenia na zasoby, na nasz świat, tak naprawdę to już szerzej niż tylko Polska. To już dawno zostało zdefiniowane i to znów dzięki nowoczesnym technologiom mamy możliwość zaprojektowania pewnej wizji świata za kilka, kilkanaście lat, jak korzystając z niego w ten sposób, jak i teraz to robimy w głównej mierze, co się z naszym światem stanie. Więc na pewno wszelkiego rodzaju zawody czy kierunki dbające o to, mające zadanie wpłynąć na transformację gospodarek, na transformację firm, do tego, żeby one były bardziej zrównoważone. To jest cała przestrzeń do zagospodarowania, tylko musimy zrobić krok wcześniejszy, odpowiednio wytłumaczyć społeczeństwu, że te zmiany, te transformacje, które się odbywają w naszych oczach w kontekście ekologii, to nie jest, że będzie taniej, bo jest często sformułowanie, że jak coś ekologiczne, to będzie tańsze. To pokutuje, że to wszystko ma wygenerować korzyści finansowe, a tak niestety nie jest. My walczymy w pewien sposób o przetrwanie jako cywilizacja i musimy ponosić za to koszty. Dług środowiskowy zaciągnięty przez poprzednie pokolenia, przez rozwój gospodarczy XX wieku, no, to trzeba było wtedy też trochę odkładać środków na to, że jak to pójdzie w złym kierunku, albo nie tyle co w złym, co będzie trzeba działania ochronne wprowadzać, to żeby były na to środki. No a teraz niestety nie i my za to płacimy, znaczy to pokolenie płaci za to, żeby jeszcze kolejne pokolenia miały co spłacać albo jak spłacać. Więc tu też jest olbrzymia przestrzeń dla zawodów, dla młodych ludzi, którzy nabędą pewne kompetencje, które pozwolą nam dobrze tym zarządzać, bo niestety mam poczucie, że menadżerowie starej daty, którzy są wychowani w dostępności pewnych środków jak węgiel, nie wiem, ropa i z wizją sprzed 20-30 lat, ciężej jest im się odnaleźć w dzisiejszych czasach, a tym bardziej zaprojektować je na kolejne 10-20 lat, więc tu głęboko wierzę, że młodzi ludzie będą w stanie to z współpracy z doświadczonymi menadżerami stworzyć takie warunki, by nam się po prostu dobrze żyło i dobrze mieszkało na tym świecie.
3: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki, a znajdowaliśmy się i nagrywaliśmy naszą rozmowę w Łukasiewicz, Poznańskim Instytucie Technologicznym. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: A ja dodam jeszcze, że Łukasiewicz, Instytut Technologiczny, nie działa jedynie w Poznaniu, a w 12 miastach w całej Polsce. Łącznie to aż 22 instytuty badawcze, które zatrudniają aż 4,5 tysiąca specjalistów z różnych dziedzin. Cały czas trwa rekrutacja, przyjmowane są nowe osoby do pracy, takie, które kochają naukę i są nią zafascynowane. Jeśli chcecie rozwijać się naukowo, no to właśnie tam możecie to zrobić, wysyłając swoje CV, ale nie tylko poszukiwani są młodzi naukowcy. Zajrzyjcie w zakładkę kariera na stronie lukasiewicz.gofel.pl. Tam znajdziecie też inne oferty pracy. A z drugiej strony Instytut wspomaga też tych, którzy mają swój własny biznes. Jeśli macie jakiś problem w organizacji pracy waszego przedsiębiorstwa na przykład, no to możecie się do Instytutu odezwać, a tam ogromna baza naukowców zastanowi się, jak wam pomóc. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Panie doktorze, jestem chory. Jestem lesbijką czy osobą transpłciową. I w tym momencie lekarz odpowiada: nie będę na ten temat rozmawiać. Takie sytuacje się zdarzają, ale są osoby, które próbują przyszłych lekarzy nauczyć rozmawiania z pacjentami ze społeczności LGBT. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Dla mnie w ogóle było to bardzo wzruszające, jak już skończyliśmy ten nasz dział i oni powiedzieli: panie doktorze, my chcielibyśmy sobie zrobić takie przypinki tęczowe z napisem potrafi z tobą rozmawiać i my będziemy to przy stetoskopie nosić albo przy fartuchu codziennie, żeby te osoby wiedziały, w zależności od tego, jaką my pójdziemy specjalizację, że na oddziale albo nawet w szpitalu jest osoba bezpieczna do kontaktu. Te tematy są trudne, no i to, co jest też problemem, no to myśli i próby samobójcze. W roku 2020 na młodzieży LGBT 84% zadeklarowało występowanie myśli samobójczych, a 45% przynajmniej jedną próbę samobójczą.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości jest dr Kosma Kołodziej, doktor nauk o zdrowiu, ale też laureat Korony Równości. Do tego wyróżnienia zostałeś nominowany między innymi, bo za wiele spraw, które robisz dla społeczności LGBT, ale też za takie badania, zajęcia prowadzone ze studentami medycyny, na których rozmawialiście o tym, jak rozmawiać z pacjentami.
2: Tak, z pacjentami ze społeczności LGBT. To były zajęcia kilkuetapowe, one były w ramach koła komunikacji klinicznej, które od ponad roku działa na uczelni Collegium Medicum UMK w Toruniu. I tam zebraliśmy grupę chętnych osób, które przede wszystkim zbadaliśmy też na początku, zrobiliśmy taką ankietę tego, jak oni czują się w tych tematach. Sprawdziliśmy ich wiedzę, sprawdziliśmy, czy rozumieją podstawowe pojęcia, ale też jaką oni mają przestrzeń do rozmowy w ogóle o seksualności, o seksie u osób heteroseksualnych i osób ze społeczności LGBT. No i okazało się, że im w cudzysłowie głębiej w las, czyli im więcej o tym seksie i im więcej o tożsamości płciowej, orientacji psychoseksualnej, no to jest jednak mniejszy komfort. Więc to była taka pierwsza forma wypadkowa i tutaj zaczęliśmy od takiego dużego wykładu, który poprowadziłem, o najważniejszych informacjach, też o tym, jakie choroby częściej występują u tej społeczności LGBT i z czego tak naprawdę one wynikają. Troszeczkę też rozmawialiśmy o języku, o tych podstawowych pojęciach, jak je używać, czego nie używać i tak dalej, bo bardzo często jest tak, że pacjent, nie mówię tylko pacjent, ale uczeń w szkole tak samo, jeżeli, znaczy osoby ze społeczności LGBT nauczone życia w tej szafie, one bardzo często są wyczulone na takie mikroekspresje i one często po dwóch, trzech zdaniach, nawet gdzieś zaczynając albo ten wątek LGBT albo gdzieś mówiąc o tym, no to widzą, z kim mają do czynienia. Czy mają z osobą homofobiczną do czynienia, czy to będzie lekarz homofobiczny, czy to będzie osoba otwarta, czy to jest osoba na przykład, która ma plakat jakiś tęczowy w swoim gabinecie i oni wiedzą, że mogą się tutaj czuć bezpiecznie, tym bardziej, że dużo procent pacjentów mówi, że nie byłoby problemu, jeżeli to jest istotne klinicznie, powiedzieć o swojej orientacji, o tym, w jakim związku żyją, ale pod jednym warunkiem, jeżeli będą miały świadomość tego, że to nie wyjdzie poza gabinet. Bo taka sytuacja była w Polsce, gdzie para lesbijek chciała zaadoptować dziecko i lekarka o tym wiedziała i potrzebowała ona zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, że jest zdrowa. I ta pani lekarka poszła to zgłosić, że ona jest lesbijką i że nie może dostać dziecka. No więc złamała jakby też tajemnicę lekarską, to po pierwsze, ale że zrujnowała marzenia o posiadaniu dziecka, to druga sprawa. Więc to ten etap, a drugi etap to była taka żywa książka z osobą transpłciową, gdzie studenci mogli porozmawiać o tym procesie tranzycji, o obawach, o lękach, o tym właśnie jak mają się zwracać, jak mają rozmawiać, o czym nie mogą mówić albo jakich pytań nie zadawać. I to była osoba, która była na to przygotowana, oczywiście wyraziła na to zgodę i to był taki, no można powiedzieć, trochę test dla nich, żeby oni w końcu nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie mogli poćwiczyć. A później jeszcze kolejny etap to był taki film izraelskiego reżysera i też on dotyczył osób transpłciowych w Izraelu. Też całej tej procedury medycznej, bo te kamery w tym reportażu też były podczas, przed operacjami, przygotowaniem do operacji, po operacjach, po tym też jak zmieniały się te osoby, ile radości sprawiało im pozbycie się tej dysforii płciowej, czyli tego niebycia w swoim ciele, tego dyskomfortu ogromnego, który osoby transpłciowe w tym codziennym życiu doświadczają.
1: I to były zajęcia dla studentów medycyny, przyszłych lekarzy, no ale tylko dla jakiejś grupy, bo jednak na te zajęcia przyszli ci chętni.
2: Tak.
1: Czy w ogóle przyszli lekarze? Powinni mieć takie zajęcia? Czy one powinny być może obowiązkowe? Żeby jednak no, nikt nie bał się pójść do gabinetu i móc powiedzieć o sobie wszystko.
2: Ja muszę powiedzieć, że moja praca magisterska też dotyczyła otwartości na osoby akurat homoseksualne w temacie mojej pracy. No i okazało się, że środowisko lekarskie, medyczne było najbardziej homofobiczne. Najbardziej otwarte, oczywiście artystyczne. Myślę, że to powinno być w systemie po prostu edukacji, ale ten system się bardzo wolno zmienia. My to, co możemy robić, to właśnie koła naukowe, możemy proponować jakieś seminaria i myślę, że to będzie w jakimś naszym planie. I studenci sami mogą sobie wybrać jakiś przedmiot dodatkowy czy wykład dodatkowy, ale ta zmiana, no myślę, że tak systemowo będzie trudna. W Szwecji kilka lat temu każda placówka medyczna musiała otrzymać taki certyfikat z umiejętności obsługi pacjenta LGBT.
1: A ci studenci już po zakończonych tych zajęciach, po tych spotkaniach są gotowi dzisiaj, jutro, za rok, dwa stanąć twarzą w twarz z pacjentem i bez nerwów z nim rozmawiać?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to było, no bo dla mnie w ogóle było to bardzo wzruszające, jak już skończyliśmy ten nasz dział i oni powiedzieli: panie doktorze, my chcielibyśmy sobie zrobić takie przypinki tęczowe z napisem potrafi z tobą rozmawiać i my będziemy to przy stetoskopie nosić albo przy fartuchu codziennie, żeby te osoby wiedziały, w zależności od tego, jaką my pójdziemy specjalizację, to że na oddziale albo nawet w szpitalu jest osoba bezpieczna do kontaktu. Bo zawsze taką osobę też może poprosić inny lekarz do rozmowy, jeżeli on nie ma wiedzy, nie ma przestrzeni, może też skonsultować to. Poza tym jest cała masa literatury w najlepszych publikacjach międzynarodowych po prostu, z impact faktorami. Wysoko punktowane są te czasopisma, gdzie jeżeli ktoś dzisiaj nie ma wiedzy, to tak bardzo łatwo ją pozyskać. Jest też dużo tu ukłon w stronę organizacji pozarządowych w Polsce, bo też powstały specjalne publikacje, broszury, książki, nawet takie typowe pacjent LGBT albo pacjent transpłciowy i jakie pojęcia, gdzie on będzie szukał pomocy i jakie wsparcie może uzyskać od lekarza.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
2: Bo nawet w ostatnim roku badania szwajcarskie, największe takie populacyjne, ogólnie Szwajcarów, ale też tam była jakby wyłuskana grupa pacjentów LGBT. Okazało się, że oni częściej chodzą do lekarza. Częściej korzystają z pomocy psychologów, częściej korzystają z pomocy psychiatrów, częściej występuje u nich, może występować depresja, jakaś bezdomność, różne też z tym związane niebezpieczne inicjacje seksualne, więc zarażenia różnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Mówi się też, że niektóre nawet nowotwory mogą występować. Też inaczej kobieta, która jest lesbijką, to ona też problemy ginekologiczne i takie związane też z nieposiadaniem seksu i nawet kontaktem, mówi się, kontaktem ze spermą, to też te elementy mogą działać niekorzystnie, w takim sensie nieochronnie, na przykład na niektóre choroby, mówię tu o chorobach nowotworowych. W ogóle edukacja jest nieskierowana często do osób LGBT, bo mówimy o chorobach roznoszonych drogą płciową, ale jak ktoś uprawia seks z tą samą płcią, to myśli, że jak nie będzie dziecka, no bo biologicznie nie może być wytworzone z dwóch plemników czy z dwóch komórek jajowych, no to że mało jakby jest skierowanych tych tematów stricte właśnie na przykład o chorobach wenerycznych przenoszonych drogą płciową. Więc no te tematy są trudne. No i to, co jest też problemem, no to myśli i próby samobójcze. W roku 2020 na młodzieży LGBT 84% zadeklarowało występowanie myśli samobójczych, a 45% przynajmniej jedną próbę samobójczą. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak taka osoba trafi na oddział albo do terapii, to może się okazać, że właśnie największy problem jest tego, że ma homofobiczno-transfobiczne otoczenie. Albo właśnie ma, jest osobą transpłciową i nie radzi sobie z dysforią ogromną. I tutaj ta wiedza no, jest niezbędna do tego, żeby pomagać. I też były świetne badania zrobione na osobach transpłciowych, które są, były uzależnione od alkoholu. Żeby podjąć ten etap, cały początek tranzycji i tak dalej, to taka osoba nie powinna być od żadnej substancji uzależniona. I robiono badanie na dwóch grupach, które podeszły do terapii leczenia uzależnień. I jeden terapeuta był otwarty, akceptujący, nie używał tego dead name'u nadanego przy urodzeniu, z którym ta osoba się nie utożsamiała. I tutaj efekty pozytywne terapii sięgały 80%. Jeżeli terapeuta był całkowicie zablokowany, w ogóle nie słuchał, że to wymyśla, że to jest tak naprawdę pan czy pani pije i pani nie ma pojęcia, co pani mówi, to tak naprawdę wyleczalność była na poziomie 12%. To niech to też samo mówi za siebie, jak bardzo istotne jest posiadanie tej wiedzy.
1: Ale mówimy o lekarzach, przyszłych lekarzach. Tak naprawdę pomyślałam, że takie zajęcia z tego, w jaki sposób rozmawiać, powinni chyba mieć wszyscy studenci. No, pedagodzy, przyszli nauczyciele. To też jest bardzo ważna grupa, która również musi się nauczyć tego, jak rozmawiać z taką osobą transpłciową.
2: Ja myślę, że w ogóle musi się nauczyć rozmawiać, bo ja to widzę wśród studentów, jeżeli nagle muszą zabrać wywiad z pacjentem, to jest ogromna blokada. Blokada w kontakcie z drugą osobą, żeby zapytać, porozmawiać, żeby to było zrobione w sposób poprawny, empatyczny. No ja nie wiem, w jakim kierunku to zmierza, ale widzę problemy w komunikacji. Bardzo, bardzo dużo interpersonalnych i taki też jakiś poziom empatii, nie wiem nawet jak go nazwać, jakimś trudnym poziomem empatii, bo jeżeli my mamy jakiś trudny temat na symulacjach i mam w grupie 5 osób i jedna gdzieś zaczyna opłakiwać, na zasadzie szklą się jej oczy, i 4 osoby, które znają się już 2 lata i nikt tego nie zauważa, no to dla mnie to jest niepokojące, bo za chwilę te osoby będą przy pacjentach, a nie są wyczuleni na emocje kolegi z grupy, z którym mają w tak małych grupach zajęcia. To jest niesamowity czas na to, żeby się móc poznać, żeby porozmawiać, a to się nie dzieje.
1: No to jeśli teraz przyszli lekarze, ci młodzi lekarze, jeśli oni będą mieli problem z rozmawianiem w ogóle, to co będzie, kiedy taki pacjent trafi do takiego młodego, albo jeszcze gorzej, do takiego lekarza, który uczył się dawno, dawno temu, kiedy pewne rzeczy były zakazane, zabronione, przemilczane i też nie będzie mógł pomóc.
2: No bardzo często będzie to pomijane, bo nie tylko lekarze, ale psycholodzy zdarzają się też tacy, którzy mówią, ktoś płaci za terapię i chce o czymś porozmawiać, a właśnie na przykład na tematy LGBT albo tożsamości swojej orientacji psychoseksualnej, a terapeuta mówi, że nie będzie o tym rozmawiać. Bo on nie ma ochoty, nie chce, albo dla niego to są wymysły. No, trafiamy na człowieka, dlatego to, co robi też znowu organizacje pozarządowe, to one sieciują i opisują listę lekarzy, którzy są otwarci i też są takie przestrzenie jak przychodnie i też na Google można sobie takie serduszko tęczowe ustawić, że to jest przestrzeń bezpieczna dla osób LGBT. Więc jeżeli ktoś szuka specjalisty, no to bardzo często pisze do różnych organizacji, albo jeżeli to są osoba transpłciowa, to pyta innych osób transpłciowych, do jakiego psychologa, seksuologa, do jakiego endokrynologa, do jakiego psychiatry te osoby trafiały i tak naprawdę pocztą pantoflową jest to wykorzystywana ta metoda, bo trudno jest trafić po prostu w taką osobę prosto z ulicy, która będzie miała szeroką wiedzę w tym zakresie, jeżeli, no nie oszukujmy się, jeżeli nie ma tego w edukacji. Dlatego my wyszliśmy z tą propozycją dla chętnych jeszcze wtedy, żeby pokazać, jak istotny jest ten problem.
1: To kończąc, czy taki program będziecie realizować też na innych medycznych uczelniach? Będziecie go powtarzać dla kolejnych roczników przyszłych lekarzy?
2: Dla kolejnych roczników na pewno, bo większość osób, która była w tamtym roku, to ona właśnie rozpoczęła swój staż i za chwilę będą dawać egzamin i potem szli i będą na specjalizacji i pewnie w różnych miejscach w Polsce będą pracować, bo część z nich pewnie wróci do swoich lokalnych ojczyzn. ojczyzn, albo tam, gdzie będzie zapotrzebowanie na daną specjalizację, albo otwarta będzie specjalizacja. Więc tak, ja jestem jak najbardziej otwarty. Mam nadzieję, że będzie też możliwość współpracy z innymi uczelniami, jeżeli tylko i wyłącznie będą na to otwarte. Ja jestem otwarty, mój mail na stronie uczelni zawsze można znaleźć. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chęć współpracy, to jesteśmy bardzo otwarci.
1: Doktor nauk o zdrowiu Kosma Kołodziej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy. Codziennie 6 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. 4 Polki umierają z powodu tej choroby. To jest program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Zapraszam. Rak szyjki macicy jest 6. co do częstotliwości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Stanowi ponad 10% nowotworów występujących u pani. Jest też nowotworem, któremu można zapobiec, a przynajmniej złagodzić przebieg tej choroby.
3: To jest takie zastanawiające. Dlaczego nie chcemy się zabezpieczyć? Myślę, że za mało wiemy o tym, jak wiele złego może spowodować wirus. Ciągle gdzieś krążą mity o tym, że jest to przypadłość głównie kobiet, a najlepiej rozwiązłych, co nie jest absolutnie prawdą. Oczywiście im więcej kontaktów, powiedzmy, seksualnych, tym większe ryzyko, że takiego wirusa zanabędziemy. Ale pamiętajmy, że można mieć jednego partnera seksualnego w życiu, a czasem mówi się, że można nie mieć żadnego partnera, ponieważ możemy przenieść poprzez dłonie, czy zarazić się, nie wiem, od mamy w ciąży, no to też jest taka możliwość. Ta transmisja wertykalna jest możliwa. Szanowni Państwo, no ktoś tego wirusa roznosi, ktoś się też zakaża. No my się najczęściej infekujemy od swoich partnerów. My też infekujemy jakby dalej też swoich partnerów. No to wszystko krąży i tak samo jest, wirus jest tak samo niebezpieczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 99,9% pacjentek, jak już wie, że ma problem, to podejmuje szczepienie czym prędzej. Możemy się zaszczepić absolutnie w każdym wieku.
1: Moim gościem w programie Miasto Młodości jest dr Monika Pliszkiewicz, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii.
4: Pani doktor, co to jest za wirus HPV?
3: Wirus HPV to jest wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to taki wirus, który jest najczęstszym patogenem przenoszonym drogą kontaktów seksualnych, ale nie tylko, bo możemy się tym wirusem zarazić również poprzez dłonie, poprzez namiętny pocałunek. Jest to taki patogen, których jest bardzo, bardzo wiele genotypów, ponad 200 genotypów, z czego większość infekuje skórę, natomiast około 40 genotypów infekuje błony śluzowe i to są te, którymi się zajmują ginekolodzy, które mogą być groźne dla nas, z naszego punktu widzenia.
4: No właśnie, czy ktoś, kto jest nosicielem tego wirusa, na pewno zachoruje?
3: No otóż nie, bo z tym wirusem większość z nas ma w swoim życiu do czynienia i szacuje się, że około 80% społeczeństwa ma w swoim życiu kontakt z wirusem HPV. Natomiast na szczęście większość z nas się z niego wylecza, bo około 90% ulega samowyleczeniu. Natomiast te 10%, które pozostaje, u nich dochodzi do takiej infekcji przewlekłej i do rozwoju stanów przednowotworowych i nowotworów, takich HPV zależnych. Natomiast najgorsze jest to, że my nie wiemy, kto spośród tych ludzi, którzy mają kontakt z wirusem HPV, znajdzie się w tych 10%.
4: Jakie to są choroby, jeśli już ten wirus niestety będzie bardzo groźny dla organizmu?
3: Wszyscy kojarzą wirusa HPV z rakiem szyjki macicy i w sumie słusznie, no bo w zasadzie tutaj mamy taki stosunek, można powiedzieć, 1:1, bo nie ma raka szyjki macicy bez wirusa HPV. Natomiast wirus HPV to nie tylko rak szyjki macicy, to również stany przednowotworowe i nowotwory pochwy, sromu, odbytu, u obojga płci, chciałam zaznaczyć. To również są stany przednowotworowe i nowotwory głowy i szyi, czyli jamy ustnej, gardła, krtani, nasady języka, migdałków i też dotyczą obojga płci. I wirus HPV to również stany przednowotworowe i nowotwory prącią mężczyzn.
4: No właśnie, to jest wirus, który się bardzo mocno kojarzy pewnie tak szeroko, wyłącznie z kobietami.
3: No właśnie i w ostatnim czasie, w ostatnim dziesięcioleciu notujemy coraz więcej nowotworów głowy i szyi i odbytu u obojga płci.
4: W jaki sposób my możemy, czy w ogóle możemy jakoś sprawdzić, że jesteśmy nosicielami tego wirusa?
3: No kobiety bardzo łatwo mogą sprawdzić, bo są testy, które są wystandaryzowane. Możemy po prostu zgłosić się na wizytę ginekologiczną i poprosić, jeśli nie zostanie nam to zarekomendowane, poprosić o taki test na wirusa HPV.
4: A co ze szczepieniami? No bo wiemy, że można. Jest też program szczepienia dzieci i chłopcy i dziewczynki.
3: Tak, no szczepienia to nawet nie czy szczepić, tylko ja się podpisuję pod tym oburącz i uważam, że szczepić i w zasadzie pytanie powinno brzmieć, dlaczego tak późno. Dzieci, młodzież trzeba szczepić, żeby ich uchronić jeszcze zanim będą miały kontakt z wirusem HPV. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że szczepionka jest dla wszystkich. Nie ma limitu wiekowego, nie ma górnej granicy wieku. Jest zarejestrowana od 9 roku życia, no i nie ma górnej granicy wieku.
4: Czyli kobieta lat 45-50.
3: I kobieta i mężczyzna lat 45 i 50. Oczywiście to jest tak, że najwięcej korzyści uzyskują dzieci i młodzież. Czyli zanim jeszcze mają kontakt z wirusem HPV, oni w ogóle też mogą wytworzyć większą ilość przeciwciał dzięki tej szczepionce, więc ta skuteczność jest tym większa i zostaniemy zaszczepieni w młodszym wieku.
4: Tyle, że z tych programów jednak nie korzystają wszyscy i nie korzystają też wszyscy, którzy mogliby.
3: No właśnie to jest takie zastanawiające. Dlaczego nie chcemy się zabezpieczyć? Myślę, że za mało wiemy o tym, jak wiele złego może spowodować wirus. Ciągle gdzieś krążą mity o tym, że jest to przypadłość głównie kobiet, a najlepiej rozwiązłych, co nie jest absolutnie prawdą. Oczywiście im więcej kontaktów, powiedzmy, seksualnych, tym większe ryzyko, że takiego wirusa zanabędziemy. Ale pamiętajmy, że można mieć jednego partnera seksualnego w życiu, a czasem mówi się, że można nie mieć żadnego partnera, ponieważ możemy przenieść poprzez dłonie, czy zarazić się, nie wiem, od mamy w ciąży. No to też jest taka możliwość. Ta transmisja wertykalna jest możliwa. Szczepionek się boimy. Ciągle działają prężnie ruchy antyszczepionkowe, które nam robią niestety dużo złego. Pamiętajmy, że to są takie szczepionki, które są jednymi z najlepiej przebadanych pod względem profilu bezpieczeństwa i naprawdę są bezpieczne, nie ma się zupełnie czego bać. Nie szczepimy się również dlatego, że mało wiemy o tym wirusie HPV i wydaje nam się, że jest to problem, który nas na pewno nie będzie dotyczył, bo mamy stałego partnera, mamy męża. No i właściwie dlaczego mielibyśmy zachorować z powodu infekcji HPV?
4: Panie doktor, pani jest ginekologiem tylko dla dorosłych kobiet? Czy takie nastolatki również do pani się zgłaszają?
3: Zgłaszają się, oczywiście, że się zgłaszają. Ja bardzo lubię takie wizyty zapoznawczo-rozpoznawcze. Wtedy bukuję sobie taką godzinną wizytę albo i dłużej i mamy zgłaszają się z takimi nastolatkami. To tak naprawdę mama decyduje o tym, czy jest to 9-letnia dziewczynka, czy 12, czy 15. I troszkę sobie reżyserujemy z mamą tą wizytę. Na pewno nie musi być ona połączona z badaniem, ale wszystko dziewczynka może się dowiedzieć, jak przebiega wizyta. Wtedy sobie siada na fotelu, mogę ją przewieźć na tym fotelu, robimy sobie USG przez brzuch, żeby ją oswoić z gabinetem, wszystko jej opowiadam, pokazuję wzierniki, pokazuję na czym polega cytologia i kiedy należy ją wykonywać, mówię o szczepieniach, jeżeli mama sobie życzy, to rozmawiamy o antykoncepcji, jeśli sobie nie życzy, to nie rozmawiamy, na pewno poruszamy temat szczepień przeciwko HPV i tego, w jaki sposób się można uchronić przed infekcją, jak się zarazić.
4: Nie, ta dziewczyna skończyła 18 lat, to jednak wszystko zależy od tej mamy, kiedy po raz pierwszy z nią tu przyjdzie i o czym pozwoli rozmawiać.
3: Dokładnie tak. Ja tak sobie teraz ostatnio pomyślałam, ponieważ moi znajomi jechali z trzecim swoim nowonarodzonym dzieckiem na szczepienie. Tak trafiło mi do głowy, że jest to wtedy wydarzenie na skalę całej rodziny, prawda? Jak rodzi się maleńkie dziecko, to wtedy wszyscy o tym wiedzą, że jest ten dzień szczepienia i wszyscy to celebrują. Jedzie cała rodzina, mama, tata, tam dziadkowie są zaangażowani, wszyscy, no bo szczepienie. No ale później ci nasi nastolatkowie, którzy nam dopiekają nieraz, są tak pozostawieni sami sobie i tak naprawdę też musimy się zaangażować w to, żeby ich zabezpieczyć. No nie można tego zrobić wtedy, kiedy są bardzo mali, kiedy jeszcze tych szczepień bardzo pilnujemy, ale powinniśmy też jako rodzice przypilnować tego, żeby zostali zaszczepieni, żeby mieli tą ochronę, no i nie umarli z powodu nowotworów HPV zależnych, no bo są to nowotwory, które są no takie zanabyte, prawda? I mamy przeciwko temu skuteczną szczepionkę.
4: Być może niektórych zniechęca po prostu to, że trzeba za tę szczepionkę zapłacić.
3: No, trzeba i nie trzeba, bo jeżeli wybierzemy szczepionkę dwuwalentną, to do 18 roku życia jest ona bezpłatna, a później po 18 roku życia posiada refundację 50% za szczepionkę, która zabezpiecza nas szerzej, która jest dziewięciowalentna i zabezpiecza przeciwko 9 genotypom, rzeczywiście trzeba zapłacić.
4: Kiedy przychodzą do pani pacjentki, no powiedzmy ta mama z tą nastoletnią córką, czy one wiedzą, że jest taki program, że można się zaszczepić, że w ogóle jest taka szczepionka? Wiedzą, co to jest HPV?
3: Mało wiedzą tak naprawdę i najczęściej wiedzą, że to jest szczepionka, którą należy szczepić dziewczynki. I czasem dziewczynki mają zaszczepione, ale już swoich synów nie. I są zdezorientowane, uzyskują sprzeczne informacje, nie wiedzą, że mogą też swoich synów zaszczepić. Na przykład miałam taką pacjentkę, która ma syna i córkę, bliźniaki. I córkę zaszczepiła, syna nie. I nawet nie wiedziała, że może tego syna zaszczepić. Szanowni Państwo, no ktoś tego wirusa roznosi, ktoś się też zakaża. No my się najczęściej infekujemy od swoich partnerów. My też infekujemy jakby dalej też swoich partnerów. No to wszystko krąży i tak samo jest, wirus jest tak samo niebezpieczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
4: A kiedy zrobimy ten test, okaże się, że jesteśmy nosicielami tego wirusa, to co dalej?
3: Po pierwsze, nie należy popadać w panikę, dlatego że wirus HPV, no jest to taki wirus, z którego możemy się wyleczyć. W ciągu 3 lat od zakażenia może się okazać, że nasz organizm tego wirusa zwalczył. Więc nie panikujemy, to po pierwsze. Po drugie, ja udałabym się czym prędzej na szczepienie. Szczepienie pozwoli nam na wytworzenie przeciwciał, które skutecznie będą tego wirusa blokowały, więc być może nas zabezpieczą.
4: Jak już jesteśmy w gabinecie, to taka standardowa wizyta, to też różne badania, no i profilaktyka, tak? Co ile lat powinnyśmy się tak bardzo dokładnie przebadać?
3: Ja bym marzyła o tym, żeby pacjentki przychodziły raz do roku. Rekomenduję swoim pacjentkom potesting, czyli cytologię płynną razem z oznaczeniem wirusów HPV. Jeśli chodzi o cytologię konwencjonalną, taką, którą możemy wykonać nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to taka cytologia przysługuje pacjentkom od 25 roku życia do 64, co 3 lata.
4: 3 lata w przypadku tej choroby?
3: No, może być bardzo różnie, bo przebieg jest różnie dynamiczny. Bywa, że są bardzo młode dziewczyny, które dopiero co rozpoczęły współżycie i już mają stany przednowotworowe, a bywa tak, że pacjentki są w obserwacji wieloletniej i te zmiany postępują bardzo, bardzo powoli. Ale 3 lata to jest, w mojej ocenie, to jest za mało. Poza tym od 25

0: W Polsce, przypomnijmy, program szczepień ochrony przeciwko HPV funkcjonuje od 1 czerwca 2023 roku. Mamy wiele lat zaniedbań, tak, jeśli chodzi o nasze dzieci, o naszą młodzież.
1: A mamy dane, jak to się w związku z tym zmieniło, jak to wpłynęło na statystyki chorób w poszczególnych krajach?
0: Oczywiście, no, mamy na przykład Australii, która szczepi populacyjnie od wielu lat i jest to takie miejsce, w którym właściwie rak szyjki macicy to jest kazuistyka, już właściwie nie występuje.
1: Szczepienie populacyjne, czyli
0: takie, które obejmuje jak najwięcej osób, takie, które jest programem objęte są całe roczniki.
1: Pani doktora, wiemy, jakie są statystyki, jeśli chodzi o wyszczepienia. Skoro program ruszył 1 czerwca, ile dzieci skorzystało z tych szczepień?
0: Mamy dane na grudzień zeszłego roku, na koniec grudnia. No i to było około 20% osób uprawnionych do szczepienia. Czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mało, dużo za mało. Życzylibyśmy sobie, żeby tych szczepień było coraz więcej i żeby wszystkie osoby uprawnione mogły z tych szczepień skorzystać.
1: Mówi się, że rak wcześnie wykryty da się wyleczyć. W tym przypadku też?
0: Można powiedzieć, że tak, natomiast trzeba chodzić na badania profilaktyczne. Dlatego, że myślimy, bo jednak najczęściej występuje rak szyjki macicy. No rak szyjki macicy i w ogóle te nowotwory HPV zależne, one dają bardzo późno objawy. I tak naprawdę, kiedy już są objawy, to najczęściej choroba jest bardzo zaawansowana. A wcześniej nawet nie wiemy, że czy nasz partner, czy my same mamy wirusa HPV. Bo to nie jest tak jak w przypadku infekcji, że nie wiem, coś nas będzie piekło, coś nas będzie bolało, coś nas zaswędzi, pojawią się jakieś nieprawidłowości. Najczęściej nie ma żadnych uchwytnych objawów, które sugerują problem. I pacjentka żyje w przeświadczeniu, że jest zdrowa, no bo przecież robiła cytologię 4 lata temu i było wszystko dobrze. A tu się okazuje, że już jest ogromny problem i czasem, że już jest nowotwór. 99,9% pacjentek, jak już wie, że ma problem, to podejmuje szczepienie czym prędzej. Natomiast tak trudno jest nam namówić dziewczyny, kobiety, mężczyzn do tego, żeby się szczepić profilaktycznie, zanim jednak ten problem nastąpi i żeby w ogóle nie nastąpił nigdy, prawda? Ta nasza świadomość jest jednak ciągle zbyt mała. Możemy się zaszczepić absolutnie w każdym wieku, w każdym. Nawet jak jesteśmy dorosłymi kobietami, mamy swoje dzieci, to szczepmy i dzieci, i siebie, żebyśmy były zdrowe.
2: Bo wirus HPV jest odpowiedzialny za wiele niebezpiecznych chorób, nowotworów, w tym raka szyjki macicy, ale też wiele nowotworów, na które chorują i kobiety, i mężczyźni. I właśnie o tym rozmawiałyśmy dziś w programie Miasto Młodości z moim gościem, a to była dr Monika Pliszkiewicz, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii.
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: E-papierosy są już najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku szkolnym. Do ich codziennego używania przyznaje się blisko połowa uczniów, z czego co piąty sięga po e-papierosy jednorazowe, głównie ze względu na ich szeroką dostępność, a także atrakcyjne, słodkie smaki. Dominującym czynnikiem sięgania przez młodych po wyroby z nikotyną jest szukanie sposobu na rozładowanie stresu. To wyniki badania palenie papierosów i wapowanie wśród młodzieży szkolnej, przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej Wdychasz czy Oddychasz, prowadzonej w szkołach podstawowych i średnich przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, oddział Szczecin. Badanie miało na celu sprawdzenie świadomości oraz wzorców użytkowania produktów zawierających nikotynę wśród młodzieży. To badanie zostało przeprowadzone w szkołach podstawowych i średnich, zatem część, nawet większa część, ankietowanej młodzieży była niepełnoletnia. Okazuje się, że 7 na 10 uczniów szkół podstawowych i średnich biorących udział w tym badaniu ma już za sobą inicjację nikotynową. 6 na 10 przyznaje się do palenia lub używania wyrobów nikotynowych codziennie albo raz.